0: Karol Wojtyła. Patrzy się na nas nad pianina, a ty się mnie pytasz, czy wpadła mi w oko jakaś dziewczyna i jak tam w szkole. Powoli czas mija i chociaż w teorii czujemy tak samo czas, to twoja kukułka śpiewa tak głośno, gdy milczą cyferki na moim kasku.
1: Leci karasel tej barwy szczęścia.
0: Leci karasel.

0: wypadek.
1: Dlaczego miłość to holometabolia odwrotna? Dlaczego twoje ciało dziś cuchnie jak wojna? Było tak cudne jak otoż. Dlaczego tak pomalutku po sobie sprzątasz?
0: Dlaczego z każdym pytaniem zamieniasz żywego chłopca?
1: Nie, nie jestem głodny. Dlaczego się modlisz do ojca? Czy będę się modlił do ojca, żeby oddał mi wzrok i orgazm i wszystko co zabrał, albo żeby zabrał mnie kiedyś?

ten dziwny świat za firanek. Ulice są szare i puste, ulice są szare. Nie usiądź, dopóki nie sprawdzisz dwa razy, czy zamknąłem za sobą furtkę. Mam kurtkę po tobie, więc nic się nie stanie, gdy uśniesz.

0: flew all the way from the sun.
1: Radio Campus, same sztosy.

Dla tych, którzy ciągle odczuwają lęk i strach i nie mają siły ciągle tak jak kiedyś ja. Dla tych, którym ciągle życie rzuca w oczy piach.

Na blacie w kuchni seks, ale jemy w łóżku. Balkon, gdzie zimno jest, zaciągam się miłością. Jeszcze będzie chleb z tych malutkich okruszków. Cię

przegrasz wisielca. Bo tylko ja mam prawo do źródła. Na tym polega ta gra. Wybacz entuzjazm pośród swoich, gadasz jak swoi. Prawda jest jedna, wspólna, jak kamień w wodę. Przepadnie ten, co mąci w naszych studniach.

lepsza broń, ciągle wybieramy mniejsze zło. Dziś potrzebny tylko sos i slot, nic więcej, choć żyję tu jak hostce, noc odświeżam pętlę, to moje Jericho.

0: hesojam, bo mam tyle koła, że mógłbym tylko zrobić swipe up.
1: Po każdej ośce poruszam się pewnie. A ty jeśli chodzisz, to była SD na PC. Mam 6 kobiet, mam 6 kobiet. Mówię im, że jak będę, to będę. Jak będę, to będę. Baby, I'm wasted.
2: Będę grał w grę.

0: za rogiem wariant Lambda. Wierzysz, potwory, łuncance, upiory, masz karę, to chciałbym cię ustrzec. Bramy innego wymiaru są w lustrze, umyj się cywilizacji, spójrz w nie. Zawija Messa, Jarek Freeman, Fanny CS-a. Nie dziękujcie.
1: Będę grał w grę.

pewnie, że tak. Ja to podwoję i wezmę na bark. Z drugiego strzepy ty Piotrek wyszła. Żyję w duecie, to jest fair enough, co nie? W takim układzie się przejdę na spacer i nie przyjadę przez połowę Polski, a wyskoczę na witomiską parafię. Coś tam potrafię. Se do pana chapie, minął nie dropsa, co pokochał Monar i paru agentów jak do siebie przyjąłby. Później jak z wyroli ich przerzuć i wypluć po plecach, poklepać, a na samym końcu posłać na terapię. Se do pana chapie. Rozwiązałem nowy problem, mogę wolny i spać. Kręcę się między pieniądzem, a wyszłym na szlak. Jeśli trafiam na samotnie, to na jedno.

0: samotnie to na jednym z moich map.
1: Coraz bliżej jadę, jadę kłuk na pełnej migrzać.
2: Mógł na pełnej migrzać.
0: Łezka mi leci jak stryczymy suszy, a dopiero zdyszani byliśmy w biegu. Kumpel już nie smoli duszy, ominął peleton i cali, stoimy z brzegu. Łezka mi leci, a co z nią? Kiedyś bym stawiał apostrof, teraz do śmieci wyrzucę.

właśnie dobór, to wycisnę kaftan i przekażę zmysł, jakbym sztu udzielił. Gdzie mój Boży dom? Dwie dekady przeleżane na elewów, taki znałem głównie horyzont. Znałem niebo, ale nie widziałem przez to nigdy choćby cieni swoich rąk. Po omacku nabroiłem sporo, poczekaj, aż mi zaksięgują prąd. Mnie się zamknął, no to wam otworzą, nie wiem, chyba właśnie jakoś tak to szło. Jakoś tak to szło.

0: Miyazaki. Dla ciebie mogę nazywać się Barbie, a jak pełno masz lodówkę, to ci kuzyn wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Mati nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku. A

ćwierkania. Niania ziemia wychowała z dala od podwórka, gdzie wiewiórka szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi, panie Piotrze. Gram koncerty, wrzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: The music you are listening to is completely electronic.
2: Kruszę has, piję J-Dile z Coca-Colą. Dzieci dawno poszły spać, gra muzyka z brodą.

poza kontrolą, jak ogień, ziemia, woda, wiatr. Oddaję hołd żywiołom, dla mnie naturalna rzecz, bo jestem dzieckiem gwiazd i przez miliardy lat kosmiczny pył przekształcił się w moją krew. Zen, yin, yang, energia wszędzie wokół mnie, rytm, sens i pokój, Hades, hippie head. Kipi mi łeb, przelewa się jak pełny zlew. Trzeba to mieć, nie ma, że chcesz być superem. C.

0: Ana Stosse.
1: Ponownie witam mnie Londynu Brook. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two step. Bluza czarna jak kruk, piję W, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję oyster. Yo, dziś brytyjski vibe jest.

Czuję mendik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mick Ołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: politycznych poglądów. Dziękuję wam z całego serca za wspólną podróż. Wszystkiego dobrego, ziomuś, naciskam wreszcie stop. Pozdrawia wasz niżej podpisany brain, ten słoń. Smak! Buziaczki, nara.
1: Radio Campus, same sztosy. Studia ze studia.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawach dyplomatycznych, o dyplomacji, o tym, dlaczego w ogóle dyplomacja w dzisiejszym świecie jest istotna, co wydaje się dosyć oczywistą rzeczą, ale coraz więcej ludzi dyplomacją się interesuje. A mimo wszystko, ja mam tak w głowie przynajmniej, że dyplomacja pozostaje czymś bardzo podniosłym samym w sobie, do którego normalni ludzie nie mają dostępu i tak naprawdę są to tajemnicze, wielkie rzeczy, które są ponad nami. Mam wrażenie, że nie jestem sam w tym wszystkim. Adam Kobiałko razem ze mną, koordynator akcji dyplomacji z SKN Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, witam.
2: To może właśnie o tej... Zaczniemy od samych ambasad, bo wydaje mi się, że to są takie miejsca, które wielu z nas mija, szczególnie tutaj w Warszawie. Ambasad jest dosyć sporo, przy Łazienkach jest bardzo dużo ambasad i w ogóle. I wydają się... Jak przechodzisz obok, zamknięte bardzo formalnymi miejscami, w niektórych przypadkach może tam byliście, kiedy musieliście załatwić wizę. Co najbardziej burzy ten stereotyp takiej typowej ambasady, kiedy jestem się od środka?
3: Najbardziej to burzy, jak się już do niej wejdzie. Mhm. Ponieważ faktycznie nawet jak się stoi przed tą ambasadą, to nie są to jakieś niezadbane budynki, tylko jednak widać od razu, że jest to miejsce bardzo podniosłe, przynajmniej w teorii, z flagami zadbane. A jak się już wejdzie do środka i się przywita z pierwszym gościem, który od razu ma uśmiech na twarzy, każdemu podaje rękę i mówi: chodź, usiądziemy w salonie i za chwilę wam wszystkim zaparzę kawę czy herbatę, to od razu już w pierwsze 5 sekund cały ten obraz po prostu się rozpada, ale w bardzo pozytywny sposób.
2: Ale to myślisz, że tak jest w każdej ambasadzie, czy na przykład w jakiejś, tylko w jakichś konkretnych narodowościach jest podobnie?
3: To jest we wszystkich.
2: Naprawdę?
3: Byłem we wszystkich edycjach akcji dyplomacji, czy również innych projektów przez moje życie. Trochę odwiedziłem już przynajmniej 15. Mm-hmm. I w każdej jednej z nich była herbata, była kawa, było zapytanie o to, czy chcesz jakieś ciasteczka, a czasami nawet było przynoszenie kubeczków z na przykład takimi zdjęciami z miasta, z którego na przykład się urodził ambasador.
2: Świetne. Myślę sobie teraz, że w sumie to jest normalne. W sumie takie ambasady muszą zadbać o dobry, przyjazny wizerunek swojego miejsca, swojego kraju. To są przedstawiciele krajów. Nie zapominajmy o tym. Więc nie powinno być to chyba aż tak dużym zaskoczeniem jednocześnie, wydaje mi się.
3: Nie, bo powinno być w teorii, że samo fakt zaoferowania herbaty czy kawy, tylko to, w jakiej się to odbywa atmosferze, że to nie wygląda tak, że przychodzi osoba w pełnym garniturze, która podniosło się pyta, jak kawę na przykład pan prosi, tylko po prostu się siada na kanapie, naprzeciwko ciebie siada od razu ambasador, który się ciebie pyta, jak tobie dzień minął, a jednocześnie się na przykład idzie do kuchni i się pomaże gatunką kawy na przykład zaparzyć. To również jednak to nie jest coś takiego, że te przygotowania są trochę z tyłu, a ty tylko widzisz, jak faktycznie to wszystko przynoszą i ambasador po prostu siada faktycznie w pełni elegancki, zero uśmiechu na twarzy, poważnie, tylko przyjazna atmosfera, taka bardzo producka.
2: Super. Powiedzieliśmy o akcji dyplomacja i chciałbym, żebyśmy powiedzieli, czym dokładnie jest akcja dyplomacja w związku z tym, bo pojawił się już ten wątek, więc rozwijmy go. Czym jest akcja dyplomacja?
3: No trochę jak nawet nazwa sugeruje, jest to akcja związana z ogólną formą dyplomatyczną, ponieważ dużo osób, jak myśli o dyplomacji, to najczęściej sobie myśli na przykład o tym, jak Sikorski był w ONZ-cie i dawał jakieś przemówienie. Mhm. A dyplomacja to jest dużo więcej niż tylko to. To jest w ogóle kreowanie porządku międzynarodowego. To są spotkania na wyższym, jak i na niższym szczeblu politycznym. Kreowanie polityki kulturowej, politycznej, jak i również i gospodarczej. To jest nawet coś tak prostego, jak wyjazd za granicę właśnie po to, aby móc zwiedzić państwo, o którym się wcześniej nawet nigdy nie myślało. Więc również akcja dyplomacja próbuje właśnie pokazać ten świat od tej drugiej strony, gdzie można porozmawiać z osobami, które tą politykę tworzą, które się na tym również bardzo dobrze znają.
2: I cały czas razem ze mną Adam Kobiałko, koordynator akcji dyplomacji z Szkoły Naukowego, ze Studenckiego Koła Naukowego Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o właśnie dyplomacji, ale bardziej konkretnie o akcji dyplomacji, która tutaj na SGH-u ma miejsce już ile lat?
3: To jest już 15 edycja.
2: 15 odsłona tej akcji. Niesamowite. Kawał czasu. To znaczy, że przyjmuje się, jak rozumiem, z entuzjazmem tutaj.
3: To zdecydowanie, ponieważ nawet jak się spojrzy na rok 2011, kiedy właśnie był pierwszy raz pomysł, który wtedy jeszcze, czy było to nie do pomyślenia. Studenci, którzy się zebrali w pokoju i stwierdzili, a co by było, gdybyśmy odwiedzili jakąś ambasadę? Versus edycje, które już były nawet i 10 lat później, gdzie się odwiedzało po 20-30 ambasad, się widziało z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Czyli co, wy stwierdziliście pewnego dnia, że dobra, spoko, idziemy do ambasady, zobaczyć po prostu sobie, jak jest.
3: Trochę tak. Tak zwane po prostu, jak takie niby czasami głupie pomysły, które się ma wśród studentów, że co by było, gdyby było, a może się uda stworzyć jakiś nowy projekt, albo nawet najprostsza rzecz, mam zainteresowanie, jak to mogę rozwinąć, dało początek jednemu z najbardziej rozpoznawalnych obecnie projektów dyplomatycznych dla młodzieży w całym państwie.
2: Czy to właśnie o to chodzi w tej akcji, żeby trochę odczarowywać ten świat dyplomatyczny z pompatycznego na taki, w którym faktycznie staramy się w proludzki sposób i w taki fajny sposób rozwiązywać wielkie problemy?
3: Czy to czar pyryska, to bym nie powiedział, ponieważ wszystkie osoby, które przez te wszystkie edycje, bo ja akurat niestety wziąłem udział jak na razie dopiero w trzech,
2: okay.
3: No to też poznałem tutaj setki osób i każda jedna osoba też, która miała wcześniej, to myślę, że to jest to bardzo taka powaga, po wyjściu z tego właśnie wyszła jeszcze bardziej tym zaczarowana po prostu światem, ponieważ dalej wiedzą, że jest trochę tej podniosłego tonu, szczególnie na arenie międzynarodowej, a jak zobaczyły, ile jest również wątków pobocznych, które są dla nich po prostu intrygujące, to osoby po prostu wychodzą z uśmiechami na twarzy i jeszcze po prostu z sercami zamiast oczu, znowu pasją do polityki zagranicznej.
2: To powiedzmy jeszcze, jak praktycznie wygląda ta akcja, bo bym chciał, żebyśmy też wiedzieli, w czym w ogóle studenci biorą udział. Czyli co, od samego początku, co robicie, w jakim celu i do czego tak naprawdę to zmierza?
3: No z jednej strony właśnie, aby może nie to, że czar ten prysnął, ale właśnie, aby osoby sobie zdały sprawę, że stosunki międzynarodowe to nie jest tylko i wyłącznie ta jedna na rok wypowiedź na przykład na forum ONZ-u czy Unii Europejskiej jakiegoś polityka, tylko jest to proces, który trwa codziennie, po prostu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez setki osób. A dwa, jak to również się odbywa, to jest jednak pewien schemat tutaj użyty, że zaczyna się od gali inauguracyjnej, która jest trochę podniosła. I na przykład, tak jak w tym roku, będzie mi reprezentowane ta Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz panelistów ambasadorów państw ASEAN, którzy też będą mówili od swojej strony, jak wygląda na przykład taka współpraca właśnie od tyłu między ich państwami a Polską. Później jest nawet i 40 wizyt w ambasadzie, więc ogromna ilość, która też jest przeplatana.
2: W jak szybkim czasie odwiedzacie te ambasady? Ile to wszystko trwa?
3: To trwa maksymalnie 1,5 miesiąca.
2: Okej.
3: Okay. Więc sporo, dość intensywnie.
2: To prawie, że codziennie trzeba jakąś ambasadę odwiedzić, żeby to wypełnić.
3: No może nie codziennie, ponieważ też ambasady mają swoje...
2: 30-40, 1,5 miesiąca, więc mam takie poczucie, że jednak ta matematyka sugeruje, że jak mamy 5 dni pracujących w tygodniu, to prawie codziennie.
3: No prawie codziennie faktycznie będą. Czasami na przykład może być i 5 ambasad jednego dnia i jeszcze jakieś...
2: Okej, czyli może nawet tak być.
3: Nawet tak, więc nawet jest niemożliwe fizycznie, choćby osoba próbowała się rozdwoić czy rozstroić, aby odwiedzić każdą jedną ambasadę w projekcie.
2: Ile ambasad jest w Warszawie?
3: W ambasadzie teraz misji dyplomatycznych jest nawet do 90, więc całkiem sporo. A biorąc pod uwagę, że w 1,5 miesiąca się udało prawie połowie z nich od razu ustalić taki termin i przyjąć osoby, to już trochę pokazuje, jak trudno oni są gotowi.
2: Trudno jest ustalić z taką ambasadą termin wizytacji ilu studentów jednocześnie?
3: To, no bo oczywiście są ambasady, które są olbrzymie, tak jak na przykład ambasada Niemiec, no to oni czasem nawet przyjmą i 20 czy 30 studentów w jednym momencie. Mm-hmm. A oczywiście są placówki, które jednak są trochę mniejsze i przyjmą takich studentów tylko 10.
2: I co, to jest taka raczej wycieczka po tej ambasadzie, czy jak to wygląda, kiedy wizytujecie tę ambasadę?
3: To wygląda, że na się wchodzimy, to już przez te bramy, przez te drzwi, jesteśmy oficjalnie przyjmowani. I co prawda nie ma faktycznie takiego, jak się na przykład odwiedza rodzinę, że tutaj jest jeden pokój, drugi pokój, tylko raczej jest po prostu, widzisz tą główną część, gdzie się dzieje najwięcej, po czym na przykład idziecie do sali konferencyjnej, gdzie siadacie z takim ambasadorem i on wam zaczyna opowiadać o tym, jak on w ogóle na przykład został ambasadorem, jakie decyzje podjął, aby ostatecznie się znaleźć w tym miejscu, w którym jest, oraz przybliżyć również to, jak nasze państwa między sobą współpracują.
2: I zazwyczaj faktycznie udaje się złapać ambasadora?
3: Chyba na palcach jednej ręki można policzyć ambasady, w których się nie da złapać ambasadora.
2: To świetnie. To też dobrze świadczy o danych ambasadach, że faktycznie są w stanie oddelegować prawdopodobnie najważniejszego człowieka w budynku do tego, żeby pogadał ze studentami.
3: To zdecydowanie. Szczególnie, że na przykład właśnie dzięki temu, że akcja dyplomacja jest już od 15 lat, to sam miałem osobiście sytuację, gdzie szedłem na jakieś wydarzenie, gdzie również przy okazji byli ambasadorzy. I jak tylko mówiłem, że jestem z akcji dyplomacji, to ambasadorzy byli podekscytowani i się pytali, kiedy przyjdziemy, kiedy będzie można się znowu odezwać. I od razu po prostu prosili o numery, o kontakty, bo oni znowu chcą się zobaczyć z studentami.
2: Cały czas razem ze mną Adam Kobiałko, koordynator akcji dyplomacji ze Skan Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o dyplomacji, ale teraz już bardziej przeszliśmy właśnie na samą akcję dyplomacja, która polega na tym, że studenci po prostu idą, odwiedzają ambasady i dowiadują się, jak wygląda praca w ambasadach, co sprawia, że człowiek zostaje ambasadorem. Ty już w tym projekcie uczestniczysz od 3 lat, dobrze słyszałem.
3: Zgadza się.
2: Był taki moment, w którym stwierdziłeś, że dobra, tego nie było w żadnym podręczniku i ten projekt mi to pokazał.
3: To zdecydowanie. Ja generalnie całe nawet moje życie nastoletnie próbam właśnie już i tak się trochę zagłębić w politykę zagraniczną. Patrzeć na jakieś umowy międzynarodowe, czy właśnie słuchać tych wszystkich przemówień. Ale dopiero jak po raz pierwszy akurat mnie moja dobra przyjaciółka po prostu wzięła raz na bok i powiedziała, że właśnie aplikuje na akcję dyplomacji i czy może chcę z nią zaaplikować, to stwierdziłem, że w sumie nie mam nic do stracenia i spróbuję. Zaaplikowałem i się dostałem. Po czym jak przyszedłem do pierwszej ambasady, to pamiętam, że to był rok 2024 i była to ambasada Szwecji. I jak przyszedłem i po prostu tu usiedliśmy w takim półkolu z ambasadorem. I on każdą osobę osobiście przywitał i zaczął faktycznie mówić nawet o tym, jak on dopiero co się spotkał z jakimś przedstawicielem firmy, to był moment, w którym ja zrozumiałem, że spędziłem lata czytając o tym wszystkim, a jednak jeszcze tak mało wiedziałem.
2: Gdzie możesz mi dowiedzieć się więcej? Powiedziałeś wcześniej, że do akcji dyplomacji trzeba aplikować. Co to znaczy? To znaczy, że nie da się, nie wezmą wszystkich?
3: No niestety chcielibyśmy przyjąć wszystkich, ale się fizycznie nie da, ponieważ jednak no właśnie ambasady mają swoją przepustowość i my też. A że z roku na rok mamy coraz więcej osób, które nas aplikuje. I to jest to nawet rzędy 300-400 osób na przykład w przeciągu tylko jednego sezonu, no to my musimy jakoś to ograniczyć i zobaczyć to ograniczyć do 250.
2: Jakie są kryteria?
3: Kryteria są dość takie niespodziewalne, ponieważ to nie jest coś takiego, że się tylko przychodzi, patrzymy, ciebie chcemy, tylko nie chcemy, tylko osoby najczęściej piszą w ogóle to, dlaczego się zaczęły interesować się stosunkami międzynarodowymi, albo to jak najbliżej.
2: Czyli szukacie osób faktycznie z pasją, żeby jak najwięcej z tego wyciągnęły.
3: Tak. To nawet nie muszą być osoby, które się na tej dyplomacji właśnie jakoś znają, żeby były w stanie poprowadzić jakiś wykład. Tylko nawet osoba, która dopiero co nawet posłuchała jakiegoś wywiadu z ambasadorem i się zastanowiła. Ja chcę wiedzieć więcej. I takie osoby też się mogą na to dostać, no bo jednak poszerzanie wiedzy to jest najważniejsza część akcji dyplomacji.
2: Na ile ta akcja jest takim bardziej inspirującym momentem w życiu studenta, a na ile jakimś takim faktycznym krokiem do tego świata dyplomacji?
3: Bym powiedział, że to zależy już od osobistych przeżyć, ale po tym jak widzę, że na przykład osoby po zakończonej na przykład gali finałowej rozmawiają z przedstawicielami już Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aplikujące na misje konsularno-dyplomatyczne, aby faktycznie móc już w następnym roku stać się aktywną częścią dyplomacji i później wyjeżdżać na placówki zagraniczne, a część osób, nawet jeżeli nie zostaje ambasadorami, to zaczyna pracować w instytucjach międzynarodowych czy w NGO-sach.
2: Czyli macie historię faktycznie studentów biorących udział w akcji dyplomacji, a potem aktywnie biorący udział również w realnej dyplomacji.
3: Tutaj za wiele jeszcze nie zdradzę, to może jak się uda na przykład za rok, czy osoby, które będą nas również obserwować na Instagramie, to nawet mamy osoby, które teraz zajmują ważne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy na przykład, czy właśnie w NGO-sach, właśnie po tym, jak uczestniły w akcji dyplomacji i nawet z czasu z nich mamy opcję się spotkać co roku.
2: Okej, dobra, już podsumowując, potrzebuję jakiegoś takiego zwięzłego miejsca w internecie, w którym ktoś będzie mógł sobie sprawdzić, jeśli potencjalnie jest nawet zainteresowany. Przyjmujecie osoby tylko z SGH?
3: Nie, to z całej Polski.
2: Z całej SGK, Polski.
3: Uniwersytet Warszawski. Część osób, nawet jak jest gotowa, to może przyjeżdżać ze Wrocławia, ze Szczecina, z Gdańska czy z Krakowa.
4: Super. Gdzie w takim razie czerpać informacje na ten temat? Gdzie znaleźć jakąś taką notkę z informacją, co trzeba zrobić, żeby uczestniczyć w tegorocznej akcji Dyplomacja?
3: Najlepiej to obserwować profil na Instagramie oraz na Facebooku Akcji Dyplomacji, bo wtedy będziecie najbardziej na bieżąco. A jak chcecie nawet i więcej, no to jest również profil SKN-u Spraw Zagranicznych, bo takich projektów na pewno się w ciągu roku znajdzie jeszcze więcej od nas.
4: Super, to zachęcamy do tego, żebyście zerknęli na Instagrama Akcja Dyplomacja. Domyślam się, że dokładnie tak się nazywa też na Instagramie.
3: Dokładnie.
4: To zachęcam, sprawdzajcie, żebyście zobaczyli też kiedy, żebyście mogli sprawdzić sobie, czy faktycznie może będzie to kierunek dla was, żeby zobaczyć, jak faktycznie pracują ambasady, jak wygląda praca w dyplomacji. Adam Kobiałko był moim gościem, koordynator akcji dyplomacji z SKN Spraw Zagranicznych. Dzięki wielkie za tę rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
1: Studia ze studia.

Laski młodych ludzi, jeszcze wierzą w swoją misję. Jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes. Tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

0: łypy święte nebu mucem. Jakby czekał na mnie spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Campus 97,1 FM.

0: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Radio Campus.

0: dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moros, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama.

0: godzina.
1: Noc, noc, teraz jest moc, no to uderza jak usta kolcą. Nawalaj ten kustor, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, no to uderza jak usta kolcą. Nawalaj ten kustor, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, no to uderza jak usta kolcą. Nawalaj ten kustor, to pita na perkon blok. Noc, noc, teraz jest moc, no to uderza jak usta kolcą. Nawalaj ten kustor, to pita na perkon blok.

0: wyjątkowo chula. To mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Dzień dobry Warszawo, jest godzina 7.12, a wysłuchacie samych Krzysztofów 97 i 1 FM i tak będzie do 10, ale tym razem dzisiaj, w tę środę w trochę innym składzie, chwilkę, tutaj trochę skręcę podkład.
2: Jestem ja.
1: Jest Julia. Zawsze się zastanawiałam, czy mam mówić rover, czy rower.
2: Rower. Spolszczamy.
1: Julia, rower jest dzisiaj ze mną. Ja nazywam się Ewa Ekła. 886-971-971 to jest nasz numer. Napiszcie nam od razu, czy jesteście z nami. Możecie nam wysyłać SMS-y, możecie nam wysyłać wiadomości na WhatsApp, a ja chcę po prostu wiedzieć, kto już wstał, kto jedzie do pracy, no i jak zaczyna się dzisiaj wasz dzień. Za chwilę do was wracamy, a teraz Young Franco, General Levy, London Massive w Radio Campus.

0: Jesteśmy z wami z powrotem, 7.17, Julia Rower i Ewa Ekła. No a wy do nas piszecie, że jesteście z nami, dzwonicie, dzwonicie i piszecie, klikacie z Opola, piszecie halo, halo kampus, Opole już na nogach.
1: Pozdro.
0: Piszecie, siema, jestem z wami od 7 jadąc do pracy, więc już mnie dobrze rozbudziliście. I bardzo dobre to są informacje, bo właśnie o to chodzi. Obecny pisze do nas numer 607-888, pisze cześć dziewczyny. Cześć 888.
1: Cześć.
0: A co za dzisiaj dzień, Julia?
1: No dzisiaj jest dzień diagnosty laboratoryjnego.
0: Czyli jeden z najważniejszych dni w Polsce.
1: Tak. 100 lat, 100 lat.
0: Tak, co wam życzymy. Życzymy wszystkiego najlepszego.
1: No i co jeszcze dzisiaj? Imieniny obchodzi Oliwier, no i Magda, Małgorzata, a także Izydor.
0: I wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście.
1: Tak.
0: Co jeszcze się dzisiaj dzieje?
1: No jest jeszcze Dzień Samorządu Terytorialnego. Były pierwsze wybory terytorialne
0: w 90 roku. Wypadałoby zaśpiewać teraz hymn polski. Ja bym zatrudniała do tego Edytę Górniak.
1: Ja też.
0: Ale ja na przykład uważam, że ona świetnie to zrobiła. I że dostała za dużo backlashu jak na to, jak to wykonała. W sensie po prostu chyba nie byliśmy gotowi, a ona już wtedy była w Stanach Zjednoczonych i miała takie, o, wszyscy śpiewają.
1: Ona wtedy już przepowiadała przyszłość.
0: Tak, i już wtedy też była, kim ona jest? Marsjan? Nie Marsjanką. Jakąś z kosmosu kimś.
1: Chciałam powiedzieć, że ale to nie jest raperką.
0: Raperką?
1: Nie.
0: Raptorką?
1: Raptorką.
0: Może jest raptorką.
1: Raperką.
0: Coś, Patrycy, już się zastanawia, czy Radio Campus stać na takiego gościa? Czy
1: myślę,
0: kogo?
1: Że tak.
0: To chyba było jakieś nawiązanie.
1: Czy gościa stać na takie radio?
0: To też jest bardzo dobre pytanie. Co jeszcze 27?
1: Mogę wam powiedzieć przysłowie dnia.
0: No to dawaj.
1: Jeśli w maju deszcz na dworze, to jesienią chleb w komorze.
0: Nie wiem, czy takie znacie, no i nie wiem, jak użyjecie go dzisiejszego dnia, ale życzę wam tego, żeby
1: dobrego
0: naprawdę
1: śniadania
0: wam się przydało. So you know. Owen Love, Radio Campus.

0: it's us if we got them. Just wait till it's our turn.
1: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama. Wybiła godzina 7:30, a wy słuchacie Basi Jankowskiej w Wiadomościach, znanej również jako Barbs.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Utrudnienia na kolei w Rembertowie. Bohaterowie akcji pożarowej nagrodzeni. Powiemy też o nadchodzącym meczu Igi Świątek. Uwaga! Utrudnienia pociągów. Z przyczyn technicznych w rejonie stacji Warszawa-Rembertów występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i pociągów KM. Wystąpiła tam awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Jak informuje warszawski transport publiczny, w tej okolicy możliwe są opóźnienia, odwołania oraz skrócenia kursów. Wszystkie informacje o utrudnieniach znajdziecie na bieżąco na stronie portalu pasażera. Za nami uroczystość wyróżnienia strażaków za działania podczas akcji w Puszczy Solskiej. Zaangażowani otrzymali m.in. medale, odznaki, awanse, dyplomy i nagrody.

0: Pośmiertnie uhonorowany złotą odznaką, zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, został pilot samolotu gaśniczego, który zginął w trakcie tej akcji. Pożar w Puszczy Solskiej objął ponad 1150 hektarów lasu. Najpoważniejsze zniszczenia są na obszarze około 400 hektarów. Amerykańskie dowództwo zaprzeczyło doniesieniom z Wall Street Journal, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych po cichu pomaga statkom handlowym przepływać przez blokowaną przez Iran cieśninę Ormus. Jak podaje centralne dowództwo USA w komunikacie, projekt Wolność nie został wznowiony, a siły USA nie eskortują obecnie statków handlowych przez cieśninę Ormus. Już w południe Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek na korcie centralnym w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. W poprzedniej rundzie Polka pokonała Australijkę Emerson Jones w godzinę 6-1-6-2. Później około godziny 13 Magdalinet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a po godzinie 18 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. A więcej o sporcie już za pół godziny.
1: Pogoda.
2: No to teraz zobaczymy, co w pogodzie. Powie nam to za chwilkę Julia Rower, ale ja też sprawdzę. Myślę, że na razie, tak jak patrzymy na pogodę, Basia.
0: Jest troszeczkę chmurek, ale jest ogólnie całkiem ładnie. Trochę wieje dzisiaj.
2: Trochę wieje, ale jest spoko. Nie pada deszcz, nie pada śnieg, jest to wszystko na plus. Widzisz coś?
3: Widzę. Będzie słonecznie, 18 stopni, ale teraz aktualnie no tak czuć, że jest 16. Wiatr, tak jak dziewczyny mówiły, tak, jest trochę wietrznie, 28 km na godzinę i ciśnienie 1014 hektopaskali.
2: To była pogoda Julia Rower. Myślę, że zrobiłaś to mega profesjonalnie, pani od pogody. A teraz korki.
1: Korki.
2: Na razie jeszcze nie w takiej formie jak zwykle, nie będziemy jeszcze śpiewać, będziemy śpiewać o 8.30, ale zobaczmy na razie, co stoi. Myślę, że mogę powiedzieć już na wyrost, że pewnie stoi tamka, ale nie jestem pewna. Kolejowa do Pułkowej, 25 minut, tam być może coś się wydarzyło. Wał Międzyszyński stoi 5 minut, Czecha, Piłsudskiego i Stanów Zjednoczonych. Wjazdy jeszcze okej, najgorzej wjazd z Otwocka, nie wiadomo dlaczego, ale tak właśnie jest. Korki śpiewane za godzinę, a tymczasem muzyka.

0: kartka z długopisem, gdzie każdy może wpisać. Jest ileś pytań, ale poza tymi pytaniami jest też po prostu opcja na to, żeby napisać, co ty byś chciał. Ale o co w ogóle chodzi? Co byśmy chcieli jeść na śniadanie? Co byśmy chcieli pić? Co jest ważne? Czego brakuje? No i po prostu jakieś swoje myśli. Uznałam to za super, bo wydaje mi się, że nie jest to pierwszy taki pomysł na świecie. No wydaje się, że na pewno ktoś już to kiedyś zrobił, ale ja tego nigdy nie widziałam.
1: W internecie jakby ktoś to napisał, to ja bym na przykład nie napisała. Nie chciałoby mi się.
0: Nie,
1: jakby na przykład na Facebooku, czy gdzieś była ankieta, co byś chciała w tym miejscu.
0: Tak, a zaimponowali mi, nawet coś napisałam, dodałam swoje 3 grosze, no ale z tego miejsca pytamy tutaj was, 886-971-971, wyślijcie wiadomość albo na WhatsApp. Gdybyście wy stanęli przed taką kartką, w swoim mieście, w swojej dzielnicy, czego u was brakuje? Jakie w ogóle śniadania jecie i co na te śniadania powinno się pojawić na waszym stole? Może zacznę od Julii Rower.
1: Ja jem wariacje owsiankowe.
0: Okay.
1: Że wiesz, robię na przykład jakieś takie owsianki z daktylami, z tahini, z mango, albo na przykład owsiankę z kurkumą,
0: różne takie
1: wariacje. A ty?
0: No ja dzisiaj na przykład zjadłam, ktoś się pyta, czy Rydygiera? Nie. Ja dzisiaj na przykład zjadłam 3 pomidorki i 2 łyżeczki serka wiejskiego, bo ogólnie tak na maksa rano, jednak wstajemy dosyć wcześnie, ja jeszcze nie mam apetytu, nie jestem w stanie jeść tak od razu.
1: Nie da się, ja tak wstałam dzisiaj o 5:00, z racji tego, że to taka pierwsza akcja i kurczę, no nie da się tak jeść.
0: Ale jest to bardzo ciekawe, bo zauważyłam, że na Żoliborzu ogólnie dominują, mam wrażenie, kawiarnie niemięsne, przynajmniej do tej pory bardzo długo tak było, te najbardziej popularne, czy to Havana, czy Secret Life Cafe, czy jak to się tam nazywa. Czy Jaskółka właśnie.
1: Salto Bar też.
0: No dokładnie, więc jest dużo wegańskich, wegetariańskich miejsc i zauważyłam, że tam wiele osób napisało z takimi minkami, że jest im smutno, że chcą mięso. No.
1: A niesamowite jest to, jak to się w ogóle zmieniło, nie? Na przestrzeni lat. No. Że teraz już jakby
0: teraz
1: jest coraz mniej rzeczy wegańskich, ale też w ogóle zauważyłam, że ludzie przechodzą, że właśnie teraz, bo była taka faza, że wszyscy chcieli jeść wegetariańskie rzeczy i niemięsne, a teraz zwracają do tego mięsa, więc jakby już jest mniej czasem.
0: To masz rację chyba, bo no to jakby było bardzo ciekawe, no bo kiedy pojawiły się te miejscówki na Żoliborzu, to nikt nie narzekał na to, że one istnieją, nawet wręcz ta żoliborska bohema chyba była zachwycona, że może tak jeść, no ale
1: tak.
0: Teraz jednak pojawiają się głosy społeczności.
1: Chcemy mięso.
0: Że chcą mięso. Tylko owsianka, ale śniadanie jem dopiero w południe lub południe. 665 do nas napisał numer, że śniadanie je dopiero w południe. To też ciekawa opcja.
1: Jak macie jakieś pomysły na wariacje owsiankowe, to możecie też pisać, bo ja bym chętnie poszerzyła swoje zdolności kulinarne.
0: Powinno być miejsce z leftovers, taka symulacja jedzenia na kacu, kiedy się łapie zimną pizzę lub resztki lasagne od mamy. Powinno być takie miejsce, jeżeli jesteś na przykład z Żoliborza, to możesz to dopisać tam do tych różnych sugestii. Fo, ktoś napisał, na śniadanie? O 7:40 jesz fo? Ja owocki.
1: Ja fo jem na obiad.
0: Omlet z owsianką z owocami i masłem orzechowym. 886-971-971. Gdyby taka kartka, jak na Żoliborzu, pojawiła się u was i ktoś zapytał, czego brakuje u was w dzielnicy, to co byście wpisali i jak wyglądają wasze śniadania, które chcielibyście jeść na co dzień albo które jecie? Dajcie nam znać, czekamy na wasze głosy. Tu Campus.

0: She Knows Too Much. 9 minut do godziny 8. Wy dalej słuchacie Radia Campus 97 i 1 FM, czyli same sztosy. Zapytałyśmy was o to, co jecie na śniadania i gdyby kartka pojawiła się u was w dzielnicy do tego, żebyście napisali, co jeszcze jest potrzebne w śniadaniowych konceptach, to co byście dopisali i jak w ogóle wy jecie swoje śniadania, no i odpisujecie licznie.
1: Licznie, co tutaj się dzieje w ogóle, dowiedziałam się i Ewa też się dowiedziała, że w ogóle śniadanie na czo jest niezdrowe. Tutaj ktoś pisze, 504. Potrzebujemy dwugodzinnego łykania powietrza i popijania czymś bez cukru, najlepiej okraszone ruchem. Pierwszy posiłek po zażyciu życia, minimum 2 godziny po przebudzeniu. A widzisz, czyli te pomidorki nie były dobrym pomysłem, Ewa.
0: A ja myślałam, że trzeba zjeść pół godziny po... Poza tym jesteśmy tutaj, miałam takie nic nie zjem, więc chociaż coś będę miała w tym żołądku. No nie wiem, co ja zrobiłam tak naprawdę. Co zrobiłam? 3 pomidorki, 3 łyżeczki serka wiejskiego. Ale piszecie też o swoich oczekiwaniach, jeżeli chodzi na przykład o konkretnie Żoliborz, czyli naszą dzielnicę. Pozdrawiamy sąsiada.
1: Co tutaj kolega mówi, że oczekiwałby kanapek?
0: Jeżeli Żoliborek, to oczekiwałbym konceptualnych kanapek za 75 zł sztuka, czyli żarcik.
1: Ale tutaj jeszcze kolega mówi, że miejsce mięsne na Żoliborzu to jest w tych pawilonach koło metra Marymont.
0: Całe życie mieszkam na Żoliborzu i jakoś nigdy nie znalazłam połączenia z tymi pawilonami.
1: Ja tam przychodzę tylko do paczkomatu obok.
0: I nawet ja po prostu nie wierzę, że te rzeczy, które tam są prawdziwe. Ale okazuje się, prawda, że są, bo kiedyś ktoś przyjechał spoza tej dzielnicy i chciał pójść tam nawet na drinka i faktycznie tam poszliśmy. Ja miałam takie, to jest prawdziwe, to nie jest makieta. Byłam zachwycona. Ktoś napisał też, że, bo ja powiedziałam pho na śniadanie, a ktoś napisał, że pho to jest zupa śniadaniowa w Wietnamie, tak?
1: Tak, wietnamska zupa śniadaniowa. I więc... że powinniśmy jeść zupy na śniadanie, ale są przecież zupy mleczne.
0: O fu. Ja to jest mój koszmar z przedszkola.
1: Ja uwielbiałam
0: dać sierkę. To ty jesteś tą dziewczyną? To ty jesteś tym dzieckiem, które jadło kożuchy
1: ja
0: w zupie mlecznej na śniadanie z makaronem. What are we talking about? Zupa mleczna z makaronem na śniadanie? What?
1: Ej, nie, ja uwielbiałam. Mama mi jeszcze zawsze robiła takie, a propos, bo był wczoraj dzień mamy, 100 lat jeszcze dla mam.
0: 100 lat dla
1: ale
0: mam.
1: Właśnie były takie makarony na przykład z kotkami i zawsze mama mi tak dawała i sobie posypałam cukrem.
0: To pewnie przez te kotki, ona cię po prostu wkręcała i ty widziałaś kotka i chciałaś to zjeść, ale jeżeli się zupa owocowa, to też nie jest moja
1: ale
0: zupa.
1: Ale owsianka to też w sumie zupa mleczna. Tak na
0: coś w tym
1: sprawę,
0: jest,
1: nie?
0: Masz rację. A owsiankę bym zjadła. No dobra, słuchajcie, możecie nam jeszcze dawać znać, piszecie tutaj, że jajecznica z boczkiem, że różne po prostu produkty i rzeczy. Nie wiem, czy znalazło się coś takiego nietypowego zupełnie. Poza tym pho, które znalazło, które było dla mnie trochę nietypowe, bo może ja na śniadanie i może w Polsce kulturowo nie do końca je się zupy na śniadanie.
1: Ktoś mnie tu poparł i powiedział, że zupę mleczną znam i bardzo lubię. Nie jestem sama.
0: Czyli jest was dwie. No dobra, to w takim razie następny utwór. Illest Goat w Radio Campus.

0: reklama. Kampus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa kampusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Za chwilę godzina 8, a przed Państwem jedyna, najwspanialsza i niepowtarzalna Basia Jankowska, znana również jako Barbs.
3: Sportowy kampus.
4: Przed nami kolejne spotkania w ramach tenisowego French Open. Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek w samo południe. Potem około godziny 13 Magdalinet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a nie przed godziną 18 Magdalena French zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Tichman. Co ciekawe, może czekać nas konfrontacja dwóch Polek. Zwyciężczyni spotkania Świątek Bejlek zagra z Linet lub Ostapenko. Do rywalizacji przystąpi też dzisiaj dwoje polskich deblistów. Debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka zagra w parze z Czechem Witem Koprivą. Ich rywalami będą Hugonys z Monako i Francuz Edouard Roger Vasselin. Natomiast Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarazua zmierzą się z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Melikar Martinez. Już dziś zacznie się rywalizacja Legii z Dzikami w półfinale Mistrzostw Polski koszykarzy. Po raz pierwszy w fazie play-off Ekstraklasy spotykają się dwa zespoły z Warszawy. Broniąca tytułu Legia to najlepszy zespół ze sezonu zasadniczego, jednak bezpośrednie pojedynki stołecznych zespołów w sezonie zasadniczym nie wskazują faworyta. Półfinałowa rywalizacja Legii z Dzikami zacznie się dwoma meczami w Osir Bemowo dzisiaj i w piątek. Szwajcarzy w grupie A i Kanadyjczycy w B bez porażki zakończyli fazę zasadniczą Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Kanadyjczycy przypieczętowali awans 7 zwycięstwem, z Czechami 3-2. Z kolei w grupie A wicemistrzowie świata sprzed roku Szwajcarzy pokonali Finów 4-2. W ćwierćfinałach Kanada zagra z USA, Szwajcaria ze Szwecją, Norwegia z Łotwą i Finlandia z Czechami. Wszystkie mecze ćwierćfinałowe już jutro.

0: The Way I Love You od Georgie Smith w Radio Campus 8.8, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Porozmawiajmy o naszym dawnym koledze ze stacji radiowej, czyli Ten Typ Mes. Ten Typ Mes ma beef z Biedronką, ale to rozmowa jest ogólnie szersza, bo rozmowa jest o tym, o użyciu AI tak na dobrą sprawę. Może chcesz przedstawić pokrótce tę historię?
1: Akcja jest taka, że Biedronka opublikowała reklamę, w której śpiewa jakiś głos. I słuchacze mesa, zaczęli do niego pisać, że stary, bierzesz udział w reklamie Biedronki?
0: Co to ma być
1: w ogóle? I Mes mówi, ej, to nie jestem ja, to nie jest mój głos. I okazało się, że Biedronka wygenerowała reklamę, piosenkę z głosem, który brzmi jak Mes.
0: Tak, i on nawet to pokazywał, że faktycznie są tam jego maniery. Jeżeli ktokolwiek zna głos Mesa, no to od razu jest to słyszalne. Ten Typ Mes ma chyba beef ze wszystkimi. Słuchajcie, nie mogę zaprzeczyć, nie mogę potwierdzić. W każdym razie na pewno ma teraz beef z Biedronką. Szczerze mówiąc, zasugerowałam, żeby nagrał beef na Biedronkę.
1: Na
0: Biedronkę. Nie wiem, czy to się wydarzy. Ale rozmowa jest szersza ogólnie o AI, no i o tym, co wydarzy się dalej. Wiem, że zgłosili się do niego jacyś prawnicy, żeby pomóc mu w tej sytuacji i w ogóle ją zaadresować w jakiś sposób. Ale czy to jest legalne?
1: No, ogólnie w niektórych fragmentach, no słyszałaś tę reklamę, w niektórych fragmentach faktycznie on brzmi jak Mes, ten głos, ale w niektórych widać, że to nie jest on, w sensie słychać. Ale też w ogóle sprawdzałam, jak wygląda to, w ogóle Biedronka tam chyba zrobiła słabą akcję, bo teraz wszyscy odchodzą tak naprawdę od tego AI i jakby reklamy specjalnie hajpują się tym, że specjalnie zatrudniają więcej ludzi, żeby nie używać AI-a, a tu robią jakby...
0: Biorą to było takie
1: jednego
0: bardzo...
1: z głównych... kurczę.
0: To było bardzo takie... bez klasy.
1: No.
0: Tak jak ci ludzie z Villanova mówią, że nie chcą u siebie Dino, bo chcą mieć jakieś lepsze sklepy. No to trochę poczułam właśnie tą Biedronkę od Biedronki.
1: Trochę tak, to prawda.
0: Ale to jest bardzo ciekawe też w kontekście szerszym, w kontekście tego, co dalej. Jakie będzie rozwiązanie tej sytuacji, bo na początku, kiedy Mes napisał do nich, oni go jakoś chyba zbyli ogólnie i
1: tak?
0: powiedzieli, że... No, że...
1: No, że no, to nie jesteś ty, tak?
0: Tak, że to nie jesteś ty. I teraz zobaczymy, co dalej, czy ta sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Ostatnio na koncercie na stadionie, o koncertach stadionowych jeszcze będziemy rozmawiać, tak opowiedział w jednym z momentów o tym, żebyście nosili ze sobą notatniki, nosili ze sobą zeszyty, zapisywali wszystko, pisali teksty, bo wszystko, co napiszecie wy sami, będzie zawsze lepsze niż to, co wypluje AI.
1: To prawda.
0: I... zgadzamy się z tym? Może zapytamy was. 886-971-971. Czy wy się z tym zgadzacie?
1: Ja się z tym zgadzam.
0: Ja też się chyba z tym zgadzam. Chociaż... No słuchajcie, jest też pole rozwoju.
1: Trzeba się zapytać naszej noblistki.
0: Rozmawiałyśmy o niej w zeszłym tygodniu, o naszej cudownej Oldze Tokarczuk, ale ona już ostatnią książkę wydaje podobno, to już jej ostatnia.
1: Oho.
0: Że już kończy ze swoją karierą i faktycznie oparła się o AI, ale z drugiej strony doceniłam to u niej tylko pod tym względem, że mam wrażenie, że więcej osób to robi, ale po prostu się do tego nie przyznaje. Słuchajcie, 886-971-971, jak to jest z tym AI? Czekamy na wasze
1: dajcie znać
0: wiadomości.

0: Wine It Up w Radiu Campus 8.19, a wysłuchacie dalej samych sztosów 97 i 1 FM. Rozmawialiśmy o AI i teraz masz dla nas jakieś info co do tego, ile książek jest wydawanych.
1: Mam info. Słuchajcie, tutaj jeden z naszych słuchaczek napisała, nasza słuchaczka, czy wiemy, że co miesiąc na Amazonie pojawia się 300 tysięcy nowych książek.
0: Ja nie wiedziałam.
1: Ale ja też nie wiedziałam.
0: Ale czy one są wygenerowane przez AI?
1: Tak, i one są, i ja tutaj sprawdziłam ten temat i okazało się, że one są wygenerowane przez AI.
0: Straszne.
1: Albo współtworzone przez AI i sprawdziłam, no bo wiemy, że z muzyką było tak głośno, że tak samo, że na przykład na platformach streamingowych powstaje dużo utworów przez AI i jakby platformy streamingowe nie są w stanie tego sprawdzić, czy to jest AI, czy nie. I jakby z muzyką, to ja wiedziałam, że to jest 1/4, to jest też straszne, ale że z książkami, tu jest napisane, że w 2025 roku ponad 60% z nich, z tych wszystkich książek, 60%.
0: I to jest tak naprawdę dopiero początek jeszcze AI, czyli wchodzimy w erę, tak jak te nowe pokolenia, o których się mówi, że urodziło się już i nie będzie znało rzeczywistości bez AI, no bo wchodzisz w tej chwili w Google i masz już odpowiedź od AI, zanim musisz w ogóle coś znaleźć. To też będzie ciekawa rzeczywistość do zapoznania się i w ogóle do życia. Czy my będziemy żyć w takiej dystopijnej przyszłości?
1: Masakra. Jak pisałam na przykład pracę licencjacką, no to faktycznie też miałam dostęp do internetu. Mówię, jakbym była jakimś dinozaurem, mam 25 lat. Ale musiałam to sprawdzać wszystko, szukać.
0: Jeden z naszych słuchaczy napisał, to co sami napiszemy zawsze będzie lepsze, bo oparte na prawdziwym doświadczeniu, emocji, co wypływa bezpośrednio z nas. AI niczego realnie nie przeżywa, ani nie doświadcza. Dobrego dnia, Joanna. My też życzymy ci dobrego dnia, Joanno. I zgadzam się z tym, też w kontekście tego, co powiedział Tako na swoim koncercie, że wszystko, co zrobisz, będzie lepsze. I z jednej strony może to nie jest do końca prawda, w tym sensie, że to jest okej zupełnie dla nas coś zaczynać i nie być w tym dobrym, i próbować, i się wywalać, i popełniać błędy, no ale jednak jak na razie przynajmniej AI nie jest w stanie zastąpić człowieka i to widać nawet przy sytuacji z mesem.
1: To prawda.
0: Że jednak korzysta z bazy rzeczy, która już jest. Nie wiem, czy ktoś zrobił prompt. Zrób piosenkę Biedronki, w której
1: myślę,
0: jest
1: to
0: mes.
1: Wyszło całkowicie przypadkowo, że ludzie, bo tam też sprawdzałam, kto jest zarządzającym Biedronką promocyjnym i to są jakieś w ogóle...
0: Julio Ricardo Sanchez de Santos.
1: Tak.
0: On ma tyle imion, ja miałam tyle, jak miałam 4 lata, to codziennie zmieniałam imię i mówiłam mojej babci, że dzisiaj tak mam na imię i to było 14 imion i tak właśnie nazywa się szef Biedronki.
1: Dokładnie, więc jakby myślę, że wyszło to całkowicie przypadkowo, bo chyba nikt by na to nie pozwolił, żeby tak się wydarzyło, jakby kumał, że to jest mes.
0: 886-971-971 to jest nasz numer. Jeżeli wy macie jakieś dodatkowe informacje na temat AI, to chętnie je od was usłyszymy.
1: Tak.
0: Let's go. facebook.com/radiocampus

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę i syna i córki i syna.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: Jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: A przed Państwem wiadomości Barbara Jankowska, znana również jako Barbs. Let's go!
6: Akademicki Radio Campus.
7: Są pierwsze zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Trwa remont przy Dworcu Centralnym, a już w weekend duże wydarzenie dla czytelników. Zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt.
8: To są historie dotyczące poprzednich dni. Republiki i Telewizji Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza. Ale tak jak powiedziałem, sprawa jest cały czas rozwojowa. Proszę pamiętać, że w tego typu sprawach najczęściej mamy do czynienia z grupą, która się ze sobą kontaktuje, łączy. To jest kilka osób działających w porozumieniu.
7: Poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24. To reakcja dotycząca fałszywych alarmów, które sprowadzały m.in. na polityków interwencje służb. Minister przekazał też, że zatrzymani to 20-latkowie, którzy już wcześniej mieli problemy z prawem. Trwa remont jezdni przy Dworcu Centralnym. Drogowcy skończyli już asfaltowanie na Emilii Plater. W nocy ruszy kolejny etap prac, frezowanie w Alejach Jerozolimskich. Na jezdni w kierunku Ochoty drogowcy wygrodzą 2 środkowe pasy. Na wysokości Dworca Centralnego będą zamknięte 2 prawe pasy. Autobusy linii 131, 520 i 525 będą wjeżdżały na pętle przy Dworcu Centralnym przez ulicę Emilii Plater, następnie Świętokrzyską i Aleją Jana Pawła II do tunelu za Złotą. Przystanek w Alejach Jerozolimskich sprzed Dworca Centralnego zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Emilii Plater. Środowiska związane z izraelskim wojskiem i wywiadem i cyberbezpieczeństwem organizują w Warszawie konferencję Next Tech w Warsaw 2026. Za wydarzenie odpowiada wspierana przez władze Izraela firma, której wcześniejsze konferencje w innych częściach świata wywołały protesty. Wśród zapowiedzianych uczestników są m.in. ambasador USA w Polsce Thomas Rose. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór, pytany o sprawę, powiedział, że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie mają w planach udziału w tym wydarzeniu. Podobnej odpowiedzi udzielił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. A już jutro ruszają międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Tegorocznym gościem honorowym będzie Emirat Szardża, który zapewni spotkanie z literaturą i kulturą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Poza tym jak co roku w trakcie targów będzie wiele wydarzeń na stadionie. Warsztaty, spotkania z autorami, konkursy. Możecie odwiedzić też wiele stoisk różnych wydawców. Targi potrwają cały weekend, wstęp na nie jest biletowany.
5: Dziękujemy Ci, Basia, wspaniałe wiadomości, a teraz...
6: Pogoda.
5: Masz do nas jakieś informacje na temat pogody?
9: Tak Pani się zapytam. Pani od pogody, Julia Rower.
5: Co prawda mamy już teraz okna, nie tak jak kiedyś, ale i tak Ciebie zapytam.
9: Zrobiło się gorzej niż było godzinę temu, jest bardziej szaro. Nie, bo my mamy tu szarą ścianę.
5: Może to o to chodzi.
9: Nie, bo z newsroomu też widać, że jest szaro za oknem.
10: No ja mam dzisiaj informację jednak, że będzie słonecznie i że będzie 22 stopnie jednak, no 22, a nie 18.
5: Wiecie, jeszcze
10: 18,
5: jest dosyć wcześnie.
10: Jest wcześnie. Szansa opadów minimalna, 10%, wilgotność 32%, no to mega mało. No i wiatr bez zmian.
5: To w takim razie za chwilę już będą korki. Jeżeli to wszystko na temat pogody, muszę zapytać naszej pogodynki Julii Rover.
10: Tak, to wszystko. Wiecie co? Jeszcze mogę szybko powiedzieć, bo ja jestem z Żar i w Żarach na przykład była taka strona, czy pada w Żarach. I ludzie pisali na Facebooku, nie pada, pada, nie pada. Powinniśmy też tak robić, czy pada w kampusie, nie pada, pada,
5: to jest
10: nie
5: bardzo
10: pada.
5: Dobry pomysł. Ale to za chwilę, bo teraz pewnie wszyscy chcą się dowiedzieć, gdzie są korki, na jakich ulicach.
10: Ja też.
6: Kampus, same sztosy.
5: O nie, to nie taki był plan, miały korki polecieć. Uwaga, pull up, pull up. Chwila, chwila. Gdzie tu są te korki? O. To jeszcze raz.
6: Korki.
5: O, i teraz to się wszystko zgadza. W takim razie, Korki, pierwszy raz w takim składzie jest z nami też Marta Dryl.
10: Cześć.
5: Coś. Dobra. Czyli jesteś, czyli
10: cześć.
5: Wszystko działa. Jest z nami Marta Dryl, będzie z nami śpiewała. Julia, czyń powinność swoją. Czyli włącz podkład.
10: Jestem dzisiaj pogubiona.
5: Nic nie szkodzi, jesteś pierwszy raz tutaj.
10: Ale po sobie radzę.

0: na mnie trąbi, zabronił na mnie ktoś.
1: No dobra, to powiemy wam jeszcze, że Kolejowa 25 minut, Starzyńskiego 15, Stanów Zjednoczonych 13, Solidarności 11, Wałmie Zeszyński 10, Trasa Siekierkowska 9, Marsa 8, Wilanowska 8, Wybrzeże Kościuszkowskie 7 minut, wszystkie wjazdy zakorkowane. To?
0: Korki, korki, korki, korki.
1: To były korki w Warszawie.

0: To teraz w Radio Campus za 15 minut, godzina 9, a wysłuchacie dalej samych sztosów 97 i 1 FM. Wchodzimy trochę w tematy festiwalowe, dlatego że właśnie teraz można powiedzieć, że zaczyna się sezon festiwalowy albo zaczął się jakiś czas temu. Najbliższy zbliżający się festiwal to Orange Warsaw.
1: Nie.
0: Nie?
1: To Up to Date.
0: A kiedy jest Up to Date?
1: Up to Date jest teraz weekend.
0: Orange Warsaw też jest teraz weekend.
1: To tak samo.
0: Czyli zaczynają się teraz...
1: Ja bardziej DJ-sko podeszłam do tematu po prostu.
0: No to zaczynają od Up to Date.
1: No to co? Up to Date jest na Podlasiu, w Białymstoku i o, ciekawa akcja, powiem wam ciekawą akcję. Up to Date przeniósł się z parku, przeniósł się na arenę. Przyniósł się na arenę i myślę, że to jest efekt trochę Circo Loco tej akcji, co była, festiwal był w Warszawie, w Wilanowie i po prostu myślę, że organizatorzy Up to Date'a nie chcieli też i narażać zwierząt i chcieli podejść bardzo dobrze do tematu, dlatego przenieśli się z parku, więc Up to Date jest teraz w weekend.
0: Przy okazji 886-971-971 możecie nam dawać znać, na jakie festiwale wy się wybieracie i czy na przykład wybieracie się na Orange Warsaw, no bo teraz przejdźmy na szybko do Orange Warsaw. Kasia Lins jest jedną z artystek, która tam się pojawi.
1: I dostała Fryderyka wczoraj.
0: Dostała Fryderyka, bo wczoraj też były właśnie Fryderyki. I nie wiem, czy jest tam dużo zaskoczeń. Na pewno formuła Fryderyków trochę się zmieniła. Ludzie mówią, że na taką bardziej influencerską w jakiś sposób, bo też chyba przeważnie Fryderyki były w teatrze, a teraz były w jakimś innym... O, bo patrzę na ciebie właśnie patrzę, kiedy mówię.
1: Nie na mnie, nie na
0: Dobra,
1: mnie.
0: Dobra, włączę ci mikrofon. Jacob jest z nami. Halo? Czy to ten mikrofon? O, to ten. Słuchaj.
2: O, teraz się słyszę. Znaczy, Fryderyki w ostatnim czasie były w dużych obiektach tak naprawdę, one były w halach sportowych nawet. Ja byłem...
0: A to te ostatnie, na których ja byłam, to były w teatrach jeszcze, nie, bo one ja tam byłem, się przez lata odbywały.
2: Byłem odebrać w imieniu tam powiedzmy kogoś innego Fryderyki w Szczecinie, w dużej hali sportowej, w Katowicach w dużej hali sportowej, a teraz w ogóle te Fryderyki nie były w Warszawie, to jest ciekawe, nie? W sensie,
1: nie były w Warszawie?
2: Wszyscy mówili, że były w Warszawie, no nie były w Warszawie. To jest tajemnica, ale to nie były w Warszawie.
1: A gdzie one były?
2: Znaczy na bezpośrednim przedmieściu Warszawy, ale według mnie...
1: Łomianki.
2: Nie, nie. Wiesz co, to była miejscowość Szeligi? Włączam sobie mapę.
0: Szeligi.
2: Tak. Nie wiem, czy to nie jest jakaś tajemnica. Chyba nie jest, bo prawdę mówiąc...
0: A skąd ty wiesz? Podpisałeś jakieś NDA? Skoro wiesz, to nie tajemnica.
2: No właśnie, nie, bo ja miałem tam jednego nominanta na
0: o
2: tej
0: nie,
2: liście.
0: To nie mów, bo teraz on dostanie za to wszystko.
1: No właśnie, nie, no, teraz już razie, nie będzie.
2: W każdym razie dwie wersje były. Po pierwsze, że to jest Szelig, że to jest Warszawa, ale moim zdaniem to nie jest Warszawa. Mogą słuchacze powiedzieć, czy miejscowość Szeligi to jest Warszawa jeszcze, czy nie.
0: Dobrze, dziękujemy naszemu specjaliście od Fryderyków Jacobowi.
1: Pod
0: jeszcze
1: Warszawą.
0: Będziemy potem z nim rozmawiały na różne tematy, no ale jeżeli chodzi o Fryderyki, no to najwięcej nagród zgarnęła właśnie Kasia Lins. Wśród najgłośniejszych przewijali się też Błażej Król, Daria Zawiałów, Vito Bambino, no i hołd dla Stanisława Sojki. Możecie nam powiedzieć, jeżeli chodzi o wasze wybory tegoroczne, czy zgadzały się trochę z tym, co zadziało się na Fryderykach, czy w ogóle macie zupełnie inne odczucia co do artystów, którzy zasłużyliby na taką nagrodę w waszym domu. Kto w waszym domu okryłby się platyną?
1: O.
0: 886-971-971.
1: Kto by to był u ciebie?
0: Kto by był to u mnie? Ja jeszcze nad tym pomyślę i dam też pomyśleć nad tym wam. A teraz przed nami zdrawka. Akademicki Radio Campus.

0: Airtime, Cardi B za 6 minut, godzina 9, czyli w sumie nic, nie ma udziału ani wiadomości, ani sportowych wiadomości.
1: 9.
0: Ani pogody, po prostu jest 9, może musicie być w pracy na 9, ale jeszcze chwilę porozmawiamy o festiwalach. I chcemy usłyszeć od was, a nie, wy wysyłaliście nam właściwie jakieś wiadomości jeszcze dotyczące i festiwali, i Fryderyków.
1: I Fryderyków.
0: Tego, kto okryłby się platyną u was w domach.
1: No tutaj jeden słuchacz napisał do nas, że no nie wiem, czy u niego w domu by się okrył platyną, ale tutaj napisał o tym, że zespół Koma otrzymał medal Fryderyka. Metal. Pomyliłam. Otrzymał Fryderyka w kategorii metal i że to jest dosyć kontrowersyjne. No gdzie Koma, gdzie metal?
0: Dobre pytanie. Coś jeszcze napisali nasi słuchacze odnośnie.
1: No właśnie słabo.
0: Czyli nikt się u was może po prostu zgadzacie się z Fryderykami i właśnie te wszystkie decyzje, które tam zapadły i ci artyści, którzy zostali wybrani, to są dokładnie ci artyści, których wysłuchacie u siebie w domach.
1: No ciekawe.
0: A co jeszcze co do festiwali?
1: No do festiwali, to tak jak wspominałam, jest ten up to date. No i w przyszłym tygodniu ja będę mówiła o festiwalach elektronicznych bardziej, z racji tego, że siedzę w tej muzyce głębiej. Będzie też festiwal Labirynt. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale polecam wam, jeśli lubicie muzykę elektroniczną, to sprawdzić. Jest to festiwal w Łodzi, który jest bardzo eklektyczny, bo ma formę labiryntu, że możesz sobie szukać tych scen i będzie fajna DJ-ka Okto Okta, moja ulubiona. No.
0: To w takim razie polecamy, a wy nam jeszcze możecie napisać, czy są może jakieś zupełnie nietypowe festiwale, w których wy macie zamiar brać udział w tym sezonie. Don't Leave, Georgia Smith w Radio Campus. Klikniesz?
1: Kliknę.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama.

0: Mamy dziewiątą, cztery. Przed chwilą tutaj był Fix Your Face, MGK i Fred Durst. A wy piszecie do nas o festiwalach. I jak mogłam zapomnieć, że mojej rodzimej wytwórni festiwal jest w Warszawie w ten weekend. Polish Fest w Miami Wars. Słyszałaś o tym festiwalu?
1: Nie słyszałam nigdy o tym festiwalu i tak samo jak o niektórych festiwalach, o których wy wspominacie tutaj w wiadomościach, bo zapytałyśmy też was o festiwale nietypowe. Nie takie, o których już wszyscy słyszeliśmy, ale o takie festiwale, o których być może właśnie nie słyszeliśmy i wcale nie dotyczą muzyki, a różnych innych rzeczy.
0: Na przykład Festiwal Sportów Wodnych w Rewie. 4-7 czerwca. Festiwal Sztuki we Włodawie. I we wrześniu, ale no dobra, trzech kultur...
1: Nie, no ale sezon festiwalowy to sezon festiwalowy, pomimo, że to nie musi być, znaczy pomimo, że to nie jest w tym tygodniu na przykład, to dalej jest to okej, tak długo jak mówimy o tym sezonie.
0: Czyli sezon festiwalowy kończy się...
1: We wrześniu.
0: No to wrzesień jeszcze okej. Trzech kultur we Włodawie, tak samo. Ja bym pojechała na ten festiwal sportów wodnych w Rewie.
1: Ja nie
0: na
1: wiem,
0: rowerze
1: czym
0: wodnym
1: mi się kojarzy nazwa Rewa. Tak, to Festiwal Sportów Wodnych na pewno główna konkurencja to jest rower wodny. W każdym razie mi się taki festiwal w Rewie kojarzy z koloniami. Jak się jeździło na kolonie, jak się było dzieckiem i te miejscowości zawsze nazywały się coś właśnie w stylu Rewa, że jakby nigdy o niej wcześniej nie słyszałaś, ale jeździsz tam co roku na kolonie.
0: Rewal.
1: I to może być właśnie jakaś Rewa czy coś tam i tam się jeździło na te kolonie. To też są takie ciekawe wspomnienia. Czy wy wspominacie w ogóle kolonie? Ty jeździłaś?
0: Ja jeździłam i w ogóle to jest śmieszne, na Żoliborzu mieszkam na kolonii i moja chata wygląda jak właśnie domek kolonijny, bo mam w ogóle szafę, w szafie mam łóżko i tam są takie napisy w tej szafie jak na kolonii. Więc to jest mega śmieszne.
1: Wow.
0: Tak, a jeździłam na kolonie bardzo, bardzo często. Rodzice mnie wysyłali.
1: Wysyłali mnie
0: na dwa tygodnie
1: czasu dla siebie. Ale nie, to były fajne doświadczenia, chociaż kiedyś kolonie to było trochę taki obóz przetrwania.
0: Był. Jeszcze jak miałaś 8-9 lat, no nie wiem, ja wyjechałam pierwszy raz, jak miałam 8.
1: No, bardzo wcześnie. I kiedyś to było normalne. Teraz na przykład tak za bardzo mam wrażenie, że takich maluchów się nie wysyła. Jak na przykład słyszałam, że moja bratanica pojechała na wycieczkę przedszkolną, ma 5 lat i do innego miasta, to już to było takie
0: no.
1: A ja kilka lat później byłam na kolonii sama i mi jeszcze sprawdzali porządek.
0: Dokładnie.
1: W pokoju.
0: A ja miałam taką akcję, jeszcze wam powiem, śmieszną na kolonii, że pierwszy raz wyjechałam, miałam 8 lat, rodzice mi wysłali na 2 tygodnie do Władysławowa i okazało się, że nie było mnie na liście i nie było dla mnie pokoju i musiałam spać przez te 2 tygodnie w izolatce.
1: Najgorzej.
0: Oczywiście był przypał. No, najgorzej.
1: Ale nie było tam nikogo razem z tobą?
0: W sensie w pokoju nie, bo jakby nie byłam na liście, więc oczywiście był przypał, ja płakałam, nie miałam telefonu,
1: Boże,
0: żeby zadzwonić do rodziców, to był mega hardcore. Na szczęście
1: takim,
0: były okna tam.
1: Jak w więzieniu taka wysłana jedna, na szczęście były okna, no faktycznie, trzeba po prostu
0: ale
1: count your blessings.
0: Ludzie byli w pokojach 6-osobowych, a ja oczywiście byłam w izolatce. Jakby.
1: Widzę tutaj potencjał na to, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie wy wspomnienia macie z kolonii, bo chyba jesteśmy wszyscy, pomimo, że trochę w różnych pokoleniach, to jednak wspominamy kolonie i coś tam pamiętamy. 886-971-971. Jakie są wasze wspomnienia kolonijne? Być może przyjemne, a być może wcale nie. Peggy Gou i Ira Star w Radio Campus.

0: Campus.
1: To był utwór od Little Sims i Dilla. W Radio Campus 9.16, same sztosy 97 i 1FM. Rozmawiałyśmy trochę o koloniach i o tym, jakie mamy wspomnienia i doświadczenia z kolonii. Widzę, że czy nasi słuchacze też coś mówili o koloniach i ich wspomnieniach?
2: Mówili bardzo dużo. Tutaj na przykład jeden z naszych słuchaczy napisał, że dzisiaj jego dzieci wyjechały na zielone przedszkole na 3 dni. Ja w ogóle słyszałam zawsze o zielonych szkołach i sama jeździłam, ale
1: ja
2: zielone przedszkole nigdy nie jeździłam.
1: I zaczęłam już w siebie wątpić, bo ktoś mi powiedział, jak to takie małe dzieci na wyjazd bez rodziców? I ja byłam na zielonym przedszkolu, pamiętam, bo wzięłam tam ślub, o czym czasem wam wspominam. Nie chciałam brać tego ślubu, ale zostałam do tego zmuszona z Patrykiem, bo wszyscy brali śluby, więc ja też musiałam wziąć ślub.
2: A spotkałaś się z Patrykiem po...
1: Nie, już nigdy po tym ślubie się z nim nie spotkałam.
2: Jeju, ale to by było niesamowite, jakbyście się na przykład teraz spotkali i się w sobie zakochali.
1: Oh, wow, to była świetna historia. Ale jest z nami też Jacob, a ja wiem, że on na pewno jeździł na kolonie. Ja już to widzę, czuję to przez skórę. Jacob? Hello? Jesteś na antenie.
3: Dobrze, że zostałem ostrzeżony, bo straszne rzeczy mówiłem przed chwilą.
1: Wiesz, jak to jest z tym ostrzeganiem. Czy ty jeździłeś na kolonie jako dziecko?
3: Tak.
1: I jakie masz wspomnienia?
3: Mam takie wspomnienia, że wygrałem kiedyś turniej w ping-ponga i musiałem pójść po legitymację, bo mi nie wierzono, że mam tyle lat, ile miałem. Byłem strasznie wysoki wtedy już.
1: A ile miałeś lat i ile myśleli, że masz?
3: Nie no, miałem wtedy chyba 13, a w wieku 13 lat miałem 1,83 po prostu.
1: Wow.
3: Już nie pamiętam, ktoś tam zakwestionował, musiałem biec na górę po legitymację szkolną. No ale miałem tyle lat, co miałem i miałem na to papiery, więc...
1: I gdzie miałem na to papiery? A gdzie były te kolonie?
3: To ja konkretnie to nie pamiętam. Byłem tak, że tak powiem, od gór do morza, bo byłem i w Bieszczadach, i nad morzem byłem. I najciekawszy kolonie, jaki byłem, to byłem schodzie w Toruniu.
2: W Toruniu? Ja nigdy nie byłam w Toruniu.
1: Ja byłam, ale pierniki trochę mnie zawiodły.
3: I mało kto mi wierzy, że to były kolonie, bo Toruń się nie kojarzy kolonijnie, nie? W sensie co w Toruniu? I generalnie były to bardzo długie kolonie, bo to były 3 tygodnie. I to były kolonie, słuchajcie, polonijne, w takim sensie, że było dużo dzieciaków z Białorusi i chyba głównie z Białorusi, dzieciaków pochodzenia polskiego i w związku z tym zrobiliśmy objazd prawie połowy Polski. Ten Toruń był tylko taką wypadową miejscową, ale byliśmy w Gdańsku, byliśmy w Warszawie, wtedy nie mieszkałem w Warszawie, więc to była frajda. I jeszcze w kilku miejscach nas obwożono nas po całej Polsce.
2: Fajne.
3: Więc takie 3-tygodniowe kolonie, które się nie zapowiadały jako super ciekawie, bo Toruń z całym sympatią do tego miasta to jest miejsce, żeby spędzić fajnie 5 dni. Tak.
2: No właśnie, ja tu jestem ciekawa, bo jeden z słuchaczy pisze, że spędzał kolonie w Paczkowie, w Żarach i w Sieradzu. Jakby to są totalnie dla mnie niekolonijne miejsca, tym bardziej, że na przykład jestem z Żar i jakby Żary też.
1: Tak, ja nigdy w życiu nie słyszałam słyszałam o Sieradzu, ale nie o Paczkowie i Żarach. To się wydają jakieś, no idealne
3: ale
1: miejsca na kolonie w sumie.
3: To są bo miejsca takie, że na przykład, nie wiem, dzieciaki są zgrupowane w jakiejś szkole i obok jest na przykład kąpielisko i sala gimnastyczna i miejsce do ogniska i 2 tygodnie tak lecą. Nie?
1: Gdybyś miał teraz wybór, znaczy gdybyś miał dziecko w sumie, to wysłałbyś je na kolonie w bardzo młodym wieku? Jaka by była granica?
3: Taka wiekowa, żeby je wysłać. O tych,
1: no ja pojechałam na zielone przedszkole i wziąłam tam ślub, ale to nie wszyscy tak mają.
3: Nie wiem. W sensie to zależy od dzieciaka chyba, nie? No w sensie, że zdaje się, że to no, różne, można mieć społeczne skille, że tak powiem, w wieku lat 3. Albo wcale na przykład nie mieć i na przykład być płaczącym przedmiotem przez 3 dni, nie?
1: Płaczącym przedmiotem. Dobrze, dziękujemy.
3: Bez żadnego jakby socjalizowania się z resztą grupy, co wtedy nie ma chyba sensu, nie? No, nie wiem.
1: No tak, no wiadomo, każdy rodzic musi gdzieś tam to ocenić we własnym zakresie. Dzięki Jacob za twoje opinie.
2: A ja się tak zastanawiam, czy kolonie dla dorosłych to jest sanatorium?
1: Nie, kolonie dla dorosłych to nie jest sanatorium, dlatego że kolonie dla dorosłych istnieją w ogóle.
2: No właśnie tutaj.
1: I to jest taki koncept, który dosyć niedawno się pojawił i jestem go bardzo ciekawa. Bo to jest koncept, który pojawił się stosunkowo niedawno. I wygląda podobnie. Ja w ogóle dużo sobie myślałam o tym, że powinniśmy jako dorośli, dlaczego przestaliśmy grać w zbijaka? Dlaczego nie bawimy się już w chowanego?
2: Myślę, że zbijak u dorosłych mógłby się źle skończyć.
1: Ja bym bardzo chciała. No ale w każdym razie, za 10 minut wiadomości, a wysłuchacie Radio Campus 97 i 1FM.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Za chwilę będą wiadomości i nasza ulubiona i znana wam już Barbara Jankowska, znana również jako Barbs.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Polska podpisze ważny traktat dotyczący obrony. Kolejne sklepy omijają przepisy o zniżkach. Ruszyły też prace nad sytuacją dzikich zwierząt w Warszawie. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Według szefa polskiego rządu istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Premier Donald Tusk podkreślił, że podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Lista projektów wdrażających traktat obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego informowania o obniżkach w e-sklepach H&M oraz Pick & Cloppenburg. Brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką lub nieprawidłowe jej wskazywanie to zarzuty prezesa UOKiK-u.
5: Również kupujący online muszą być poinformowani o najniższej cenie, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem danej obniżki. Taka informacja powinna znajdować się w każdym miejscu, w którym jest to komunikowane.
4: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Ponadto w serwisie Pick & Cloppenburg prezentowane mogły być fałszywe obniżki. Sklepom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność nakłada kolejne restrykcje i nadzór Kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy i zawiera przepisy promujące stałą obecność żołnierzy w Polsce. Projekt mówi też o przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO. To wstępna propozycja corocznej ustawy autoryzującej wydatki obronne Stanów Zjednoczonych. W projekcie brak jest jakichkolwiek wzmianek o Ukrainie oraz pomocy dla niej. Przedstawiciele środowiska naukowego, miasta, strony społecznej oraz radnych wzięli udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw dzikich zwierząt na terenie Warszawy. Zespół będzie zajmował się wypracowaniem rozwiązań dotyczących obecności dzikich zwierząt w mieście, a w szczególności dzików. Obecność tych zwierząt w Warszawie budzi duże emocje wśród mieszkańców, szczególnie dotyczy to kwestii ich odstrzału. Kolejne spotkanie zespołu do spraw dzikich zwierząt planowane jest we wrześniu.
1: Pogoda.
2: Dziękujemy Ci, Basiu, za te wszystkie wiadomości. A teraz co w pogodzie? Nasza pogodynka, Julia Rower.
6: Możecie iść na rower. Będzie maksymalnie dzisiaj 22 stopnie, teraz jest 18, jest częściowo słonecznie, zachmurzenie to będzie maksymalnie 34%, więc prawie tyle co nic. No i co? I będzie super ciepło, zachód słońca o 20.41, więc no tak jak powiedziałam, możecie iść na rower, idealna to jest pogoda. Polecam.
2: Jesteś naprawdę w tym świetna.
6: No, dobrze, dzięki, chociaż w tym.
2: No dobra, to teraz next, czyli korki.
1: Korki.
2: Będziemy śpiewały Sherry Sherry Korki, co nazwę. Może tak, w ten sposób. Tak, klikniesz tak, tam, tak. Julia, rower na
6: już
2: to, na co trzeba kliknąć.
6: Tutaj. O, musicie mi wybaczyć, ale tutaj jestem.
2: To już się zaczyna?
6: Tak.
2: Czekaj, a gdzie są nasze mikrofony? Już widzę.
6: A pokażesz mi?
2: Tak.
6: A, tutaj.
2: Patrzę dziś na tę ulicę, ja na Pawła tutaj widzę. Kolejowa stoi Wolska, wybrzeże Helsinki.

0: taki korki, stresu dużo ma.
1: Dokładnie, a jakie ulice jeszcze stoją? Jabłonna, Marki, Łomianki, Błonie, Otwock, Gwiazdy, wszystkie są zakorkowane. Żwirki i Wigury 39 minut, Prymasa 1000-lecia 23, Chorobrego 20 minut. Jakiś znak zapytania, nie wiadomo co tam stoi. Andersa, Dawidowskiego, Jana Pawła II, wszystko stoi.

0: To były korki w Warszawie. Julia Rower, Ewa Ekła i korki.
1: Same sztosy.
2: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Aminę w Radio Campus 97.1 FM za 17 minut, godzina 10, aby słuchać samych sztosów. Chwilę porozmawiamy o Drake'u. Nie za długo, bo może nikogo to nawet nie interesuje. Natomiast jego ostatni album, po tym jak miał diss i beef z Kendrickiem Lamarem i wszyscy trochę wróżyli mu koniec kariery albo jej upadek, właśnie wydał teraz najnowszy album, no i on zdobywa wszelkie możliwe nagrody, jest numerem 1 Billboardu.
1: Niesamowite to jest, nie? Że tutaj taka akcja, a tu jednak...
0: Drake nawet pozwał swoją własną wytwórnię, bo mówił, że ona też coś tam dołożyła, jakąś cegiełkę do tego całego bifu i że jakby go sabotowała. No ale tutaj powstaje z popiołów jak Feniks.
1: Feniks.
0: Tak, dokładnie, jak Feniks. I jednak jego muzyka się sprawdza. No ale też myślę, że możemy tym samym przejść do naszych rodzimych artystów, którzy sprzedają stadiony. Kiedyś to w ogóle nie było coś w naszym zasięgu. Mogliśmy oczekiwać, że stadion sprzeda taka artystka jak Beyoncé, ale niekoniecznie, że będzie to ktoś z naszego podwórka. Teraz w sumie idziemy za ciosem i jest to i Mata, i Taco Hemingway, Sanach, Dawid Podsiadło. Czyli naprawdę to działa, naprawdę można. Mata zaprosił kilku szalonych gości na swoją trasę. To też jest ciekawe w kontekście hip-hopu i tego, jak bardzo się zmienia, bo prawdopodobnie Drake mógł być trochę skancelowany w starych ramach hip-hopu, a w tych nowych to chyba już nie ma do końca zasad. Tak samo jak Mata, który
1: zaprosił Fagatę i Marylę Rodowicz. Maryla
0: Rodowicz to jeszcze bym nie powiedziała, że nie, no bo to jest po prostu old school, to jest po prostu OG, to jest jak zaprosić Patti LaBelle czy kogoś tam, może to nie jest już
1: no
0: ta
1: dobra,
0: stylistyka.
1: No dobra, ale Fagata to już jest dosyć...
0: Doda, Fagata.
1: O, dokładnie.
0: Skolim.
1: No.
0: To jest naprawdę, z którym ma zresztą utwór. Bardzo mnie to w ogóle ciekawi, jak odbiera to w tych czasach środowisko hip-hopowe, no i jakimi zasadami w ogóle się kieruje. Komu przepowiadasz następny sukces, jeżeli chodzi o sprzedanie stadionu? Z takich ludzi, którzy

0: The Sacred Souls. Za 12 minut godzina 10, no i za 12 minut też serwis sportowy? Tak bym to... Nie, poczekaj, program sportowy z Jacobem, który jest już z nami, który był w ogóle z nami od jakiegoś czasu, już słyszeliście jego głos, ale teraz porozmawiamy z nim o sporcie i o tym, co jego w programie już za niecałą 12 minut. A, nie włączyłam ci mikrofonu.
1: A, widzisz, lepiej działa.
0: Lepiej działa, jak ci włączam mikrofon, włączony. Lepiej cię wtedy słychać.
1: Cześć, tak, cześć. Za chwileczkę cześć. Sport, cześć.
0: No dobra, to zaczynali. Super, dobra, to było wszystko za 10 minut sportu ogólnie.
2: Topa.
0: Ale mam do ciebie tak, po pierwsze będzie mecz Polska-Nigeria, ciebie to nie interesuje.
1: Nie, będziemy się gadali o polskiej kadrze.
0: I co? A dobra, będziesz o niej gadał, czyli mi nie chcesz nic powiedzieć na ten temat.
1: Nie, no omówimy skład reprezentacji Polski powołany przez selekcjonera Urbana. Będzie Konrad Ferster ze Sport.pl. Pogadamy o nieobecnych i obecnych, bo kilka osób brakuje i jest kilka niespodzianek i o tym Konrad Ferster w pierwszej części programu opowiem.
0: To tak na szybko cię zapytam, czy myślisz, że polska kadra ma szansę wygrać?
1: Myślę,
0: bo ostatni mecz, który odbył się między Polską a Nigerią, bo był taki przyjazny mecz, on się odbył we Wrocławiu lata temu, to są już zupełnie inne składy też na
1: nie,
0: pewno.
1: Nie, oczywiście, zupełnie inne drużyny. Wiesz co, no myślę, że może być to fajny, wyrównany mecz, też ciekawy, dlatego że...
0: Ja idę tam w ogóle.
1: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Może to być ciekawy mecz, dlatego że, wiesz, przez większą część czasu polska kadra gra raczej z drużynami z Europy, czyli z drużynami o zbliżonym stylu gry i fajnie, jak będzie mogła się zmierzyć z troszkę innym pomysłem na piłkę nożną, więc
0: ale
1: to na pewno...
0: jest to dla mnie zastanawiające i ciekawe, bo afrykańskie drużyny trochę mi się kojarzą z polską kadrą i polską drużyną, w tym sensie, że one są takie nierówne, że mają dużo potencjału, dużo talentu, ale nie grają zawsze na równym poziomie i nagle potrafią, jak Polska, wygrać z Portugalią, a potem przegrać z San Marino. W sensie nie przegrali chyba nigdy z San Marino, ale
1: zobaczymy.
0: No dobra, a co u ciebie w programie poza tym?
1: Opowiemy o koszykówce, bo przecież za chwileczkę w Warszawie półfinały play-off Orlen Basket Ligi Mężczyzn.
0: Derby. Legia z dzikami.
1: Legia z dzikami, dziki z Legią, dwa mecze na początku.

0: dodatek na Legii, potem mecz, na terenie dzików, więc mega ciekawa historia. Oprócz tego wspomnę też o tym, że Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 się odbędą, a w drugiej części Szymon Stępień, który też jest z nami dzisiaj w studio, powie o trwającym Roland Garros.
1: Super, w takim razie nie mogę się już doczekać na 9, która będzie za 9 minut i to wszystko u Jacoba w serwisie, przepraszam, że cały czas mówię
0: sportowej.
1: W audycji sportowej, brakuje mi słów, ja tutaj realizuję w ogniu, wszystko się dzieje. Audycja sportowa Jacoba po 10, czekamy na nią i to wszystko właśnie tam, a my tymczasem, czyli Ewa Ekła
2: i Julia Rower,
1: żegnamy się z wami na dzisiaj i słyszymy się za tydzień.
2: Pa!
1: Goodbye!
3: Radio Campus. Same sztosy.
4: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Radio Campus.

10.05 za parę chwil wybija, więc audycja Sporty startuje. Radio Campus 97.1 FM, radiocampus.fm i jak co tydzień, oczywiście w miarę możliwości, Kuba Sadowski, LJK, audycja Sporty. Bardzo miło mi do was mówić kolejny tydzień. Bardzo miło mi również mówić o tym, że Warszawa przez najbliższe kilka dni, przynajmniej kilka dni najbliższych, będzie, wydaje mi się, można bez większej przesady powiedzieć, stolicą koszykówki, dlatego że dzieją się dwie rzeczy, które na pewno warto mieć na radarze. Jedną z tych rzeczy są oczywiście Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Dyscyplina, która od wielu lat rośnie w Polsce i na świecie, naprawdę w obłędnym tempie, i Mistrzostwa Świata dla Polski to jest naprawdę duża sprawa. Te mistrzostwa odbędą się przed Pałacem Kultury i Nauki na placu Defilad. Tam część ta arenowa, nazwijmy to, obok też część, nazwijmy to, towarzysząca, bilety na jedną, brak biletów, znaczy nie obowiązują bilety na drugą. Tutaj tych szczegółów jest naprawdę bardzo dużo, więc na stronach i miasta, i PZKOSZ znajdziecie wszystkie szczegóły, tak żeby sobie uporządkować wiedzę. Natomiast druga rzecz, która w koszykówce dzieje się w najbliższych dniach, od jutra właściwie, to coś, czego chyba jeszcze kilka lat temu nikt z kibiców basketu w Warszawie sobie nie wyobrażał, nawet w najśmielszych snach, czyli półfinałowej rywalizacji dwóch warszawskich klubów sportowych. Mowa oczywiście o Legii Warszawa i o Dzikach Warszawa. Już jutro startuje półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Pierwsze trzy mecze. Na pewno potem się okaże, ile tych meczów jeszcze będzie potrzeba do rozwikłania, rozwiązania tej rywalizacji. W pierwszych dwóch spotkaniach mecz odbędzie się na obiekcie warszawskiej Legii, bo to Legia lepiej była sytuowana na koniec sezonu zasadniczego. Trzecie spotkanie na hali Dzików. Jeśli chodzi o mecze Legii u siebie, to z tego co widziałem, biletów już brak, co oczywiście nie dziwi i nie zaskakuje, bo jest to po prostu szlagierowa rywalizacja. Z tego co widziałem również, to na Dziki tych biletów jest niewiele. O ile dobrze tutaj doczytałem się, to żeby oddać jakby szacunek i sprawiedliwość dla tych, którzy z Dzikami byli również w rywalizacji z Treflem, bilety w pierwszej kolejności były dostępne dla tych, którzy te bilety właśnie w ćwierćfinale kupowali. Potem dzisiaj chyba ma się otworzyć, pozwólcie, że sobie jeszcze zerknę. Tak, dzisiaj sprzedaż regularna startuje o godzinie 18. Jak wygląda liczba biletów? Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast na pewno myślę, że wszystkie te spotkania zostaną wyprzedane. Także jeśli chodzi o daty, to środa i piątek na Legii i następnie poniedziałek na Kole u Dzików. Także dużo się dzieje w warszawskim baskecie. Jeśli chodzi o futbol, to oczywiście może trochę w cieniu przygotowań i oczekiwania na mundial. Wydarzyły się rzeczy w lidze polskiej. Wiemy, że grono spadkowiczów uzupełniła Lechia Gdańsk. Co ciekawe, Lechia Gdańsk spadła ponownie, podobnie jak tydzień temu Arka Gdynia, po porażce z drużyną Brukbet Nieciecza. Ostatni zespół w lidze pociągnął za sobą w dół Lechię i Arkę, także zły czas dla drużyn trójmiejskich. Jeśli chodzi o puchary, tutaj rywalizacja trwała aż do nawet nie tyle ostatnich minut, co nawet chwilę po upłynięciu tych założonych 90 minut i przez kilkadziesiąt minut nawet Legia Warszawa była w pucharach europejskich. Potem wydarzyły się rzeczy w Szczecinie, rzeczy niespodziewane bardzo, dlatego że w ostatnich dosłownie minutach bramkarz Pogoni Szczecin wyleciał z boiska z czerwoną kartką, zastąpił go piłkarz z pola i jeszcze w ostatnich minutach GKS Katowice, zresztą z tego co pamiętam, za sprawą wychowanka Pogoni Szczecin, bramkę dla Katowic strzelił i GKS cieszy się
pozycją pucharową w pierwszej lidze. Mamy też bardzo ciekawe rozwiązania na koniec sezonu zasadniczego, bo do ostatnich minut Polonia Warszawa remisowała z Odrą Opole. Remisowała pomimo korzystnego wyniku w Pruszkowie, gdzie Znicz pokonał już Ruch Chorzów. Ten remis Polonii w Opolu nie dawał jej awansu do baraży i w ostatniej, absolutnie ostatniej akcji kwartet Kuchta, Piotrowski, Wega i niezawodny Zjawiński dali Polonii zwycięstwo i gola na 2-1, co sprawiło, że Polonia przeskoczyła w ostatniej chwili drużynę Ruchu Chorzów, który może tylko i wyłącznie mieć do siebie pretensje, bo przegrał przecież ze Spadkowiczem, co nie przystoi takiej drużynie z takimi ambicjami. No i teraz, moi drodzy, ostatnia prosta pierwszej ligi, czyli baraże o udział w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Jutro o 17.30 Chorobry Głogów kontra ŁKS Łódź i o 20.30 Wieczysta Kraków Polonia Warszawa na stadionie notabene Wisły Kraków. Także jutro się wiele wydarzy, potem jeszcze 31 maja finał. Tymczasem w cieniu, czy może nad tymi wydarzeniami ligowymi, selekcjoner Urban powołał drużynę na najbliższe mecze towarzyskie, o czym za kilka chwil dosłownie porozmawiam na antenie z Konradem Fersterem ze sport.pl.

0: Jesteśmy, zdaje się, już połączeni z naszym pierwszym dzisiejszym gościem. Halo, Konrad, czy jesteś?
1: Jestem, co ja z ciebie słyszę.
0: Świetnie, my ciebie też słyszymy. Konrad Förster ze Sport.pl jest już ze mną. Spotykamy się dzisiaj antenowo po to, żeby pomówić o nowej kadrze Jana Urbana, który ogłosił przed dosłownie kilkunastoma godzinami kadrę na mecz towarzyski z Ukrainą i Nigerią. I mam kilka pytań, które chciałbym ci zadać, jeśli chodzi o skład personalny tej drużyny. I może zacznę od tego, o czym myśleli chyba wszyscy kibice polskiej reprezentacji, polskiej piłki, być może również część piłki światowej. Obecność Roberta Lewandowskiego w kadrze cieszy, natomiast chciałem cię zapytać, czy to jest sygnał, że będziemy mogli jeszcze Roberta oglądać w kolejnych kampaniach, czy raczej jest to taka chwilowa sytuacja, która po prostu jeszcze się nie wydarzyła. Chodzi mi oczywiście o to, czy Robert Lewandowski będzie dalej kadrowiczem, czy możemy jakby z tego takie wnioski wyciągać?
1: Nie możemy w żaden sposób. Robert Lewandowski, kiedy świętował na słynnym już autokarze w Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii, powiedział Wojtkowi Szczęsnemu, że przyjedzie na to zgrupowanie z uwagi na świętej pamięci Jacka Magierę, no bo wiemy, że to zgrupowanie będzie wyjątkowe, to zgrupowanie no będzie się jednak kręciło wokół pana Jacka, zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie w ostatnich latach mieszkał, gdzie cały czas mieszka jego rodzina. Będzie to takie zgrupowanie, na którym na pewno będziemy oddawać cześć i wspominać Jacka Magierę, więc dobrze, że Robert Lewandowski na nim będzie. A co do przyszłości Roberta w kadrze, myślę, że ona jest jeszcze nieokreślona, tak samo jak nieokreślona jest jego przyszłość klubowa i myślę, że też wiele będzie zależało od tego, gdzie Robert Lewandowski ostatecznie wyląduje, bo wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład kontynuowałby karierę gdzieś na zachodnim wybrzeżu USA, no to raczej na kadrę trudno byłoby mu przyjeżdżać. Wiemy, że Jan Urban namawia Roberta Lewandowskiego do tego, żeby kontynuował karierę w kadrze. Myślę, że tego samego chcą polscy kibice, no bo jakby nie było, ile Robert by nie miał lat, w jakiej by formie nie był, to i tak dalej będzie na pewno najlepszym polskim napastnikiem, czy zawodnikiem, nie wiem, bo Piotr Zieliński, jego forma zwyżkuje, na pewno tak czy inaczej Robert Lewandowski reprezentacji Polski wciąż jest potrzebny. Czy w niej będzie? Myślę, że dowiemy się dopiero mniej więcej wtedy, kiedy Robert ogłosi, gdzie w przyszłym sezonie, czy przyszłych latach grać będzie. Mateusz Ligenza już wyszedł trochę przed szereg, informował, że Robert w kadrze raczej zostanie, natomiast myślę, że gdyby Robert to wiedział, to już by to nam zakomunikował.
0: To jeśli myślimy o przyszłości z Robertem Lewandowskim, to na pewno myślimy też o przyszłości bez Roberta Lewandowskiego w kadrze i takich dwóch zawodników pojawiło się z przodu, czyli w ataku polskiej kadry. I chciałem zapytać cię, czy ty widzisz w tych zawodnikach, mam na myśli Karola Czubaka i Mateusza Żukowskiego, takie postaci, które w najbliższej przyszłości będą stanowić o sile kadry, czy raczej są to takie loty, że tak powiem, testowe w wykonaniu selekcjonera Urbana?
1: Nie, no zdecydowanie są to loty testowe, zwłaszcza, że są to debiutanci w reprezentacji Polski. Trudno oczekiwać, żeby Karol Czubak, który odbił się od Ligi Belgijskiej, w ogóle tam nie zaistniał, wrócił do Ekstraklasy, do końca walczył o koronę Króla Strzelców, ale w Motorze Lublin nagle był ważną postacią w reprezentacji Polski. To samo tyczy się Żukowskiego, którego dobrze znamy z Ekstraklasy. No nie był to piłkarz jakoś szczególnie wiodący, złapał fenomenalny czas w drugiej Bundeslidze w Magdeburgu, no ale dalej jest to tylko druga Bundesliga. Pamiętamy, że kiedyś na kadrę z Arminii Bielefeld przyjeżdżał Artur Wichniarek i też tam nieszczególnie w reprezentacji Polski błyszczał. Także myślę, że nie ma się co podniecać. Natomiast jeden i drugi oczywiście zasłużenie otrzymał powołanie do reprezentacji. Fajnie, że Jan Urban w takich meczach towarzyskich z Ukrainą, Nigerią przegląda wojska, patrzy na kogo może liczyć, na kogo nie może liczyć. Inne pytanie, na ile on będzie w stanie sprawdzić takiego Czubaka czy Żukowskiego, skoro zgrupowanie zaczyna się w czwartek i potrwa raptem kilka dni, dwa mecze, czy nie wiem, 45 minut, czy godzinę, jaką łącznie zagrają jeden i drugi. To czy jest to czas, który da Janowi Urbanowi jakąkolwiek odpowiedź? Natomiast fajnie, że są, widać, że Jan Urban już zaczyna zmieniać kadrę, nie ma Krzysztofa Piątka w reprezentacji Polski, więc no siłą rzeczy selekcjoner szuka jakichś napastników, no bo nawet jeżeli Robert Lewandowski w kadrze pozostanie, no to też nie będzie non-stop grał po 90 minut, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Skład pomocy jest raczej stabilny, raczej w dużej mierze, można powiedzieć, przewidywalny. Natomiast w obronie dzieją się ciekawe rzeczy, ciekawe postaci, których do tej pory nie oglądaliśmy, przynajmniej w koszulkach pierwszej reprezentacji. Oczywiście nie wiadomo, czy zobaczymy również w tych najbliższych dwóch meczach, ale chciałem cię zapytać o postać Kacpra Potulskiego. Myśmy zresztą o nim kiedyś rozmawiali i zdaje się, że zarówno jego forma, jak i zdanie selekcjonera Urbana dojrzały do tego, żeby Kacper się pojawił w kadrze. Czy mógłbyś radiosłuchaczom przybliżyć w kilku zdaniach historię tego człowieka? Bo to jest bardzo ciekawa historia gościa, który z juniorów polskich drużyn przez juniorów swojego klubu niemieckiego nagle stał się jedną z rewelacji bundesligowych.
1: No Jan Urban pokazał już, myślę, że najlepszym przykładem jest Oskar Pietuszewski, że nie wystarczy zagrać kilka dobrych meczów w Ekstraklasie, czy nawet w jakiejś lidze zagranicznej, żeby otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. Jan Urban przede wszystkim od młodych piłkarzy wymaga, żeby to było meczów co najmniej kilkanaście i to takich granych od początku do końca. Dlatego między innymi teraz z kadry wypadł Jan Ziółkowski, który w Romie nie gra w ogóle. A Kacper Potulski to bardzo ciekawa historia, tak jak powiedziałeś, chłopak, który był w młodzieżowych kadrach Legii, przebijał się przez młodzieżowe drużyny FSV Mainz i w listopadzie, pod koniec listopada zadebiutował w Bundeslidze, co prawda w przegranym 0-4 meczu z Freiburgiem, no ale w drugim występie remisie 2-2 z Bayernem Polak zdobył bramkę, no i tak sobie ciułał te minuty w Bundeslidze w ostatnim czasie. W trzech ostatnich kolejkach wychodził w podstawowym składzie, także Jan Urban zdecydował, że jest to czas, żeby Potulskiego do reprezentacji Polski powołać. I bardzo dobrze, bo kolejny raz powiem, no, mecze towarzyskie są od tego, żeby sprawdzać, żeby testować. Fajnie, że jakaś świeża krew w tej kadrze się pojawia, zwłaszcza na pozycji środkowych obrońców, gdzie umówmy się, no, mecz ze Szwecją pokazał, że szału dalej nie ma. Wolę, żeby sprawdził na przykład Potulskiego niż no, stopkatował Wiśniewskiego, który okej, zagrał nieźle ze Szwecją, ale końcówkę rundy w Widzewie to nie miał najlepszej. No także zobaczymy, co Kacper pokaże. Myślę, że akurat on może liczyć na większą liczbę minut w trakcie sparingów, bo gdzie na środku obrony Jan Urban testować, myślę, będzie szczególnie.
0: No to ja zapytam cię o jedną osobę, której mi osobiście brakuje trochę w tym składzie. Człowieka, który, bardzo młodego człowieka zresztą, który został przed chwileczką wybrany obrońcą roku Ekstraklasy. Mowa o mistrzu Polski świeżo upieczonym Wojciechu Monice. Wojciech Monika, rocznik 2007, który, tak jak patrzę w jego statystyki, faktycznie ma na tym koncie w sezonie mistrzowskim 19 spotkań, w poprzednim sezonie raptem kilka, więc to jest człowiek, który się dopiero buduje. Natomiast brak jego w kadrze jest dla mnie delikatnym zaskoczeniem właśnie w kontekście tych testów. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
1: Jan Urban chyba po prostu nie chce wyjść na hipokrytę. Jest uparty, jeśli chodzi o młodych piłkarzy, że oni muszą się pokazać. Pamiętamy, jak długo, znaczy nie ja, ale duża część społeczeństwa domagała się Pietuszewskiego w kadrze. Jan Urban mówił spokojnie, niech on coś pokaże w dłuższej perspektywie. No i w końcu Pietuszewski się powołania doczekał. Myślę, że dzisiaj trzeba go już rozpatrywać jako regularnego kadrowicza, być może nawet kandydata do pierwszego składu. I myślę, że podobnie będzie w przypadku Wojtka Mońki. Jan Urban twierdzi, że to chyba było w rozmowie w TVP Sport z Robertem Błońskim, że nie będzie się podniecał selekcjoner piłkarzem, który zagrał pół sezonu w Ekstraklasie i nie jest zweryfikowany na europejskim poziomie. No i trudno tutaj jakkolwiek z selekcjonerem dyskutować, nawet jeżeli Wojciech Mońka otrzymał nagrodę dla najlepszego obrońcy sezonu i ja też byłem za tym, żeby teraz powołanie do kadry dostał, natomiast w jego kontekście zastanawia to, że w kadrze jest Oskar Wójcik z Krakowi, który oczywiście miał super jesień i też bardzo dobrze, że takiego 22-latka selekcjoner w kadrze sprawdzi, natomiast no, trzeba przyznać sobie uczciwie, że Wójcik, podobnie jak cała Krakowia, wiosnę miał dużo słabszą. Jeżeli ktoś na powołanie bardziej zasłużył, to był to Wojciech Mońka niż Oskar Wójcik. Jeden i drugi jest niesprawdzony na poziomie europejskim. Jeden i drugi no nie zagrał, nie wiadomo, nie ma między nimi przepaści, jeśli chodzi o liczbę minut w Ekstraklasie, dlatego no trochę jestem zdziwiony, że akurat ten, a nie ten, no ale to tak jak już mówimy, Jan Urban jest, no nie powiem, że uparty, ale Jan Urban ma swoje zdanie i będzie się go trzymał. No i takie jego prawo, on jest selekcjonerem, on decyduje, ale on też będzie oczywiście rozliczany za wyniki.
0: Oczywiście, jest bossem i jako boss odpowiada za całokształt i też na nim ewentualna odpowiedzialność za błędy spoczywać będzie. Jeszcze tylko zapytam cię na sam koniec, już tak szybciutko, czy jest ktoś, kogo w twoim zdaniem w tej kadrze zabrakło? Znowuż oczywiście traktując słowo selekcjonera Urbana jako ostateczne i niepodważalne, bo tego się trzymajmy, natomiast gdybyś ty mógł taką, powiedzmy, gdybyś mógł kogoś wskazać, kto twoim zdaniem na to powołanie zasługiwał, a się nie znalazł w kadrze, to kto to mógłby być?
1: Tuż po powołaniach wskazałbym Antka Kozubala, no bo dla mnie to było oczywiste, że on powinien na kadrę przyjechać. Natomiast wiemy, że Jan Urban, już teraz wiemy, że Jan Urban chciał powołać Antoniego Kozubala z Lecha Poznań. Natomiast po rozmowach z klubem uznał, że nie ma sensu chłopaka dodatkowo eksploatować po naprawdę trudnym sezonie, w którym zagrał, o ile dobrze pamiętam, albo dobra, nie będę strzelał. No w każdym razie bardzo dużo meczów rozegrał, bardzo dużo minut, nie ma sensu go eksploatować. Wydaje mi się, że zamiast tego w kadrze jest Bartosz Kapustka, czego kompletnie nie rozumiem, no ale to tak jak sobie rozmawiamy, to już selekcjonera prawo. Brakuje gdzieś Michała Gurgula, obrońcy Lecha Poznań. Wydaje mi się, że on bardziej do systemu, którym chcemy grać, czyli trójką stoperów, bardziej by pasował niż na przykład Norbert Wojtuszek z Jagiellonii, bo on gra jako typowy prawoobrońca schodzący do drugiej linii. My tak nie gramy. Zastanawiam się, gdzie Jan Urban widzi Wojtuszka, bo raczej nie na wahadle, bo on tutaj predyspozycji ofensywnych do grania na wahadle nie ma. Wydaje mi się, że Michał Gurgul pasowałby bardziej, zwłaszcza, że może grać na lewej stronie obrony i przede wszystkim stopera lewonożnego, to by nam brakowało do rywalizacji z Kubą Kiwiorem. W ogóle mam wrażenie, że mało jest piłkarzy Lecha Poznań. Ciekawego tweeta napisał Radosław Nawrot z Interi, który stwierdził, że gdyby miał wniosek tylko po powołaniach i nagrodach ekstraklasy, to w życiu by nie powiedział, że mistrzem Polski jest Lech Poznań. Mało tych piłkarzy Lecha. No i na koniec oczywiście dyskusja. No Bartosz Nowak, najlepszy piłkarz sezonu ekstraklasy, ale tu już sobie o tym rozmawialiśmy. Jan Urban widocznie uznaje, że dla 32-letniego pomocnika, który odbił się od Rakowa, nie dał rady w europejskich pucharach, może nie widzi miejsca już w kadrze, a takie powoływanie dla powoływania, żeby ktoś miał po prostu 1A czy 2A w CV, to nie ma sensu i to nie dla niego. Wydaje mi się, że to jest jedyny argument, dla którego Jan Urban Nowaka nie powołuje.
0: 31 maja, 17:30, mecz towarzyski z Ukrainą we Wrocławiu, 3 czerwca, 20:45, Warszawa, mecz towarzyski z Nigerią. Na te mecze czekamy, żeby zobaczyć, co tam słychać w polskiej reprezentacji. Tymczasem bardzo dziękuję ci za rozmowę. Konrad Feszter, Sport.pl, był moim pierwszym dzisiejszym rozmówcą.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonzi, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycję.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama.
6: Godzina 10.31, Basia Jankowska.
7: Serwis akademicki.
6: Przed mobilnym biurem kariery SGGW ostatni przystanek. Dzisiaj zawita na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. To możliwość na spotkanie z doradcami kariery. Możecie tam skonsultować swoje CV, zaplanować pierwsze kroki na rynku pracy oraz dowiedzieć się, gdzie aplikować na staże dopasowane do kierunku studiów. Biuro będzie otwarte do godziny 14. Trwa rekrutacja do 8. edycji programu Młody Naukowiec SGH. To inicjatywa skierowana do studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zainteresowanych rozwojem naukowym już w trakcie studiów. Program pozwala na prowadzenie działalności badawczej pod opieką doświadczonych pracowników naukowych. Dokumenty możecie składać aż do 2 lipca. O 11.30 zaczyna się protest środowiska naukowego pod Sejmem w związku z inicjatywą 3% dla nauki, 100% dla Polski. Zwraca ona uwagę na konieczność zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Aby umożliwić studentom, doktorantom i pracownikom udział w proteście, na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują godziny rektorskie. Między 11.30 a 14.45 na całej uczelni nie będzie zajęć. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk napisali list na łamach pisma naukowego Nature. Według nich Polska ma prężnie rozwijającą się gospodarkę, jednak finansowanie nauki osiągnęło bezprecedensowo niski poziom. Na naukę i szkolnictwo wyższe przeznacza się jedynie 1,1% PKB. Autorzy listu nawołują, by opracować długofalowy plan i politykę rozwoju nauki. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.
5: Akademickie Radio Campus.

0: Wracamy po serwisie, po bardzo szybkich nowinkach hip-hopowych. Teraz będziemy rozmawiali o tenisie w wydaniu wielkoszlemowym i w związku z tym moim drugim dzisiejszym gościem jest Szymon Stępień z podcastu Break the Ace. Cześć.
1: Cześć. Kurczę, dawno mnie nie było w sumie, więc miło, że jestem i miło cię widzieć w ogóle.
0: No właśnie tak, bo państwo mogą tego nie wiedzieć. My ostatnie kilka spotkań, rozmów odbyliśmy wirtualnie. Tym razem Szymonowi udało się do znajomych kontów Ready Campus zajrzeć, więc cieszę się, że jesteś tutaj na miejscu. I co? Zacznijmy może od turnieju kobiet, bo tam bardzo mocna stawka, bardzo mocna ekipa w sensie obsady, jeśli chodzi o polskie zawodniczki. Powiedz mi, czy kiedy tak mocno Wielki Szlem był obsadzony przez Polki? Jeśli pamiętasz, oczywiście.
1: Osobiście nie pamiętam, kiedy tak dawno, czy dawno pewnie był, już trochę czasu minęło, może tak. No teraz to jest na pewno coś pięknego, piękny moment dla pań, dla żeńskiego tenisa. No, mamy cztery zawodniczki jeszcze wciąż grające, bo dzisiaj odbędą się już kolejne mecze, już druga runda się rozpocznie. Ale tak, po pierwszych rundach musimy być na serio zadowoleni. Tak jak mówiłem, cztery zawodniczki. Jedna zawodniczka nasza, reprezentantka, a konkretnie Maja Chwalińska, przebrnęła przez kwalifikację, dzięki czemu no właśnie mamy te cztery zawodniczki w drabince głównej. No pozostałe oczywiście to Magdalena Fręch, Magdalena no i Iga Świątek, więc ta drużyna pierścienia, można powiedzieć, się powiększyła. No i tutaj dzielnie nasze tenisistki walczą.
0: Powiedz mi, jaki ciężar gatunkowy w przypadku naszej, nazwijmy to, liderki ma ten turniej, jeśli chodzi na przykład o pozycję w rankingu, bo wiem, że czasy, znaczy wiemy wszyscy oczywiście, że czasy, kiedy Iga niepodzielnie rządziła w rankingu, minęły, przynajmniej na jakiś czas. Jak wygląda kwestia rankingowa w jej przypadku?
1: Znaczy tutaj stara się w miarę bezpiecznie, znaczy Iga ma to trzecie miejsce, ona broni tutaj w zeszłym sezonie, w zeszłym roku doszła do półfinału i za ten półfinał broni punkty, natomiast no, myślę, że tutaj nie ma się za bardzo co tutaj przywiązywać do tego rankingu. No Iga tutaj, wiadomo, jest w takim okresie zmian, w okresie takim przejściowym, więc ona tutaj pracuje z nowym trenerem, z Rojgiem, z Hiszpanem, który tutaj właśnie był w sztabie Rafy Nadala. Też Iga, swoją drogą, już może tak trochę odchodząc od rankingu, ale Iga też, jeśli chodzi o sam turniej, ona nie narzuca sobie jakiejś większej presji. Gra z lekkością, można by powiedzieć. Ona tutaj nie stawia sobie jakoś wysoko poprzeczki. Ona też zresztą sama mówiła, że nie czuje ciężaru. Ona wchodzi na kort, zna dobrze kort, te korty Rolanda Garrosa i nie chcę tutaj sobie właśnie narzucać jakiegoś ciśnienia i myślę, że no tutaj czas pokaże, ale jak najbardziej, no ten pytasz mnie o ranking, ale myślę, że nie ma tutaj w tej chwili dla niej jakiegoś większego znaczenia. No z dziesiątki ani z setki nie wypadnie. Jasne. A raczej ta trójka jest jak najbardziej dla niej to top 3.
0: Czyli paradoksalnie może być też tak, że to, co powiedziałeś, łączy się z tym, że ona nie musi się ani martwić specjalnie o to miejsce, ani specjalnie też atakować pierwszego miejsca, w związku z tym po prostu może cieszyć się tym, co najważniejsze, czyli po prostu dobrą grą na kortach w Paryżu. Spójrzmy teraz w stronę turnieju mężczyzn. Powiedz mi, jakie najciekawsze, jeśli już jakieś możesz wskazać, najciekawsze wydarzenia z tej pierwszej rundy?
1: Najciekawsze
0: w tenisie męskim.
1: Tak, w tenisie męskim, no to największym zaskoczeniem to już jest odpadnięcie czołowego tenisisty rankingu, Taylora Fritza, Amerykanina. Choć jest taka tendencja, że w ogóle Amerykanie nie za bardzo lubią grać na mączce. Mączka to nie jest zupełnie ich naturalne środowisko. No i ten Taylor Fritz już właśnie w tej pierwszej rundzie odpadł z Basava Redim. To jest też taki młody, jeszcze nieokrzesany diament amerykańskiego tenisa. No ale już ta pierwsza runda, już w tej pierwszej rundzie odpadł, więc to póki co największe zaskoczenie, ale z takich ciekawszych, myślę, spotkań, to jest mowa o porażkach, bo odpadł już choćby Stan Wawrinka, czyli trzykrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych. Z francuską publicznością pożegnał się Gael Monfils, czyli też aktualny partner tutaj Eliny Świtoliny. Także myślę, że tutaj na razie, inaczej, tutaj się wszystko jest pod kontrolą, natomiast raczej takie smutne pożegnania takich właśnie legend tenisa. No, Novak Djokovic tutaj na początku trochę mógł przerazić swoich kibiców w meczu z Petri Pericardem, takim francuskim, młodym też tenisistą, który słynie z tego, że po prostu potrafi mocno zaserwować, nawet tam po 240 na godzinę, ale sobie koniec końców z nim poradził. Więc tutaj myślę, że jak popatrzymy sobie na tą męską drabinkę, to jest wszystko... A, przepraszam, wczoraj odpadł Daniil Miedwiediew po 5-setowym meczu, więc tutaj mi się przypomniało, że to jest na pewno sensacja.
0: I zdaje się, że Aleksander Bublik też nie gra już.
1: Bublik chyba tak też, on chyba o to teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale tak, tutaj teraz tak jeszcze patrzę, ale
0: no ta
1: tak.
0: Drabinka jest bardzo gęsta, więc tak, też
1: dużo
0: ogarnięcie wszystkich spotkań tak z pamięci na pewno to jest wyzwanie, ale też właśnie w pierwszej rundzie Aleksander Bublik odpadł, kolejny z zawodników rozstawionych z tego, co widzę tutaj, rozstawiony z numerem 9, także też spora rzecz. I teraz zrobimy sobie króciutką muzyczną przerwę i potem wrócimy jeszcze do sportu, do tenisa w wydaniu żeńskim, bo dzisiaj się będzie sporo działo i też będę miał do ciebie pytanie troszkę może z boku kortu.

0: Roberta dobrze, no, skoro o nim tutaj mówimy, to...
1: Skoro jest dalej, można o czym...
0: Tak, nie no, Huberta dobrze, w końcu dobrze, jest awans do kolejnej rundy, on tutaj w tej pierwszej rundzie grał akurat z Hiszpanem Jaumem Munarem. Genialne tam były te pierwsze dwa sety, w trzecim trochę się nasz reprezentant pogubił, też tam delikatnie mówiąc, no, szwankował serwis, ale w tym już decydującym czwartym secie ponownie 6-3 wygrał i awansował do drugiej rundy, także jest powód do radości u Huberta Hurkacza, no, który w ostatnim czasie z formą miał ciężko, a też taka ciekawostka, że jeśli by Hubert przegrał ten mecz pierwszej rundy, no to było ryzyko, że mógłby nawet wypaść z pierwszej setki, więc tutaj sporą wagę miało to spotkanie. No a oprócz tego jeszcze szybciutko Kamil Majszak, ale Kamil Majszak niestety, no jemu się tutaj noga podwinęła, grał z Chilijczykiem Tabio. On niestety był lepszy, no ale też Kamil w ostatnim czasie borykał się z kontuzją, którą musiał tutaj wyleczyć. Zagrał jeden dosłownie turniej przed tym Roland Garrosem w Hamburgu, konkretnie tam też już odpadł w pierwszej rundzie. No także tutaj ta forma mocno pod dużym znakiem zapytania była w kontekście Kamila, no, a Hubert to tak jak już mówiłem. Miejmy nadzieję, że do przodu i oby tylko kolejne rundy on zaliczał.
2: Patrzę teraz na stronę jednego z serwisów sportowych polskich i tytuł, nagłówek tego tekstu pisze, znaczy brzmi: Hubert Hurkacz, Frances Tiafoe, kiedy mecz, o której godzinie Roland Garros, można sobie przewinąć ten tekst i na końcu jest napisane, że nie wiadomo o której. Także wspaniała informacja. Oczywiście, tak, to jest oczywiście sprawa jasna, natomiast zdałem się złapać na fantastyczny clickbait. Dziękuję bardzo serwisie, którego nie wymienię, no bo nie będę złośliwy w tym miejscu. Dobra, wiesz co, dzień dzisiejszy, ten dzień jest bardzo istotny też dla polskiego sportu przez to, że te mecze grają również polskie zawodniczki. Jakbyś mógł tak powiedzieć, o której warto zaciskać dzisiaj kciuki?
0: No już zaraz, można powiedzieć, już tak, no w sumie mecze ogólnie ruszają od godziny 11, ale jeśli chcemy tak bardzo tutaj zasiąść przed naszymi telewizorami, no to zachęcam oczywiście od godziny 12, bo o godzinie 12 już na kort wyjdzie Iga Świątek, która swój mecz rozegra z Czeszką Bejlek, a o 12.30 już Magdalinet z kolei. Magdalinet pół godziny później z Jeleną Ostapenko. Znana nam postać w świecie tenisa w kontekście właśnie tutaj polskim, bo to Iga bardzo wiemy, że nie lubi akurat grać z Ostapenko. No a jeszcze później na kort wyjdzie Magdalena Frenk, ona tutaj z Szwajcarką Teichmann. Także tutaj 15.30, trochę później, ale dzisiaj taki mamy takie trio polskie, żeńskie. Polskie trio mamy na rozkładzie.
2: Czyli można kilka dobrych godzin dzisiaj spędzić, śledząc poczynania polskich zawodniczek. Mam do ciebie jeszcze pytanie, o którym rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę. Turniejowi French Open towarzyszył i towarzyszy dalej pewien rodzaj protestu ze strony gwiazdy oczywiście, jednej, być może największej w tym momencie gwiazdy światowego tenisa, czyli Aryny Sabalenki, dotyczący pewnych niesprawiedliwości, które ona wskazuje w kwestiach finansowo-prestiżowych, może to nazwijmy. Powiedz mi, na czym polega, właściwie nie mi, tylko słuchaczom, na czym polega ten protest i czego dotyczy i jaka jest jego historia, bo też wiem od ciebie zresztą, że to nie jest pierwszy sygnał, że coś jest nie tak i zawodniczki protestują.
0: Znaczy konkretnej daty tutaj nie podam, ale ogólnie no, te takie bojkoty, protesty, jakieś rozmowy w kuluarach są między zawodnikami, choćby nawet już w Dubaju się pojawiały takie większe, głośniejsze odnośnie właśnie tego traktowania zawodników, zawodniczek. No ale tak, ale tenis jest trochę taki... No nierówny dla wszystkich, trzeba sobie to powiedzieć. No tutaj wiadomo, jeśli się gra w czołówce, jest się najlepszym zawodnikiem, bądź najlepszą zawodniczką, no tutaj zawsze, no wiadomo, ten prestiż jest, są sponsorzy, są pieniądze, oni zazwyczaj, ci zawodnicy grają w tych najlepszych, właśnie najbardziej prestiżowych turniejach, gdzie te finanse się zgadzają, no ale nie wszyscy tak mogą. Ci, co grają niżej, to znaczy są pod koniec pierwszej setki albo też niżej, no nie mogą zaznać tego

0: samego. Oni tam, wiadomo, grają ci zawodnicy trochę w turniejach niższej rangi, gdzie pula nagród jest zdecydowanie mniejsza i czasem ciężko jest najzwyczajniej przeżyć. Mhm. I to właśnie tutaj o to chodzi najzwyczajniej. Arynie Sabalence, która właśnie tutaj podczas Roland Garros skróciła czas tak na obowiązki medialne, to znaczy no, nie rozmawiała, nie wiem, 30 minut z mediami, tylko 15. I to miał być właśnie taki znak protestu, że to jest duży turniej, no to też ten wydźwięk powinien być większy, a też sama Sabalenka podkreśla, że no ona musi jednak dawać tutaj przykład. Ona chce być tutaj taką liderką, tak jak Iga była kiedyś liderką, ona chciała być takim głosem dla tego środowiska tenisowego. Tak teraz właśnie Sabalenka próbuje pokazać, no, że nie wszystko tutaj się zgadza i że te ruchy muszą w końcu nastąpić, bo nie może być tak, że właśnie tutaj jedni są traktowani lepiej, drudzy gorzej.
1: Czyli ten rozjazd jest zarówno jeśli chodzi o ranking, ale też pewnie jeśli chodzi o płace względem płci, jest jeszcze sporo do zrobienia po to, żeby ten tenis był sprawiedliwy, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale no, ja bym chyba tego słowa użył, bo wydaje mi się, że faktycznie, no, ja szczerze mówiąc jestem sceptyczny, tak zupełnie mówiąc z serca, bo pieniądze na koniec i tak będą dyktować warunki i reklamodawcy, i sponsorzy, i tak dalej,
0: jeśli
1: i tak dalej.
0: Są, bo nie wszyscy właśnie, nie wszyscy mają.
1: Oczywiście, także tak jak powiedział Szymon, wiadomo, że na świeczniku jest na pewno wygodnie, przyjemnie i syto, a im niżej, tym trudniej też się przebić, bo pamiętajmy też o tym, że aby się do tej setki, czy do pięćdziesiątki, czy potem do dziesiątki wbić, to oczywiście są pewnie środki potrzebne i też ten spokój, o którym powiedziałeś, że nie wszyscy mają ten komfort do tego, żeby skupić się tylko i wyłącznie na grze. Szymon, bardzo dziękuję ci za rozmowę. To myślę, że nie będzie nasza ostatnia rozmowa przy okazji turnieju wielkoszlemowego w Paryżu, bo ten turniej dopiero się rozkręca i jeszcze pewnie kolejna środa to będzie moment, kiedy sobie kilka zdań wymienimy. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Szymon Stępień z Break the Ace Podcast był moim drugim dzisiejszym gościem.
0: Dzięki wielkie.

0: 3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. Audycja Sporty powolutku dobiega końca. Dziękuję dzisiejszym gościom w osobach Konrada Fersztera ze Sport.pl, Szymona Stępnia z podcastu Break the Ace. Rozmawialiśmy o piłce, rozmawialiśmy o teniście, rozmawialiśmy o koszykówce. I o tej koszykówce na koniec jeszcze chciałem przypomnieć. W Warszawie za chwilę startują półfinały Orlen Basket Ligi Playoff Legia kontra Dziki, więc duża rzecz dla warszawskiego basketu. O bilety ciężko, ale na pewno warto w mediach śledzić i generalnie fajny czas dla Warszawy i dla sportu warszawskiego. Oprócz tego, żeby tego było mało, to równolegle w Warszawie na Placu Defilad odbywają się, za chwileczkę startują Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Zarówno polska kadra kobiet, jak i polska kadra mężczyzn będzie w tych mistrzostwach rywalizować. Do tego cała masa towarzyszących wydarzeń. Będzie m.in. finał otwartych mistrzostw Warszawy w koszykówce 3x3, etc., etc. Także naprawdę fajny czas dla koszykówki w Warszawie. Powtarzam się oczywiście już po raz wtóry, ale no taka jest prawda. Jeśli chodzi o rzeczy, o których warto jeszcze przypomnieć, to na początku powiedziałem o tym, że Polonia Warszawa bije się o ekstraklasy i wszystko będzie wiadomo do końca tego tygodnia, bo już 31 maja w niedzielę, późnym wieczorem, będzie wiadomo, kto zagra w ekstraklasie jako trzeci z Beniaminków i czy będzie to Polonia, czy ktoś z grona Barażowiczów, bo w gronie tym znajduje się jeszcze Wieczysta Kraków, ŁKS Łódź i Chorobry Głogów, czyli drużyny, które dość równo prowadziły ten sezon. Myślę, że największym klubem w sensie to kulturowym, nie wiem, społecznym, to pewnie jest ŁKS, pewnie najbogatszym jest w dalszym ciągu Wieczysta, chociaż tam różne rzeczy się mogą jeszcze wydarzyć, bo prezes, właściciel ma kilka różnych pomysłów i nie chce się nimi podzielić póki co, więc tylko wszyscy, włącznie z piłkarzami Wieczystej, poruszają się w sferze domysłów. Wybiła godzina 11:01, to mi się rzadko zdarza tak długo prowadzić sporty, więc żegnam się tymczasem. Do usłyszenia za tydzień.

Na zegarze 11.07, 11.08 to się zmienia. Dzisiaj w kampusie głównym porozmawiamy m.in. o czasie, to już za chwilę, a tymczasem Mordechai i Spectres.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną już nasz dzisiejszy gość, dr Jakub Róg, asystent, no i właśnie świeżo upieczony doktor z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Porozmawiamy dzisiaj o czasie i skoro o czasie rozmawiamy, to trzeba to chyba na początku zacytować świętego Augustyna, który gdy pytał siebie, czym jest czas, to odpowiadał, że wie, jeśli nikt go nie pyta, gdy jednak ktoś go zapyta, to parafrazując, tutaj już pojawia się problem, więc idąc tym torem, ciebie także zapytam, czym jest czas.
2: Cóż, chyba odpowiem bardzo chytrze. Czas to jest to, co mierzą zegarki.
1: To jest odpowiedź zaskakująco krótka, ale chyba właśnie taka, jakiej także uczą się studenci fizyki na pierwszym roku.
2: Dokładnie tak. Filozofowie pewnie mają z tym problemy. Ja sam jako filozof nauki mam z tym problem. Natomiast fizycy wydaje się, że bardzo lubią tego typu definicje.
1: No właśnie, to ty zajmujesz się pojęciem czasu w dość specyficznym kontekście, w kontekście teorii fizycznej, która stoi chyba u podstaw naszego rozumienia mikroświata, mowa o mechanice kwantowej. Na czym polega tutaj problem, skoro jak rozumiem mamy pewną operacyjną definicję czasu, która w różnych kontekstach się sprawdza.
2: Tak, operacyjna definicja to jest taka, która, mówiąc najkrócej, mówi nam, jak daną wielkość zmierzyć i to, co mierzymy, jest po prostu jakimś wyznacznikiem tego pojęcia, desygnatem tego pojęcia. Ja się zajmuję mechaniką kwantową i problemem czasu, a nie związany z tym, że o ile potrafimy mierzyć czas trwania zjawisk kwantowych w laboratorium, bo przecież używamy, tak jak wszyscy, zegarków, o tyle trudno jest wyrazić w formalizmie mechaniki kwantowej, tej teorii, ten czasowy aspekt trwania tych zjawisk, tak? Czyli trudno nam to obliczyć, ile będzie średnio trwało jakieś zjawisko kwantowe, z tym jest pewien problem formalny, natomiast w laboratorium przeprowadzamy pomiary. A jeżeli jest taki rozdźwięk, to na poziomie mechaniki kwantowej pojawia się oczywiste pytanie, to w zasadzie co mierzymy, kiedy zegarkami mierzymy czas?
1: Dlaczego mechanika kwantowa jest tutaj wyjątkowa, bo takiego problemu nie mamy chyba w klasycznych teoriach?
2: Tak, jeżeli myślimy na przykład o mechanice klasycznej, to ten problem nie występuje. W mechanice kwantowej ten problem występuje dlatego, że przynajmniej w tej, której ja się zajmuję, nierelatywistycznej mechanice kwantowej, założenie jest takie, że czas jest absolutny, zewnętrzny względem układu kwantowego i jest wyznaczany za pomocą zegarów zewnętrznych, takich laboratoryjnych, wiszących na ścianie. Ale są pewne zjawiska kwantowe, które chcielibyśmy z różnych powodów mierzyć jakby z wewnątrz układu kwantowego, tak, żeby zegar stał się częścią tego układu. No i kiedy próbujemy wepchnąć do takich układów zegar, taki zegar kwantowy, nazwijmy go, no to on podlega prawidłom oczywiście świata kwantowego. No i tu pojawia się pewien problem, którego formalizm teorii wydaje się, że jeszcze niekoniecznie dobrze obejmuje. Tak, już mam pewne obejście, ale nie jest to idealne rozwiązanie.
1: Do tym formalizmie teorii jeszcze za chwilę porozmawiamy, natomiast wspomniałeś tutaj o mierzeniu czasu z wewnątrz układu. Intuicyjnie można pewnie rozumieć to w ten sposób, że nawet gdy mierzymy czas, nawet gdy definiujemy czas i definiujemy na przykład sekundę jako jednostkę układu SI, to odnosimy się do pewnych naturalnych procesów, do w tym wypadku emisji światła z atomów, konkretnych atomów, czy do takiego właśnie procesu, czy do takich właśnie procesów także się odnosisz?
2: Nie, znaczy ja tutaj takim standardowym przykładem, który jest problematyczny w mechanice kwantowej, to jest tunelowanie kwantowe, zjawisko, które jest znane, szeroko zbadane, wykorzystywane w technice, z którego korzystamy na co dzień, ale samo pytanie, ile trwa tunelowanie kwantowe, ile czasu potrzeba cząstce na przejście przez barierę potencjału, jest pytaniem, które ma... To nie jest tak, że nie ma odpowiedzi. Jest kilka odpowiedzi konkurujących ze sobą i tu się pojawia pewien problem interpretacyjny, która z tych odpowiedzi byłaby lepsza, właściwa, jak na pewien, jak na ten problem spojrzeć? A przecież tunelowanie ileś czasu musi trwać.
1: Tunelowanie, czyli jeszcze wyjaśnijmy.
2: Tak, tunelowanie, czyli przejście przez cząstki kwantowej, przez barierę potencjału, której klasycznie by nie przeszła ze względu na niewystarczającą energię.
1: Rozumiem, że można sobie wyobrazić jako, kopniętą, dajmy na to przez nas, piłkę, która w normalnych warunkach przy niedostatecznej prędkości na drugą stronę górki po prostu nie przeleci. W przypadku kwantowym istnieje pewne prawdopodobieństwo, że po drugiej stronie górki znajdzie się, nawet gdy kopniemy ją wyjątkowo słabo. Powstaje jednak pytanie, ile to zajmie, i tu, jak rozumiem, pojawia się problem. O nim z doktorem Jakubem Rogiem już za chwilę. Everybody from Burton.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
3: Same sztosy.
4: Kampus

0: Żeglarstwo jest dla dorosłych ludzi. Jak jest wiatr, to się płynie. Jak nie ma, to się nie płynie.
1: Marnowanie czasu.
2: Co by pan robił?
1: Szedłby.
2: Po co?
1: Idzie się po to, żeby iść. Pani tego nie rozumie. Idzie się.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z doktorem Jakubem Rogiem o czasie, a konkretnie o tym, jak należy rozumieć czas w teorii, która jest pewnym fundamentem dla naszego rozumienia świata, przynajmniej mikroświata, czyli w mechanice kwantowej, co, jak się okazuje, nie jest wcale aż tak trywialnym problemem, ponieważ samym wyzwaniem może być w ogóle pomiar czasu. O tym pomiarze czasu trochę już rozmawialiśmy przed chwilą. Natomiast chciałbym Cię dopytać, w jaki sposób może to wyglądać w praktyce na poziomie eksperymentu, a nie teorii?
2: Tak, fizycy bez wątpienia lubią eksperymenty. I w praktyce to może wyglądać tak, że jeżeli mamy cząsteczkę, na przykład, która ma pewną własność kwantową nazwaną spinem, nie wnikając co to jest spin, wyjaśnię tylko, że on reaguje na zewnętrzne pole, no, pole magnetyczne, w którym się znajduje.
1: Czyli zachowuje się jak w sumie mały magnes o specyficznych właściwościach.
2: Zachowuje się jak mały magnes, mały kompasik, który ustawia się w pewien sposób zgodnie z tym polem magnetycznym. I pomysł na pomiar czasu trwania na przykład już wspomnianego zjawiska tunelowania kwantowego, którego dobrobraz w sumie przedstawiłeś, polega na tym, że do bariery potencjału, czyli tej takiej górki, przez którą ma przelecieć, przetunelować cząstka kwantowa, dodajemy dodatkowo jeszcze pole magnetyczne i cząstka kwantowa, która miałaby tunelować i byłaby obdarzona tą własnością spinem właśnie, w trakcie tunelowania, im dłużej to tunelowanie trwa i w zależności jak silne jest pole magnetyczne, ustawia się mocniej lub słabiej względem linii danego pola. I kiedy mierzymy ten spin tej cząstki po drugiej stronie bariery potencjału, moglibyśmy ze średnich jakichś pomiarów wyciągnąć informację, ile trwało tunelowanie. Bo im dłużej trwało przy określonym polu magnetycznym, wartości pola magnetycznego, tym im dłużej trwało, tym bardziej ten kompas się ustawił zgodnie z daną linią tego pola. Kłopot polega na tym, że potrafimy przeprowadzać te eksperymenty, tylko kiedy dodajemy pole magnetyczne do bariery potencjału, pojawia się pytanie, czy nie zmieniamy potencjału przypadkiem. Czyli nie mierzymy czegoś, o co nam nie chodziło, bo chodziło o tunelowanie bez bariery potencjału. Przez barierę potencjału, bez pola magnetycznego.
1: Jak to może wyglądać w praktyce? Potrzebujemy układu eksperymentalnego, do którego będzie można wprowadzić tę cząstkę. O jaki rodzaj cząstki tu może chodzić? W jaki sposób to w ogóle zrobić?
2: Ten typ pomiaru, o którym powiedziałem wcześniej, ten eksperyment związany jest z tak zwanym zegarem Larmora, który zaproponował ten eksperyment. I tutaj przynajmniej od strony teoretycznej rozważa się przede wszystkim elektrony, które są takie najwygodniejsze do obsługi laboratoryjnej, jeśli wolno tak powiedzieć.
1: No tak, rozumiem, że one oddziałują nie tylko z polem magnetycznym ze względu na właśnie ten swój spin, ale także po prostu z polem elektrycznym, które może odpowiadać za tę, jak mówisz, górkę potencjału, za to, że przez pewien obszar trudniej temu elektronowi przejść.
2: Tak, dokładnie tak jest.
1: Rozumiem. W takim razie powiedz, na czym polega problem od strony teoretycznej? Dlatego, że wspomniałeś o tym, że obecność pola magnetycznego może zmienić nam wysokość tej bariery potencjału, zmienić wysokość tej, mówiąc metaforycznie, górki, przez którą nasza piłka, nasza kulka musi się przedostać. Czy tego nie da się ująć w równaniach, które opisują ruch elektronu?
2: Jeżeli mamy eksperyment, który jest eksperymentem związanym z polem magnetycznym, tak? Bo mierzymy zmianę spinu, kiedy cząsteczka przechodzi przez barierę potencjału, a potem próbujemy to wyrazić równaniami bez tej bariery potencjału i bez tego pola magnetycznego w barierze potencjału. I to się pojawia ogromny problem z tego powodu, że pomiar w mechanice kwantowej jest zagadnieniem z pojęciem nieoczywistym. Więc musimy być bardzo precyzyjni, nie tylko od strony formalnej, co mamy na myśli, kiedy mówimy o pomiarach, ale co faktycznie robimy w laboratoriach i czy przypadkiem, dodając pole magnetyczne po to, żeby użyć tego zegara Larmora, żeby zmierzyć precesję spinu, zmianę spinu w zależności od wielkości pola magnetycznego i czasu trwania interakcji, możemy wpaść w pułapkę tego, że udzielamy odpowiedzi, ale niechcący tracimy związek z pytaniem, o które pytamy. Tak? Które zostało zadane na początku. Czyli ile trwa tunelowanie, kiedy nie ma pola magnetycznego w barierze potencjału? Bo to było podstawowy punkt wyjścia. Tak? Ile trwa po prostu tunelowanie?
1: I rozumiem, że przeliczenie tego nie jest oczywiste.
2: Tak, jest bardzo kontrowersyjne.
1: Mm-hmm, rozumiem. Wspomniałeś o problemie pomiaru, który tutaj nam sporo miesza. Dlaczego stanowi to problem?
2: Cóż, wchodzimy na pole interpretacji mechaniki kwantowej. Interpretacji mechaniki kwantowej jest kilka, niektóre z nich będą nam w ogóle, według niektórych autorów, zamieniać mechanikę kwantową w inną teorię, też kwantową, ale to jest już wtedy inna trochę teoria. Pomiar to jest oddziaływanie naszego układu kwantowego z otoczeniem, na przykład z aparaturą pomiarową, która jest często po prostu makroskopowa w dużej skali. No ale mimo, że jest w dużej skali, to składa się z małych cząstek. No więc kiedy przeprowadzamy pomiar, to dochodzi do oddziaływania, które jest zasadniczo silne i które bardzo mocno nam zaburza układ kwantowy, który obserwujemy. I problem pomiaru jest związany z tym, po pierwsze, kiedy właściwie zachodzi pomiar, bo nie tylko wtedy, kiedy my mierzymy, no bo przecież wydaje się, że cząstki kwantowe są czasami dobrze zlokalizowane także wtedy, kiedy niekoniecznie my świadomie przeprowadzamy pomiar. Tak? Tu nie chodzi o żadną obecność świadomości, jak się wydaje, ale o oddziaływanie z otoczeniem. I co to znaczy, to jest poważne pytanie.
1: I tu rozumiem, że także różne interpretacje mechaniki kwantowej ze sobą się kłócą. O tym porozmawiamy za chwilę. Doktor Jakub Róg ze mną i do rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy z doktorem Jakubem Rogiem. Rozmowy o czasie, który jest tym, co mierzy zegarek, tym, co mierzymy na zegarku, to usłyszeliśmy na samym początku tej rozmowy. Natomiast tutaj, gdy mówimy o mierzeniu, to trudno nie powiedzieć trochę więcej o samym pomiarze, właśnie o samym mierzeniu, który w mikroświecie nie jest wcale tak oczywisty. Dlaczego to nieoczywiste pojęcie pomiaru w mechanice kwantowej utrudnia nam zdefiniowanie czasu?
2: Z bardzo prostego powodu, kiedy stwierdzimy, że czas to jest to, co mierzy zegarek, no to co to jest zegarek, to mniej więcej wiemy. No to jeszcze zostaje ta druga część definicji, czyli pomiar za pomocą. A to jest problematyczne w mechanice kwantowej od strony interpretacyjnej. Co mamy na myśli, kiedy mówimy, że coś mierzymy w świecie kwantowym?
1: No właśnie, i tutaj wkraczają także interpretacje mechaniki kwantowej, o których mówiłeś, które prezentują także trochę różne, trochę inne podejścia do samego pomiaru.
2: Tak, weźmy dwie takie najbardziej chyba rozpowszechnione, najbardziej popularne interpretacje. Pierwsza interpretacja kopenhaska, czasami nazywana klasyczną, która między innymi stwierdza, że cząsteczka kwantowa do momentu pomiaru nie ma określonych własności i może żyć w stanie, który miesza różne sprzeczne ze sobą własności. I dopiero pomiar nie tyle ujawnia, jaką faktycznie własność ma dana cząstka, tylko określa faktycznie jej stan. Dopiero wtedy ta cząstka nabiera ten konkretny, pojedynczy stan, który nam wyszedł w laboratorium. Do tego momentu jest to nieokreślone.
1: W przypadku elektronów i ich spinu, myślę, że tutaj warto także dodać, że elektrony zachowują się jak małe magnesy, ale małe magnesy trochę nieoczywiste z takiego codziennego punktu widzenia, bo te małe magnesy w polu magnetycznym mogą w zasadzie skierować się na jeden z dwóch tylko sposobów, albo w stronę zgodną z polem magnetycznym, albo odwrotną. I tu, jak rozumiem, pomiar sprawia, że elektron, który mógł w międzyczasie oddziaływać z polem magnetycznym, tak czy inaczej przejdzie nam do jednego z tych dwóch stanów.
2: Tak, zgodnie z tą interpretacją kopenhaską, tak faktycznie jest, że pomiar nie tyle nam ujawnia, jaki faktycznie spin ma ta cząstka, ten elektron, tylko ta cząstka nabiera konkretnego spinu, konkretnej wartości, na przykład północ-południe, jeżeli chcielibyśmy używać jakiejś nomenklatury związanej z polem magnetycznym, albo stan góra-dół, w momencie pomiaru. A więc to jest zupełnie co innego niż w świecie klasycznym, bo zauważ, że w świecie klasycznym przyjmujemy, że obiekty makroskopowe, duże, mają własność nawet wtedy, kiedy na nie nie patrzymy, czyli kiedy ich nie mierzymy. W świecie kwantowym tak nie jest.
1: Co w takim razie działoby się, gdybyśmy spin, czyli w zasadzie to, czy elektron będzie zachowywał się jak magnes zwrócony północą w stronę magnetycznego południa, czy na odwrót, gdybyśmy ten gdybyśmy spin tego elektronu oddziałującego z polem magnetycznym mierzyli bardzo często?
2: Wtedy pojawi się zjawisko kwantowe, które nie ma odpowiednika klasycznego, tak zwane zjawisko, kwantowe zjawisko Zenona, polegające na tym, że stan początkowy, który dla cząstki laboratoryjnej często jest dobrze określony, jest niejako zamrożony. Uzyskujemy ciągle odczyty takie, jakby ta cząstka w ogóle nie ewoluowała, w ogóle się nie zmieniała. Albo inaczej mówiąc, wracała do stanu początkowego zawsze. W zależności, którą interpretację przyjmiemy, mówiliśmy do tej pory o jednej, więc mierzylibyśmy spin zbyt często i uzyskiwalibyśmy odpowiedź, że w ogóle ten elektron nie zmienia swojego stanu niezależnie od tego, jak był w tym polu magnetycznym, pod warunkiem, że zbyt często dokonujemy pomiarów.
1: Czy to jest zjawisko, które ma naturalną

0: interpretacja w każdym z tych podejść, w każdej z tych głównych interpretacji mechaniki kwantowej?
1: Tak, z tego co wiem, tak.
0: Dlaczego w takim razie, żeby, bo rozumiem, że pewnym problemem związanym z definicją czasu jest to, że w różnych interpretacjach mechaniki kwantowej także problem pomiaru jest opisywany w różny sposób.
1: Tak, mechanika kwantowa interpretowana na sposób klasyczny, ten kopenhaski, właśnie mówi, że pomiar nadaje cząstce konkretne własności, tak, że cząstka wcześniej nie ma tych własności, ale mamy inną interpretację de Broglie-Bohma, która interpretacja z kolei twierdzi, że cząsteczka jest zawsze dobrze zlokalizowana, dobrze, gdzieś się zawsze znajduje i pomiar może wpływać na jej stan, na jej własności, owszem. Natomiast jakie to ma znaczenie dla naszej dyskusji o czasie? Mówiliśmy o zegarze Larmora, czyli przechodzeniu, tunelowaniu kwantowym. Zgodnie z interpretacją kopenhaską, cząsteczka, która nie jest mierzona, nie znajduje się w konkretnym miejscu. No więc jeżeli nie znajduje się w barierze potencjału, no to ile trwa tunelowanie? Jej tam nie ma, bo nie przeprowadzamy w barierze potencjału pomiarów. Ale według innej interpretacji, bohmowskiej, cząsteczka zawsze ma dobrze określone położenie, a więc przechodzi przez barierę potencjału, a więc odpowiedź, zadanie pytania, ile trwa tunelowanie, jest jak najbardziej sensowne.
0: W jaki sposób można rozwiązać ten problem? To rozumiem, że jesteś już na pewnym tropie, czy pewnych tropach.
1: To jest bardzo poważne pytanie, które jest ciągle przed nami. Projekt, który realizuję, finansowany z Narodowego Centrum Nauki, dotyczy właśnie tego, żeby zadać sobie pytanie, jak te czasowe aspekty zjawisk kwantowych są ujmowane w różnych interpretacjach mechaniki kwantowej, na przykład przy okazji tunelowania kwantowego, tak, w tym kontekście, i zobaczyć, czy chociaż jedną z tych różnych interpretacji, bo jest ich więcej niż dwie, dałoby się wykluczyć. I to już byłby pewien krok naprzód. To jest moja ambicja.
0: Byłby pewien krok naprzód i także krok, który mógłby trochę zbliżyć świat fizyków, gdzie praca naukowa polega czasami na zamilknięciu i liczeniu ze światem, także filozofii. Ze mną o tym właśnie rozmawiał dr Jakub Róg z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Lenovo, Lenovo.
7: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Z nami dr Iwa Kołodziejska, antropolożka i biolożka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy dzisiaj, rozmawialiśmy wcześniej dzisiaj w Kampusie Głównym o czasie, a dzisiaj porozmawiamy o tym czasie, który jest trudny, o wojnie, która w Ukrainie zmieniła bardzo dużo, natomiast pani bada tutaj pewien szczególny aspekt, jakim jest stosunek mieszkańców Ukrainy do przyrody, także do roślin. Czy wojna to w ogóle jest czas, gdy ktokolwiek przyrodą się przejmuje?
2: Tak, to jest takie pytanie, które gdzieś tam często pada. I oczywiście odpowiedź na nie brzmi zależy kto, ale w Ukrainie jest bardzo wiele osób, które bardzo przejmują się przyrodą w czasie wojny i tym, jak duże zniszczenia dla przyrody działania wojenne niosą ze sobą, ale nie tylko same działania wojenne, również zmiany, które wojna powoduje, na przykład to, że duże biznesy przenoszą się z mocno zindustrializowanego wschodu i południa, przenoszą się na zachód, przenoszą się tam duże pieniądze. I na przykład jest sporo takich lokalnych zakarpackich aktywistów, którzy zaczęli walczyć albo walczyć intensywniej, bo to też dobrze. No ale w każdym razie zaczęli walczyć z wiatrakami. To tak pesymistycznie brzmi. No sytuacja jest tutaj gdzieś tam oczywiście nie taka prosta i jednoznaczna, ale niewątpliwie wiele inwestycji takich związanych z odnawialną energią, z energią wiatrową jest stawianych w miejscach, które można by było oszczędzić, w miejscach, które na połoninach, które są wyjątkowymi, które są wyjątkowymi siedliskami roślin, są też bardzo ważne dla lokalnych ludzi, dlatego że są dla nich często głównym źródłem dochodu, na przykład ze zbierania jagód, a takie postawienie wiatraka, no to nie jest tak, że on tam sobie wyrasta nagle na środku połoniny i no po prostu, że on spada z nieba. Nie, no żeby go postawić, trzeba zrobić najpierw drogę, trzeba jeździć po tej drodze ciężkim sprzętem, trzeba wybetonować podstawy dla podmurówkę taką dla tego wiatraka, więc to bardzo dużo zmienia. To jest taka zmiana, którą bardzo intensywnie, bardzo silnie odczuwają mieszkańcy Zakarpacia. Również taka zmiana związana z deweloperką, tak? Z tym, że się zmieniła liczba osób, które mieszkają w tej chwili na Zakarpaciu. Potrzeby mieszkaniowe, zmieniły się warunki tego, tak, no po prostu to, jaki kapitał tam jest dostępny. No i właśnie, i zmienia się w związku z tym ten ich codzienny krajobraz. Oczywiście można powiedzieć, że w obliczu wojny i tego, co się dzieje na wschodzie, to niewielka zmiana, tak, dlatego że tam nie ma właśnie, no, nie ma tego, o czym opowiadają moi rozmówcy, którzy są osobami wewnętrznie przesiedlonymi, nie ma tego, że domy są bombardowane, pola są bombardowane, tak, na tych terenach nie dzieje się, nie toczą się też bezpośrednie działania wojenne. Więc to są bardzo, bardzo różne zmiany, w środowisku i te takie, które no, łatwiej przychodzą do głowy, są bardziej oczywiste i te, które też są powiązane z wojną, ale właśnie często tak, zniszczenie jest związane z tworzeniem czegoś nowego, a nie tylko z samą destrukcją, tak.
1: Połoniny, o których pani mówiła, to są przepiękne miejsca, które właśnie gdzieniegdzie zmieniły się bądź zmieniają się w rozjeżdżone grzbiety z autostradą wręcz na górze, ale z drugiej strony mamy Ukrainę Wschodnią, Ukrainę Południową. Tereny okupowane bądź tereny, które były okupowane przez jakiś czas i które także stanowią dla Ukraińców swego rodzaju symbole. Swego czasu krążyły obrazki, memy z czy to arbuzami z
2: Chersonia,
1: obwodu chersońskiego, czy to z czereśniami z Melitopola. Dlaczego te rośliny, dlaczego te płody ziemi stały się takimi symbolami?
2: Och, no to, to tutaj długa, długa odpowiedź pewnie potrzebna by była na to pytanie, ale tak, tak jak najbardziej skrótowo, żeby to wyjaśnić, no to oczywiście to są takie, tak, no wschód jest bardzo bardzo zmieniony, na przykład zmieniany od dziesięcioleci, nawet stuleci, tak, bo step, żyzne, te słynne stepowe ukraińskie czarnoziemy, no zostały zamienione w pola uprawne i ten krajobraz i stepowy, ale też krajobraz pól uprawnych jest tym znajomym, bliskim krajobrazem dla bardzo, bardzo wielu mieszkańców tamtych terenów i jednocześnie te uprawy, które właśnie no, są sztandarowe dla niektórych miejsc, no też stały się takim elementem tożsamościowo-twórczym, tak? Stały się czymś, co kojarzy się tym osobom z ich regionem. No właśnie te arbuzy z Chersońszczyzny, o których rzeczywiście, jak pan mówi, one się pojawiały w memach takich, gdzie te arbuzy no, walczyły bezpośrednio atakowały rosyjskich żołnierzy, którzy prowadzili tam inwazję. No one są po prostu no, takim symboliczną, ważną rośliną, rośliną, z którą kojarzy się ten region, nie tylko tym, którzy tam mieszkają, ale też w ogóle w całej Ukrainie, dlatego że one były oczywiście sprzedawane też w innych miejscach, są bardzo smaczne, więc to na pewno jest ważne, podobnie jak melitopolskie czereśnie. To też jest to, że one właśnie mam arbuzy z Chersońszczyzny, czereśnie z Melitopola, no to też jest powiązane z tym, jak wyglądało rolnictwo w czasach Związku Radzieckiego, tak? Gdzie, że ono było podzielone na te konkretne sowchozy, które produkowały te, a nie inne płody. Oczywiście płody, tak, no, tak, no, płody ziemi, dobrze.
1: Płody ziemi.
2: Niech tak będzie, tak, tak, tak. To była troszeczkę kalka z ukraińskiego, ale dobrze, zostawmy, tak. Te konkretne właśnie rośliny w konkretnych miejscach, no to oczywiście też jest związane z tym, gdzie tym roślinom odpowiada klimat, tak, że tam jest dla nich, jest im dobrze rosną, tak. Oczywiście no w tej chwili bardzo wiele z tych pól, czy jest zniszczonych, czy właśnie w ogóle jest na terenach okupowanych w tej chwili.
1: Cały czas to, co z tych pól wychodzi, pozostaje jednak pewnym symbolem tych okupowanych ziem. No i powstaje pytanie, co dzieje się, gdy właśnie ten symbol, ten krajobraz także trzeba opuścić. Oto dr Iwę Kołodziejską dopytam za moment.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z dr Iwą Kołodziejską na temat tego, jak w Ukrainie w czasie wojny zmienia się stosunek do przyrody, postrzeganie roślin, i to jest przedmiot badań, które w pewnym sensie nie są nowe, to znaczy kontynuuje je pani po 2022 roku, ale także badała pani to zagadnienie wcześniej. Na czym te badania polegają?
2: Tak, to te badania, które rzeczywiście, które prowadzę w tym momencie, to są badania prowadzone z grantu Opus NCN-owskiego i one, to co robię w tej chwili, dotyczy właśnie postrzegania zmiany roślinnych krajobrazów w wyniku wojny i całej tej właśnie postrzegania zmiany krajobrazu i zmieniających się relacji ze środowiskiem. Natomiast rzeczywiście ja prowadziłam badania w Ukrainie, badania dotyczące relacji ludzi i roślin od 2009-2010 roku, zależy jak tutaj liczyć. Te moje pierwsze badania, większość z nich odbywała się w środkowej Ukrainie, w obwodzie winnickim. Zarówno w winnicy, jak i na wsiach. Duża część z nich odbywała się na wsiach tego obwodu, szczególnie w jednej wsi, w której mieszkałam przez 9 miesięcy. No i to są badania antropologiczne, tak? No, dla których metodą jest etnografia w większości, chociaż właśnie też gdzieś zahaczają o etnobotanikę czy etnobiologię.
1: To jeśli chodzi o zarys metodologiczny, a
2: tak.
1: W praktyce
2: na czym one polegają? One polegają na rozmowach z ludźmi, tak, na byciu z tymi ludźmi dużo, czyli też obserwowaniu tego, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcje z roślinami. Czy to kiedy sadzą, czy kiedy je zbierają, czy kiedy coś nimi ozdabiają. To jest bardzo wiele różnych kontekstów, w których wchodzimy w tę interakcje z roślinami. Tam też bardzo, bardzo ważnym kontekstem był ten kontekst leczenia. No to wygląda inaczej niż, wyglądało tak, trochę inaczej. Też zbierałam zielniki tych roślin, które dla ludzi były ważne, takie fizyczne zielniki, które oddaje się do zielnika, tak, takie spłaszczone rośliny na kartach z opisanym tym, gdzie zostały zebrane i co to za roślina, jak były używane, jak postrzegane też przez moich rozmówców z takim dodatkowym opisem. Tak, więc tutaj były trochę tak różne to z tych metod, które nie były stricte etnografią. No ale w tej chwili, tak jak już zaczęłam mówić, moje badania wyglądają trochę inaczej. Jest w nich z jednej strony dużo więcej rozmów po prostu, dlatego że często rozmawiam z osobami, właśnie z osobami, które są przesiedlone, które wspominają krajobrazy, rośliny, miejsca, w których były, ale rozmawiam z nimi też o tym, jak wygląda ten krajobraz, w którym żyją teraz, jak one go odbierają, czym dla nich jest to, jak to jest mieszkać gdzieś w obwodzie zaporoskim nad wielką rzeką i nagle przenieść się w góry, gdzie rośliny są zupełnie inne, rzeczki są bardzo drobne i wydają się właśnie płytkie.
1: No i klimat jest inny
2: zupełnie i to jest coś, co bardzo często wychodzi gdzieś tam na samym początku tych rozmów, kiedy ja zaczynam mówić, że chciałabym rozmawiać o tej zmianie. Ludzie mówią, No tak, bo tu jest tak wilgotno, tak boli mnie głowa od tego długo się trzeba było do tego nowego klimatu przyzwyczajać. Dobrze, to jest jedna, rozmowy to jest jedno. Drugie to są spacery z tymi osobami po miejscach, które, w tych nowych miejscach, które one chcą nam pokazać. Trochę próbujemy też jeszcze z mapowaniem, rysowaniem map, to cały czas tutaj jeszcze nie jesteśmy do końca zadowolone z tego, jak to wychodzi, ale to też robimy i też szykujemy się do współpracy z ukraińskimi artystkami, które zajmują się roślinami, relacjami ze środowiskiem w swojej praktyce artystycznej. I będziemy robić wspólny projekt taki artystyczny z osobami wewnętrznie przesiedlonymi, artystkami, no i nami, badaczkami. To też będzie gdzieś tam przedmiotem i z jednej strony czymś, co no dostaną potencjalnie od nas nasi rozmówcy, a z drugiej strony też będziemy to obserwować i analizować, tak? To w jaki sposób właśnie w takiej sytuacji opowieści o roślinach, czy w ogóle same interakcje z roślinami będą przebiegać.
1: Zarówno zniszczenia wojenne, jak i po prostu ucieczka przed wojną i tak drastyczna zmiana krajobrazu, to jest zmiana ogromna o tym. Natomiast jak z tą zmianą sobie radzą, jak na nią reagują osoby, które na niej cierpią, z dr Iwą Kołodziejską porozmawiam za kilka minut.

0: dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek, 29 maja, spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moroz, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama. Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
6: Autopromocja.
7: Radio Campus.
8: Same sztosy.

0: resuscytacja albo solo
1: czy metal.
0: Cholera, deficyt mózgu doskwiera.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z dr Iwą Kołodziejską o roślinach, o przyrodzie i o ludziach, którzy z tą przyrodą obcują w Ukrainie. Rozmawialiśmy o wewnętrznych przesiedleńcach, o ludziach, którzy na skutek wojny musieli uciekać. Czasami nawet niejednokrotnie, czasami dwukrotnie przenosić się z jednej do drugiej, z drugiej do trzeciej miejscowości i zmieniać także krajobraz, w jakim żyją. Co w zasadzie czuje taka osoba, która ze stepu południa Ukrainy przenosi się na lesiste Zakarpacie?
2: No, to bardzo, bardzo zależy od tego, kto to jest, tak? Znaczy, że oczywiście nie możemy tego tak, nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich, tak? Że to jest zawsze to samo i to zależy od tego, gdzie ta osoba mieszkała, jakie miała też relacje z przyrodą wcześniej, ale myślę, że jest taka jedna rzecz, którą większość moich rozmówców o niej ją powtarza. Nie jest to rzecz roślinna, jest to rzecz związana z klimatem, tak? No oni mówią, że tu jest niesamowicie wilgotno. Niesamowicie wilgotno. Jak sobie radzić z tą wilgotnością, z tym, że aż boli głowa od tego, jak jest wilgotno. Dla mnie to było, jako dla osoby mieszkającej w okolicach Warszawy, nie wiem, chodzącej, tak, no i też jeżdżącej do Ukrainy oczywiście, ale gdzieś tam wcale to nie była dla mnie pierwsza myśl, choć oczywiście ja bywałam w stepie i zdaję sobie sprawę z tej różnicy klimatu, ale jakoś tak, to było coś takiego, co gdzieś mnie zaskoczyło. Wracając do tego, że to zależy, kto to jest, tak? Bo oczywiście inaczej będzie, jeżeli będziemy rozmawiać na przykład z biologami, co też robiłam, rozmawiałam z biologami z Uniwersytetu Chersońskiego, który został w dużej mierze przeniesiony i którzy prowadzą badania, cały czas prowadzą badania na przykład w okolicach Kachowki. No i dla nich oni postrzegają tę zmianę środowiska, to zniszczenie związane z wojną, bardzo mocno przez pryzmat tego, jak dużo oni wiedzą o tym środowisku, jak dużo wiedzą o tym, że o tych wyjątkowych ekosystemach, których ogromna część takich, no właśnie na przykład, no w tej chwili, nie wiem jak jest, dobra, nie wiadomo jak jest w tej chwili, ale przed pełnoskalową inwazją tylko 3% ukraińskich stepów było nigdy niezmienione przez człowieka i duża część z tych rezerwatów stepowych jest w tej chwili po prostu bezpośrednio w strefie działań wojennych. Dlatego to jest zupełnie, to będzie bardzo specyficzna perspektywa. Ja dużo więcej rozmawiam z jak to powiedzieć, tak zwanymi zwykłymi ludźmi, tak? Nie specjalistami od przyrody. No i tutaj znowu to bardzo zależy od ich takiej z jednej strony indywidualnej wrażliwości, tak? Tych indywidualnych relacji z przyrodą, ale z drugiej strony od tego, skąd oni są. Czy to były osoby, które mieszkały na wsi, miały swój czy pod miastem, tak? Miały swój dom, swój ogród, uprawiały jakieś rośliny. Albo były to osoby, które często chodziły do lasu. Czy były to osoby, które mieszkały w wielopiętrowym budynku, pracowały w fabryce i miały dużo mniej takiego bezpośredniego kontaktu z roślinami. Ale znowu, kontakt z roślinami może być różny, bo to mogą być te rośliny na parapecie, tak? To może być taka roślina, którą mamy w domu i tutaj też jest, mam wiele, wiele takich historii o tym, jak osobom przesiedlonym pomaga to, że w tym miejscu, w którym są w tej chwili, coś coś uprawiają. Starają się właśnie zajmować roślinami, czy to roślinami w doniczkach, czy roślinami gdzieś właśnie w jakimś ogródku.
1: No właśnie, bo moment, w którym trzeba uciekać z domu, to jest też moment, kiedy nie tylko tracimy ten krajobraz, czy przenosimy się do innego klimatu, ale także najczęściej musimy opuścić także te rośliny, ze którymi wcześniej obcowaliśmy. No, nie każdą doniczkę zabierzemy do plecaka.
2: W większości doniczek nie zabierzemy do plecaka. Powiedzmy sobie szczerze, bardzo wielu moich rozmówców uciekało z bardzo niewielką liczbą rzeczy, tak? I oczywiście, że no mam jedną taką historię, właśnie, bo oczywiście, że chciałam powiedzieć, oczywiście, że można wziąć nie całą roślinę. Rośliny akurat mają to do siebie, że można często je rozmnożyć z niewielkiego kawałka i można nie brać doniczki, tylko wziąć kawałek rośliny i mieć szansę na to, że ta roślina znowu wyrośnie. Można wziąć nasiona, to też jest łatwiej, ale to właśnie, to bardzo zależy od tego, w jakich warunkach podejmujemy tę decyzję o ucieczce, czy przeniesieniu, bo to tak, no na ile to jest, czy to jest ucieczka, czy to jest wyjazd, tak, no to też właśnie różnie wygląda. Część rozmówców ma kogoś, kto zostaje, tak, sąsiadkę czy kogoś i prosi o to, żeby ktoś się tymi roślinami zaopiekował, ale często jest tak, że właśnie, że szuka się tych nowych roślin. Mam taką jedną historię, którą myślę, że mogę teraz przytoczyć. Rozmówczyni akurat tak, no też to była rozmówczyni, która dwukrotnie traciła swój dom i w tej chwili jest na Zakarpaciu i mieszka w akademiku, tak, czyli nie ma swojego domu. No i w tym akademiku na parapecie rosły rośliny w doniczkach i jak ona opowiada, te rośliny były niesamowicie zaniedbane. No, tam przychodziły jakieś koty, załatwiały się do tych roślin, coś tam je podgryzały. To były takie niesamowicie zabiedzone rośliny. No i w momencie, kiedy ona mi je pokazywała, to były pięknie zielone, kwitnące rośliny, naprawdę w dobrej formie. Trzy różne gatunki, tak, no też tam w różne odmiany jednocześnie.
1: Za jej sprawą.
2: I ona mówiła o tym, że to z jednej strony, że to jest tak, że one mi pomogły też lepiej się poczuć, tak? Że to jest coś, ona tutaj mówiła o takiej właśnie wymianie między nią a rośliną, że z jednej strony, znaczy nie mówiła o tym wprost, tylko to dało się odczytać z tego, co opowiadała, tak? Że ona dała tym roślinom nowe w pełni takie życie doniczkowe, kwitnące. Natomiast one dały jej właśnie radość i patrzenia na to, jak rosną, jak lepiej wyglądają. Też takie poczucie, że się udało, tak? Że się udało je uratować. Myślę, że takie... No, że tak, że to interakcje z przyrodą są czymś bardzo ważnym. Kiedy opowiadałam przed chwilą właśnie o tym, że to zależy kto i co i jakie rośliny, to tutaj nie rośliny, tylko grzyby są czymś takim, co powoduje, myślę, że nie miałyśmy jeszcze takiego rozmówcy, któremu chociaż troszeczkę nie zaświeciłyby się oczy na pytanie o zbieranie grzybów i o te różnice między grzybami tu i tam, i czy tutaj zbierają i tak dalej. To bywa takim, bo te rozmowy bywają bardzo, bardzo trudne, tak? To są rozmowy o stracie. tak, no rozmowy o stracie, ogromnej stracie, rozmowy o niepokoju, o bliskich, którzy na przykład są w armii, ale no właśnie, te roślinne czy krajobrazowe tematy gdzieś tam wychodzą i te grzyby są czymś, co cieszy wszystkich.
1: I także czymś, co może dawać, może pozwolić oderwać się trochę, może dawać siłę. Ze mną była doktor Iwa Kołodziejska, która właśnie tym, jak kontakt z przyrodą zmienia się, jak pozwala także przetrwać, poradzić sobie ze zmianami czasu wojny, o tym właśnie rozmawiałem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję ogromnie.

0: Kampus Główny.
1: Koniec kampusa głównego. Wspomnimy jeszcze o 9. konferencji mediów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim. Swego rodzaju okazji do spotkania początkujących dziennikarzy z całej Polski z tymi bardziej doświadczonymi. Kilkanaście spotkań i warsztatów to w weekend pozwoliło zajrzeć za kulisy pracy w radiu, prasie i telewizji. O swojej długoletniej pracy z mikrofonem mówi Kamil Nosel.
2: Za czasów studenckich już sięgnąłem za mikrofon, za telefon jeszcze dodatkowo. Miałem inspirację w postaci Tomka Łysiaka, który robił inną formułę wkrętu i ja stwierdziłem, dobra, to ja się będę bawił też we wkręcanie. Startowo do ludzi, których w życiu już coś się dzieje, a ja im to zburzę jeszcze bardziej.
3: Pomysły na te żarty czerpiesz głównie od słuchaczy i osób, które do ciebie dzwonią.
2: Od słuchaczy, z życia. Jeżeli ja rozmawiam z osobami, które zlecają wkręcenie, to one mi muszą coś podpowiedzieć o tej osobie. Ja wystarczy, że dostanę punkt zaczepienia i już cały absurd biorę na siebie. Staram się nie kopiować. Jeżeli kopiować, to skopiować coś swojego, ale jeszcze dorzucić coś nowoczesnego na dzisiejsze czasy. Zawsze było tak, że jak przybierałem postać, to było mi łatwiej zrobić coś głupiego, bo wtedy zwalałem te durne rzeczy na postać, którą sobie wymyśliłem. Moja wymyślona postać zawsze mogła nie mówić poprawną polszczyzną, czyli na przykład nie, niech pani nie histeryzuje, tylko niech pani nie histeryzezuje, albo niech pani nie fizoluje.
3: Jak byś się zdefiniował polski humor? Z czego Polacy najbardziej się śmieją?
2: Najbardziej się śmieją z niepowodzenia swojej rodziny, sąsiadów, przyjaciół. Jak widzą, że komuś jest troszeczkę gorzej niż jemu, to wtedy to jest zabawne dla nich.
3: Co ty robisz, kiedy nie jesteś w humorze, a wiele osób od ciebie tego oczekuje, że zawsze będziesz sypał żartami z rękawa?
2: Na pewno chcesz to usłyszeć? Ostatnio sadziłem ogórki i pomidory.
1: A od ogórków i pomidorów bardzo już blisko do śniadaniowej telewizji, o której na konferencji mówiła Sandra Hajduk-Popińska z Dzień Dobry TVN.
3: Czym się różni telewizja od radia? Na ile swobody możesz sobie pozwolić jako prowadząca?
4: Dla mnie radio jest dużo trudniejsze, bo ja w telewizji mogę dograć, dowyglądać, ograć to, co jest wokół mnie, co widz widzi, jak zapomnę i języka w gębie. Mogę pokazać, jaka piękna jest pogoda za oknem w studio na Marszałkowskiej, a w radiu nie ma na to miejsca. Poza tym wejścia są dużo krótsze, musisz w nich skondensować to, co jest najważniejsze, mieć stały kontakt ze słuchaczem, no bo do widza nie dzwonię w czasie programu, a w trakcie audycji radiowej mam kontakt ze słuchaczem. To radio bardzo mi pomaga w pracy w telewizji.
3: Czego dzisiaj widzowie oczekują od programu śniadaniowego?
4: Jeżeli mam temat, który wydaje mi się, że jest kompletnie o niczym, typu obieranie czereśni, bo Dzień Dobry miewa takie tematy, ja się zawsze staram w tym temacie pomyśleć o tym, gdybym ja oglądała ten program, czego ja bym się o tych czereśniach chciała dowiedzieć, bo może na przykład tego, że z tych pestek da się zrobić super fajną pastę do włosów. Masz na przykład temat Gali Med, która dla mnie jest trochę niezrozumiałym wydarzeniem, bo jest strasznie próżna i taka trochę o niczym, ale myślę sobie, dobrze, a może ta pani Halina, która ogląda Dzień Dobry TVN, chce po prostu popatrzeć na ładne sukienki i może jej to poprawia humor. Może trzeba pogadać po prostu o sukienkach, nie szukać przesłania w tej gali.
3: Od takiej strony technicznej przedstawiając telewizję, tutaj zawsze działacie pod presją czasu, mimo że wszystko się dzieje przy śniadaniu, przy jajecznicy, ale jednocześnie widzicie, że zegar tyka, zaraz zaczyna się kolejny segment. Jak tutaj pogodzić tę chęć stworzenia rozrywki z pokazaniem jak największego autentyzmu u gości?
4: Ja bardzo często, skoro już od tej kuchni się odbijamy, bo jak widać to jest jakiś dla mnie leitmotiv, to proponuję tej osobie, która siedzi na kanapie, a może zjemy razem, mamy dzisiaj w kuchni świetną jajecznicę. Nie przerywać ciągłości między tym, co jest za kulisami, a tym, co się dzieje na antenie. Bo to jest wszystko jedno. To jest nadal ta sama osoba, ta sama przestrzeń i jestem tą Sandrą, która przed chwilą jadła tą jajecznicę. Więc nawet jeżeli przede mną leży talerze kierownicy planu, mówią, słuchaj, trzeba to sprzątnąć, bo to tak, wiesz, nie sprzątajmy tego. Widz też je to śniadanie, zjedzmy je razem. Dla mnie to jest przejaw bycia razem z tym widzem w tej samej przestrzeni, chociaż w zupełnie innych lokalizacjach.
1: Kolejna edycja konferencji mediów studenckich już za rok, a tę tegoroczną z mikrofonem odwiedziła Barbara Witan. My natomiast kończymy już także dzisiejszą audycję Kampus Główny. Rozmów o nauce posłuchacie od poniedziałku do piątku między 11 a 13, bądź także w podcaście Kampus Nauka, który polecam. Ja nazywam się Max Walewski, a audycję realizował Rafał Lewandowski. Do usłyszenia.
0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama.

tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
3: Reklama.

0: Campus.
1: O, jakie afetyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Ze w szklance, w dymie?
1: W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi, czasem wyjdzie.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Babciu, idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. A chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

0: Reklama. No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią.

sample, covery, bajery, to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty. This is your life! Right here, right now! Reklama. Akademickie Radio Campus.

12 minut po godzinie 15, co oznacza, że zaczynamy normalnie o tej porze. Kuba Sołtysik z tej strony, dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Dzisiaj klasycznie o wydarzeniach kulturowych, będzie też o wydarzeniu, o Audio River, to mogę zdradzić, ale kto będzie na Audio River? No właśnie, zobaczymy, być może się tego dowiemy, to już o godzinie 16, także polecam słuchać uważnie. No i pojawi się też oczywiście skrót z tego, co działo się w ostatnim F1, to wszystko do godziny 17. Zapraszam.

0: Kultura w mieście.
1: Cats and Dogs z Aaronem Willem na antenie Radia Campus i utworem Out of Control. Ten utwór, mogę się pochwalić, jest wysoko, wysoko w mojej playliście na siłownię. Bardzo go lubię. Mega jest taki do ruszania się moim zdaniem. No ale właśnie, przechodzimy do informacji kulturowych tym razem, czyli lukamy, co dzieje się na mieście. I niby środa, a ja sobie już zerknąłem do jednego z miejsc, które lubię, do baru Studio konkretnie. No i właśnie, jest ta środa, więc żeby przełamać ten, powiedzmy, taki kamień milowy, w którym czekamy byle do piątku, no to już jutro jest jedno z wydarzeń, które możecie właśnie tak przełamać tą stagnację tygodniową. No i jeżeli też nie lubicie jakichś takich imprez do rana, techniawy na przykład, albo rave'ów, czy czegokolwiek, no to Bar Studio przygotował właśnie dla was takie w najbliższy czwartek wydarzenie, które no może być dla was takim wybawieniem tygodniowym. Więc tak, wyobraźcie sobie imprezę, na którą przychodzicie po prostu poznać ludzi, trochę pogadać na luzie, trochę się pokręcić, ale nie tak jakoś mega, mega głośno i jakoś bardzo mocno też tanecznie, tylko tak po prostu na luzie. Za sterami konsoli stanie chyba całkiem nietypowy DJ-ski duet, czyli Córka i Tata, Julia i Grzegorz Świech. Dobrze słyszycie, bo to jest właśnie Córka i Tata, czyli taki rodzinny projekt, można powiedzieć, i mimo to, że dzieli ich ćwierć wieku, no to łączą właśnie ich geny, no i przede wszystkim genialna zajawka na dobrą muzę. Wspólnie przygotowali selekcję muzyczną, która też udowadnia, że nie ma żadnych granic, bo jeżeli wam się wydaje, że jednych gatunków czy też dekad absolutnie się nie da ze sobą zmiksować, no to ten duet udowadnia, że da się i robią to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Dobrze, więc gwarantują oczywiście przejścia z najlepszych klasycznych utworów do innych najlepszych klasycznych, o których moglibyście nie pomyśleć. Więc wydaje mi się, że to będzie wieczór trochę nostalgiczny muzycznie przynajmniej, trochę też zaskakujący też muzycznie, ale z całym luzem. Wszystko zaczyna się w czwartek o 20, potrwa do 12, czyli idealnie, żebyście mogli w piątek rano bez problemu wstać do pracy, czy na uczelnię, czy gdziekolwiek. Wstęp oczywiście jest wolny i to wszystko we wcześniej wspomnianym barze Studio. I teraz jeszcze jedno wydarzenie, które już całkiem niedługo, można powiedzieć, bo już mamy końcówkę maja, a ja już wybiegam myślami, można powiedzieć, w czerwcowe wieczory nad Wisłą, no bo chodzi o wydarzenie, które wydaje mi się, że mogli czekać fani taktyki, psychologii, no ale też czystego farta, bo już niedługo nasze wydarzenie wspólnie z Placem Zabaw, czyli Mistrzostwa w Papier, Kamień, Nożyce. To się dzieje, to powraca. Wydaje mi się, że już można powiedzieć, że jest to trochę legendarne, bo jedyne w swoim rodzaju wydarzenie z legendarną grą z podwórek i jakichś szkolnych korytarzy. Jest to Mistrzostwa Polski w Papier, Kamień, Nożyce, dokładnie druga edycja tak naprawdę, pierwszą mogliście zobaczyć w ubiegłym roku. Było naprawdę bardzo, bardzo dużo emocji, ja miałem okazję sędziować te zawody, był śmiech, był płacz, było też dużo różnych emocji, ale głównie szczęścia, przynajmniej u tych, którzy wygrywali, bardzo dynamiczna gra, oczywiście. No, niektórzy mieli różne taktyki, niektórzy podchodzili do tego albo z czystym fartem, inni do tego ćwiczyli, mieli wszystko przemyślane od A do Z, kiedy, jak patrzeć na przeciwnika, dosłownie wszystko, wszystkie emocje, wszystkie paleta emocji, wszystko było tam widać, naprawdę niesamowite wydarzenie, także jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście wziąć udział, no to wpadajcie na Facebooka, tam możecie znaleźć nasze wydarzenie i też znajdziecie w opisie tego wydarzenia link do zapisów, możecie się zapisać, żeby wziąć udział właśnie w grze. To wszystko co prawda dopiero w czerwcu, konkretnie w 13 czerwca na Placu Zabaw nad Wisłą, natomiast ja już teraz wolę wam powiedzieć, żebyście mieli czas się zapisać i odpowiednio przygotować. Także gorąco was zachęcam do tego, żeby odwiedzić naszą stronę internetową czy wydarzenie na Facebooku, tam znajdziecie więcej informacji.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. 15:30, czas na wiadomości, a przedstawi je dla nas Krzysiek Wójcik.
2: Serwis akademicki.
3: 3% na naukę, 100% dla Polski. Pod takim hasłem przed Sejmem naukowcy i studenci apelowali o zwiększenie nakładów budżetowych na naukę. Potrzeba stabilnego finansowania badań i dydaktyki, by poprawić sytuację płacową na uczelniach i w instytucjach badawczych. Mówi jeden z organizatorów protestu, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
4: Dość tego, jak nauka jest traktowana. Dość tego, że w Polsce nauka jest de facto niszczona przez marne finansowanie, przez brak pomysłu, brak wizji polityków, brak woli polityków. Pora, żebyśmy jednym głosem polskiej nauki powiedzieli: stop niszczeniu nauki! Stop niszczeniu nauki!
5: Mam wrażenie, że rządzący bardzo często zapominają, że my jesteśmy pracownikami i pracownicami sektora nauki, a nie czarodziejami i czarodziejkami, którzy potrafią bez wsparcia, bez infrastruktury badawczej i bez odpowiedniego finansowania jakoś wyczarować te wyniki na światowym poziomie.
3: Dodaje dr Katarzyna Roman-Rawska z Polskiej Akademii Nauk i Inicjatywy Pracowniczej. To przed Sejmem o sytuacji naukowców rozmawiali też posłowie na sali plenarnej. Adrian Zandberg z partii Razem zarzucał ministrowi nauki, że polityka rządu doprowadza wybitnych naukowców do emigracji.
6: Musimy podnieść nakłady na naukę, badania i rozwój. Polityka oszczędzania na nich. Niestety, polityka kontynuacji pisowskich rządów w tej sprawie, bo tutaj zmiany nie ma. Ta polityka, drodzy państwo, jest krótkowzroczna i prowadzi po prostu tylko i wyłącznie do tego, że za kilka lat pożegnamy się ze wzrostem gospodarczym.
3: Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek odpowiedział: 3% PKB na naukę to nasz wspólny cel.
7: Krok po kroku reformujemy system szkolnictwa wyższego na wielu odcinkach i systematycznie zwiększamy finansowanie. Naprawiamy i usprawniamy system, zmieniamy kryteria oceny, zmieniamy prawo, ustawiamy procedury, cyfryzujemy, szukamy nowych form finansowania, inwestujemy w bezpieczeństwo, wspieramy studentów i pracowników naukowych. To są nasze cele, to jest moja misja.
3: Pod petycją naukowców z apelem o zwiększenie finansowania nauki podpisało się 25 tysięcy osób. Tam, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji zawodzą, wciąż niezbędne są czas i wnikliwość ludzi. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy do odszyfrowywania cennych manuskryptów. To w ramach projektu Transcribów. Z ciekawostek najważniejsza jest zasada 1:1. Jeśli przed wiekami autor dokumentu popełnił błąd ortograficzny albo coś skreślił, transkrypcja musi to uwzględnić. Więcej przeczytacie na portalu Polskiej Agencji Prasowej Nauka w Polsce, pap.pl. Na koniec przypomnienie, to ostatni dzień zapisów na mokotowski bieg SGH, start w niedzielę. Zapisało się już niemal 2,5 tysiąca osób. Do wyboru trzy kategorie, bieg na kilometr, 5 kilometrów i na dychę. Jak co roku, bieg ma też wymiar charytatywny. W tym roku organizatorzy chcą pomóc Fundacji Ewy Błaszczyk AKOGO, która pomaga osobom w śpiączce i rozwija metody leczenia i rehabilitacji.
1: Korki. Aktualnie najdłużej postoicie na Parysowskiej w stronę Banacha, tam 30 minut, oraz na Raszyńskiej w stronę Okopowej, tam postoicie 15 minut.
8: Pogoda.
1: Aktualnie na termometrze 21 stopni, dosyć słonecznie dzisiaj, już gorąco, ten letnia temperatura jest z nami, ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr 33 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra.
8: Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap,

0: Za 18 minut godzina 16, co oznacza, że czas na skrót tego, co działo się w Formule 1. Antenę przejmuje Franek Wójcicki.
1: Normalnie o tej porze.
2: Mamy środę, minęła 15.30. To oznacza, że wracamy w Radiu Campus do 97 F1. Tym razem na okolice torów Formuły 1 zabiera was tylko ja, czyli Franek Wójcicki, bo Kamil wypoczywa. Natomiast wracamy w Formule 1, a właściwie wróciliśmy już w Formule 1, do Kanady, na tor imienia Gilles'a Villeneuve'a, legendarnego kierowcy Ferrari, który przez wielu jest uważany za jednego z najlepszych kierowców Formuły 1, który nigdy nie sięgnął po tytuł mistrzowski. Niestety, tak jak wielu kierowców w dawniejszych czasach, kariera Gilles'a skończyła się tragicznie też na torze. Niemniej później jego dziedzictwo poniósł dalej jego syn Jacques Villeneuve, który wywalczył mistrzostwo Formuły 1, także historia rodziny Villeneuve'ów tak tragicznie się nie skończyła. Natomiast. Circuit Gilles Villeneuve jest ważny dla fanów Formuły 1, szczególnie dla polskich fanów Formuły 1, z paru powodów, ale dla nas najważniejsze chyba jest to, że w 2008 roku to właśnie na tym torze po swoje pierwsze w Formule 1 i jedyne zwycięstwo sięgnął Robert Kubica. I to była póki co jedyna okazja, kiedy mogliśmy w trakcie, a właściwie na koniec wyścigu Formuły 1 słuchać Mazurka Dąbrowskiego. Zawsze powrót do tego toru wywołuje pewnego rodzaju dobre wspomnienia. I pamiętam, że oglądałem ten wyścig i widziałem potem to, jak kierowcy ustawiali się na podium, widziałem, jak cieszy się Robert na pierwszym miejscu, widziałem też dwóch pozostałych kierowców. Na drugim miejscu był Nick Heidfeld, kierowca z Niemiec, kolega z zespołu Roberta, a na trzecim miejscu był David Coulthard z Red Bulla. I pamiętam, że zdziwiło mnie to, że będący na trzecim miejscu David Coulthard wyraźnie ze swojego podium cieszy się o wiele bardziej niż Nick Heidfeld, który był na drugim miejscu. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak ważne w Formule 1, jak ważne w tej walce na torze są strategie, jak ważne jest to, co mówi nam zespół. Teraz już wiem, dlaczego Nick Heidfeld był tak niezadowolony, bo no, w zasadzie, gdyby nie zespół, to on stałby na pierwszym miejscu na koniec tego wyścigu, ale wtedy jeszcze przez moment BMW liczyło na to, że uda im się zawalczyć o tytuł mistrzowski w tym sezonie. Potem zmienili zdanie, no skończyło się to jak skończyło i tym jednym zwycięstwem Roberta Kubicy w tym sezonie możemy się cieszyć. Natomiast od tamtego czasu minęło już sporo lat, sporo sezonów, sporo się też zmieniło w Formule 1 i przypomnę, że od paru ładnych sezonów mamy też już coś takiego jak sprint. I moim zdaniem w ten weekend sprint był całkiem ciekawy, bo zapowiadał nam, jak ten wyścig też będzie wyglądał. Przypomnę, mieliśmy jedną sesję treningową, potem mieliśmy kwalifikację do sprintu, potem w sobotę mieliśmy właśnie sprint i kwalifikację do właściwego wyścigu, no i w niedzielę już główny wyścig Formuły 1. W sprincie już od początku widzieliśmy, że Mercedes dalej będzie walczył o te wysokie pozycje, ale oprócz Mercedesa też kierowcy McLarena trochę odżyli i też widać było, że McLaren to jest ten zespół, który jest no, zdecydowanie drugi w stawce i też będą walczyć. Ale jeżeli chodzi o walkę, wewnątrz zespołową, to mogliśmy właśnie już w trakcie sprintu obserwować starcia Andrei Kimi Antonellego z George'em Russellem. Ten duet kierowców wyraźnie radzi sobie najlepiej w tym sezonie, ale skoro nie mogą walczyć z kierowcami z innych zespołów, to wyraźnie skupili się na sobie nawzajem. I nic dziwnego, bo przypomnę przed tym wyścigiem niezwykłą serię trzech pierwszych zwycięstw po sobie zaliczył właśnie Andrea Kimi Antonelli. I to on prowadził w klasyfikacji generalnej przed tym wyścigiem, co wiadomo, mamy dopiero początek sezonu zasadniczo. Większość wyścigów jeszcze przed nami. Ale i tak George Russell musi czuć, że trochę ta jego szansa, największa dotychczas szansa na wygranie mistrzostwa kierowców, może się powoli oddalać, jeżeli on nie skupi się na odbieraniu tych punktów swojemu koledze z zespołu. Obaj panowie walczyli ze sobą całkiem ciężko, nie do końca czysto, tak bym to ujął. Często zdarzały się sytuacje właśnie, że wręcz wypychali się trochę poza tor, ale koniec końców nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń. Niemniej, gdybym był na miejscu Toto Wolffa, czyli szefa zespołu Mercedesa, to na pewno stresowałbym się tym wyścigiem zbliżającym się w niedzielę no odrobinę bardziej. Tak czy inaczej, walka Antonellego z Russellem skończyła się tak, że George Russell dojechał na pierwszym miejscu, Antonellemu nie udało się go wyprzedzić, a tą walkę wykorzystał też Lando Norris, który uplasował się na koniec sprintu na drugiej pozycji. I tak jak mówiłem, sprint zapowiadał trochę to, co zobaczymy później w wyścigu głównym, w wyścigu niedzielnym, ale tutaj znowu pewnego rodzaju kłodę pod nogi miał rzucić deszcz, który był zapowiadany. I faktycznie trochę przeszkodził, trochę wsadził ten patyk w szprychy, ale nie wszystkim. O tym już za chwilę.

Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Montrealu, na tor imienia Gilles Villeneuve'a. Tor, który znajduje się na wyspie, na środku rzeki. Także jest to, no, z natury rzeczy całkiem mokre środowisko, a miało być jeszcze bardziej mokro. To dlatego, że zapowiadano deszcz, wydano nawet rain alert. Podobne ostrzeżenia miały miejsce też przed poprzednim wyścigiem. Wtedy trzeba było, tak jak pewnie pamiętacie, przesunąć start o 3 godziny wcześniej. Natomiast tym razem zapowiadany deszcz nie był aż taki mocny. Trochę pokropiło, trochę popadało przed samym wyścigiem, więc nawierzchnia toru była trochę mokra. Trochę, ale nie aż tak bardzo. I tutaj w tym momencie była to pewnego rodzaju zagadka dla strategów zespołowych. Co robić? Czy bardziej opłaca się zignorować tą wodę, która znajdowała się na torze, te niewielkie ilości wody przyjmijmy, i ruszać od razu na zwykłych slickach, czyli na tych gładkich oponach do jazdy w suchych warunkach, bo sliki są po prostu szybszymi oponami. Niezależnie od tego, czy jest to mieszanka miękka, twarda czy średnia, to wszystkie te trzy mieszanki slików są wyraźnie szybsze od mieszanek przejściowych i mieszanek na warunki mokre. Czy właśnie zagrać trochę bardziej ostrożnie, liczyć na to, że ten deszcz faktycznie się jeszcze pojawi, że to nie wszystko i że będzie jeszcze lało, i startować na oponach przejściowych. Część zespołów zdecydowała się na to, żeby właśnie jednak stawiać na deszcz, i faktycznie startowali na oponach przejściowych do najważniejszego zespołu, który startował na mieszance przejściowej. Mogę zaliczyć McLarena, dlatego że startowali oni na czele stawki. I faktycznie na pierwszym okrążeniu, na drugim okrążeniu, kiedy ruszyli, to ruszyli całkiem szybko i żwawo, no ale mimo tego dobrego startu, to już sami kierowcy wiedzieli, że to szczęście jest chwilowe, bo znacznego deszczu już nie zobaczą. I gdy wraz z kolejnymi okrążeniami tor stało się coraz bardziej suchy, no to Lando Norris i Oscar Piastri byli zmuszeni, żeby zjechać na pit stop. Na pit stop, który nie był potrzebny dla innych kierowców, którzy startowali właśnie na suchych mieszankach. I ten jeden pit stop w plecy, no to jest około pół minuty mniej więcej, tak w dużym przybliżeniu, straconego czasu, najprościej mówiąc. Także ten jeden wybór trochę przekreślił wyścigi McLarena, tym bardziej, że potem jeszcze doszło do kolejnych awarii, kolejnych usterek. Lando Norris musiał wycofać całkiem swój bolid, natomiast Oscar Piastri miał pewne przygody na torze z Alexem Albonem, dostał też karę właśnie za kolizję z kierowcą Williamsa, no i też nie przywiózł żadnego ciekawego wyniku z tego wyścigu. Wracając do innych rzeczy, które się zapowiadały, przypomnę, że w sprincie zapowiadała się znaczna walka między kierowcami Mercedesa. Walka do tego stopnia, że faktycznie bałbym się, że obaj kierowcy mogą nie ukończyć tego wyścigu. I faktycznie widzieliśmy na torze znowu, tak jak w sobotę, wyprzedzenia, wypychania poza tor, jazdę po trawie, ścinanie zakrętów po to, żeby utrzymać się w tej walce. I George Russell z Andreą Kimim Antonellim wymieniali się tym pierwszym miejscem. Wymieniali się mniej więcej przez pół wyścigu, aż do momentu, kiedy w aucie George'a Russella po prostu nie padła bateria. I George Russell musiał odpaść z tego wyścigu. Był bardzo niezadowolony z tego, co się stało. Myślę, że faktycznie psychologicznie ta świadomość, że Andrea Kimi Antonelli może wyrabiać sobie tą przewagę, już powoli gdzieś tam z tyłu głowy go pali. Był wyraźnie wkurzony, rzucił zagłówkiem, rzucił nim na tor, wyszedł z bolidu, wyszedł poza tor, wyszedł za barierki i było takie jedno ujęcie, kiedy było widać, że George Russell stoi, patrzy na ten swój bolid i tak lekko może kręci z takim nie niedowierzaniem, nie złością, ale z takim rozczarowaniem z tego, że jego bolid mu to zrobił. Także wyścig, który potencjalnie mógłby pozwolić Russellowi na odrobienie tej straty, którą miał do Antonellego, no nie skończył się zupełnie po jego myśli. Andrea Kimi Antonelli dojechał do końca już znowu na pierwszym miejscu. I co ważne, ma teraz aż 131 punktów, a George Russell, który jest na drugim miejscu, ma punktów zaledwie 88. Czwarta wygrana Andrea i Antonellego, czwarta z rzędu wygrana. To się nigdy nie zdarzyło, jest to rekord, który póki co trwa, póki co się rozwija i jestem bardzo ciekawy,

0: na jakiej liczbie wygranych z rzędu się skończy, chociaż myślę, że reszta sezonu będzie dla Antonelliego raczej trudna. No to jednak, George Russell, który jest na drugim miejscu, będzie musiał sporo odrabiać, żeby dogonić swojego kolegę z zespołu. Tym bardziej, że na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej jest Charles Leclerc, który do Russella traci zaledwie 13 punktów. Także nie jest to dużo, jest to ciężka sytuacja dla George'a Russella, a sam kierowca po tym wyścigu mówił, że nie do końca rozumie, co się stało, ma wrażenie jakby jakaś siła wyższa po prostu nie chciała, żeby on ukończył ten wyścig. Także no był wyraźnie rozczarowany, tak jak mówiłem, i nic dziwnego. Z naszej perspektywy, z perspektywy obserwatorów Formuły 1, muszę przyznać, że ich walkę Russella i Antonelliego po prostu dobrze się oglądało. Mimo tego, że tak jak mówiłem, nie była to do końca czysta walka i wypychali się oni poza tor, to jednak zupełnie inaczej ogląda się walkę na torze, kiedy te różnice między bolidami nie są aż tak duże i kiedy wiemy, że w zespole nie ma ustalonej odgórnie hierarchii, kto jest pierwszym, a kto jest drugim kierowcą. I po cichu też, jako kibic pozostałych zespołów poza Mercedesem, liczę na to, że taka hierarchia nie zostanie ustalona do końca sezonu, tylko właśnie będziemy mogli w przyszłości oglądać więcej starć na linii Antonelli-Russell. Oprócz kierowców Mercedesa warto wspomnieć o kierowcach, którzy poza Antonellim uzupełnili podium na koniec tego wyścigu, bo na drugim miejscu rywalizację zakończył Lewis Hamilton z Ferrari i jest to jego pierwsze podium z Ferrari w tym sezonie. Jest to podium, które myślę, że było dla niego bardzo, bardzo potrzebne, bo też pojawiały się różne głosy odnośnie tego, jak on sobie radzi w tym zespole, czy raczej nie radzi. No i tutaj nie dość, że uplasował się na tym drugim miejscu, to jeszcze też pokonał swojego kolegę z zespołu, czyli wspomnianego już Charlesa Leclerca. Między nimi dwoma jest już naprawdę niewielka różnica, zaledwie paru punktów w klasyfikacji generalnej. No a na trzecim miejscu w Kanadzie znalazł się Max Verstappen, który również zalicza póki co gorszy sezon w Red Bullu. I znowu też pojawiały się głosy o tym, czy Max w przyszłości nie zmieni zespołu albo nie zmieni w ogóle sportu. Tym bardziej, że między wyścigami Formuły 1 Max Verstappen uczestniczył też w 24-godzinnym wyścigu wytrzymałościowym na torze Nürburgring w Niemczech. Jeżeli kojarzycie wyścigi, no to wiecie, że jest to legendarny tor, a jeżeli nie kojarzycie, to powiem tylko, że Nürburgring ma przydomek zielonego piekła. I Max razem z resztą kierowców tego auta radzili sobie bardzo dobrze na tym torze. Niestety wyścigi wytrzymałościowe testują nie tylko wytrzymałość kierowców, ale też samochodów i to właśnie układ napędowy w ich aucie nie poradził sobie z wspomnianym już zielonym piekłem. Wracając natomiast do Kanady i do Formuły 1, to myślę, że ten wyścig był zdecydowanie na plus. Mam nadzieję, że jest to kwestia tego, że poprawki, które były wprowadzane w Formule 1 we wszystkich tych bolidach zaczynają działać i ta rywalizacja wygląda lepiej niż wyglądała na początku sezonu. Z drugiej strony może być to też kwestia samego toru. Tor w Kanadzie jest dość nietypowy, albo też po prostu tak chciał los, tak to się wszystko ułożyło. Mam nadzieję, że kolejne wyścigi dostarczą nam również podobnych emocji, jeżeli nie większych, a kolejny wyścig jest na równie ikonicznym torze, chciałem powiedzieć, ale właściwie to jest chyba najbardziej ikoniczny tor w całej stawce Formuły 1, bo 7 czerwca udajemy się do Monako. Na tym torze ulicznym w niewielkim księstwie nad Morzem Śródziemnym od paru lat wiadomo, że najważniejsze są kwalifikacje, więc niewykluczone, że najwięcej emocji zobaczymy właśnie w sobotę, a w niedzielę jest szansa na taką klasyczną procesję, ale ja liczę, że zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na torze będzie się działo i będziemy mieli o czym z Kamilem mówić już po 7 czerwca. Także słyszymy się wtedy, mam nadzieję też właśnie, że w pełnym składzie. Póki co żegnam się z wami ja, Franek Wójcicki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Normalnie o tej porze. Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
4: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: 6 minut po godzinie 16, co oznacza, że odkrywamy karty. Wspominałem na samym początku, że porozmawiamy o Audio River, no i razem z nami współorganizator tego wydarzenia Łukasz Warna Wiesławski. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Mówiliśmy o tym właśnie, że dzisiaj tak naprawdę wspólnie kampus z Audio River odpalamy dziś przedpremierowy drop, można powiedzieć. Odkrywamy karty tegorocznej sceny basowej, która do teraz była tajemnicą, więc przejdźmy do konkretów. Kto będzie w tym roku?
2: No mamy kilka takich strzałów, z jednej strony mega świeżych, z drugiej strony absolutnych klasyków. Przez chwilę kusi mnie, żeby ułożyć artystów według wieku, ale może zróbmy to według porządku, który sobie na początek ustaliłem. Zacznijmy tak. Bardzo dobrze znany publiczności Radia Campus, ATZ z nowym projektem ATZ Sound. Kontynuacja jego eksploracji muzyki basowej po Mordor Music, po Świętym Bejsie. Teraz zupełnie nowy projekt, inspirowany jeszcze mocniej kulturą sound systemową, Karaibami, tym, co emigranci właśnie z Wysp Karaibskich przywieźli na Wyspy Brytyjskie. Drugi artysta, najmłodszy, nie wiem, czy w ogóle nie najmłodszy profesjonalny DJ w Polsce, Dramantic.
1: Okay.
2: To jest chłopak, który ma, uwaga, 14 lat.
1: O, oh, wow.
2: Tak, zadebiutował na scenie z pełnoprawnym występem rok temu i uwaga, on już ma zagraniczne bookingi, on już jeździ do Czech grywać, gra mocno energetycznie i no jak zaczyna na takim poziomie, w takim wieku, no to na pewno będzie to niesamowita kariera, niesamowicie się jeszcze nam rozwinie.
1: Przede wszystkim szacun, że już jest aż tak dojrzały muzycznie, że no właśnie jest aż tak też pożądany na scenie, na scenach już europejskich.
2: Tak, gdyby jakby zakryć ten obraz, to nikt nie powiedziałby, że jest to nastolatek. Także naprawdę niesamowita historia i szacun dla Dramantika, że tak w młodym wieku tak wszystko super ogarnął. Dalej postać z nowej fali muzyki jungle, czyli DJ Hybrid, również bardzo, bardzo energetyczny, ciekawy DJ. Trochę w kontraście do tego, co na tej scenie basowej w tym roku proponujemy, no bo z drugiej strony jest tutaj moja ulubiona chyba pozycja prywatnie, czyli LTJ Bookem. Artysta, który właśnie był jednym z tych innowatorów jungle na początku lat 90. Później zaczął wprowadzać jazz do muzyki drum and bassowej i te jego eksploracje no były naprawdę bardzo ciekawe. Ta fuzja takiej klimatycznej, no powiedzmy przyjemnej muzyki z połamanymi brzmieniami, jego klasyczny album sprzed 26 już lat, jedyny jak dotąd, a mimo wszystko w dalszym ciągu jest to bardzo, bardzo ciekawy DJ, ciekawy artysta, przez niektórych, to jest bardzo fajne określenie, nazwany Jeffem Millsem muzyki drum and bass.
1: Ładnie, bardzo ładnie.
2: I ten skład uzupełnia Breakage, który zagra razem z MC GQ. No i to jest artysta, którego też warto śledzić, warto obserwować, bo z jednej strony właśnie, znowu, jungle, klasyczny drum and bass, ale on też w swojej karierze skręcał w różne ciekawe rejony, takie bardziej klimatyczne, atmosferyczne. Bardzo dobry album z 2010 roku, gdzie tam romansuje trochę z takim dubstepem, z bardzo wyraźnymi breakami, ale też ten niski bas tam bardzo, bardzo fajnie pracuje, bardzo jest to klimatyczna muzyka. Także to jest szóstka basowych artystów. A mamy jeszcze jedno nazwisko, dość zaskakujące, bym powiedział. I jest to Błoto. Jest to zespół jazzowy, to już nie na scenę drum and bassową, ale będzie to projekt specjalny, który powstał specjalnie na Audio River. Błoto zagra repertuar klasyków Detroit Techno. I jeżeli czujecie się na przykład zdziwieni tą propozycją, to kontekst jest taki, że Błoto bardzo mocno eksploruje to, co dzieje się w Detroit. Grali kilkanaście może koncertów poświęconych J.D. Lee, wydali w tym roku mixtape. Także tą część hip-hopową Detroit mają bardzo dobrze rozpoznaną. A moja taka personalna anegdota związana z nimi, ja kiedyś organizowałem ich koncert w Krakowie, chyba po trzeciej płycie, po Kwasach i Zasadach, i oni tam zaskoczyli na koniec, grając Agartę Westbama i Afryki Bambaty, i to się właśnie zmieniło w taką klubową improwizację, i po rozmowie z zespołem okazało się, że mogą taki program w klimacie klasyków Detroit Techno z elementami elektro właśnie przygotować, także
1: właśnie,
2: najbardziej...
1: Bo to chyba nie jest kojarzone tak zupełnie z takim stricte elektronicznym, powiedzmy, z Detroit w ogóle, no raczej nie te klimaty.
2: Tak, no jakby ten idiom jazzowy tam jest głównym jakby głównym brzmieniem błota, no ale są to znakomici muzycy, którzy mają bardzo szerokie horyzonty i lubią różne ciekawe rzeczy i bardzo lubią też te wszystkie inspiracje wchłaniać, także bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać, mogliśmy sobie taki projekt wspólnie dopracować i zaprezentować coś zupełnie nowego właśnie na festiwalu.
1: A czy ty już słyszałeś kawałek tego projektu, czy jeszcze?
2: Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Czyli też będziesz miał niespodziankę jak wszyscy?
2: Tak.
1: Okej, brzmi dobrze. No właśnie, ale wspomniałeś też o LTJ Bookiem. Mówi się, że też bez tego człowieka muzyka basowa, drum and bass wyglądałaby trochę inaczej dzisiaj. A jak to właśnie się stało, że muzycy grający na takich klasycznych też instrumentach, no będą typowo elektroniczną muzykę nam prezentować, czego się możemy spodziewać też po tym występie?
2: No u LTJ Bookema akurat to będzie po prostu DJ set, także tutaj instrumentów nie będzie, ale sam drum and bass jest bardzo takim wdzięcznym gatunkiem, który bardzo często sięgał po żywe instrumentarium, po zespoły. No pamiętny był koncert London Electricity z orkiestrą na Audio River, żebym teraz się nie pomylił, dobrych kilka lat temu. W tym roku London Electricity też będzie na festiwalu, zapowiedział, że będą z nim goście specjalni, i my tego też jeszcze nie wiemy, czekamy na to odsłonięcie składu. Także ze wszystkich chyba gatunków muzyki elektronicznej powiedziałbym, że ten drum and bass jest tak najbardziej otwarty na tego typu eksperymenty. Bardzo często jest to perkusja na żywo. Czasem się zdarza właśnie, że mamy te romanse z jazzem, wtedy wchodzi w ogóle kontrabas. Robią się naprawdę, naprawdę ciekawe historie.
1: Łukasz Warna, Wiesławski razem z nami, współorganizator Audio River. Za moment do tematu wracamy.
0: Do T, do Z, do T, do O, do U, do N, do D.

0: 16.16, Łukasz Warna Wiesławski razem z nami, współorganizator Audio River. Odsłoniliśmy już karty. Wiemy, kto będzie na scenie basowej w tegorocznej edycji. 20 lat już mamy Audio Rivera, dwie dekady, ładna data w tym roku. Będą jakieś urodziny, można powiedzieć, takie świętowanie huczne?
1: No, ta edycja jest takim, jest taką celebracją. Wydaje mi się, że ten program w tym roku headlinerski, tak nam się ułożył. Oczywiście tutaj przede wszystkim powiem, że oczywiście świadomie, tak?
0: Tak oczywiście, że tak.
1: Tak miało być, ale że wszystkie trzy największe gwiazdy, jakie w tym roku mamy, czyli The Prodigy, Disclosure i Marlon Hofstadt, to są takie jakby etapy festiwalu, że mamy jedną taką największą gwiazdę, legendę kultury rave, która zdefiniowała lata 90. Z drugiej strony Disclosure, które jest taką gwiazdą millennialsów i te ich przeboje z Samem Smithem, za Luną George, no to było w takim 2013, 15, 16 to były największe hity. No i ta trzecia gwiazda, Marlon Hofstadt, czyli absolutny fenomen ostatnich kilku lat, artysta, który z małego berlińskiego DJ-a jest po prostu headlinerem na równi z Arminem Van Burenem, grającym wielkie występy na Coachelli. Więc na 20-lecie udało nam się zaproponować taki skład dla każdego pokolenia, dla tych ludzi, którzy są z Audio River i od zawsze, i tych, którzy dopiero pierwszy raz przyjadą na festiwal.
0: I dopiero się zakochają, tak?
1: Tak jest.
0: No właśnie, bo my też w tegorocznej edycji Audio Rivera też trochę muzycznie pojeździmy po mapie Europy.
1: Dokładnie, no to już jest taki klasyk trochę w historii tego festiwalu, no bo każdego roku to jest grubo ponad setka artystów. Mm-hmm. Wiadomo, że jest duży polski skład na festiwalu i wszyscy topowi lokalni DJ-e występują, ale no ponad połowa artystów zjeżdża się z Europy, z całego świata tak naprawdę, bo też to jest Ameryka, to jest Afryka. Mamy nawet Shimzę reprezentującego scenę z RPA, także ten wachlarz jest
0: Czyli
1: bardzo
0: to nawet
1: szeroki.
0: Nie jest tylko Europa, to tak, już tak, wychodzimy tak. Daleko, daleko. No dobra, ale tak jak sobie patrzysz na cały, powiedzmy, zestaw artystów, na spektrum, które reprezentują muzycznie, no to jaki obraz z tego powstaje? Czym tegoroczna scena basowa będzie się różnić od pozostałych miejsc na festiwalu? Jaki tak naprawdę klimat chcecie stworzyć?
1: No, scena basowa pokazuje trochę, w którym miejscu jesteśmy my jako polska scena i to, jakie są gusta Polaków, bo Polacy preferują cięższe brzmienia, więc tam troszkę też takich neurofunkowych historii się pojawi. A z drugiej strony, przed chwilą tak na ofie rozmawialiśmy o tych cyklach muzyki, o tych powrotach, więc obserwujemy też, że dubstep jest bardzo na nowo modnym gatunkiem, więc tu też robimy taką sporą wycieczkę. Pojawi się Rasko, będą Born on Road, będą Gentleman's Club, więc dużo, dużo tych ciężkich basów wybrzmi. A z drugiej strony ta część basowa jest jednym po prostu z wielu, wielu elementów, bo Audio River to jest też techno, to jest też muzyka house i też w bardzo wielu odmianach. I tak jak te basowe brzmienia mają multum różnych gatunków, które różnią się tempem, ciężkością, tym jak się wykorzystuje melodię. Tak samo techno, najróżniejsze formy, od klasycznego, tych klasycznych brzmień z Detroit, po które sięgnie błoto, przez tą berlińską ewolucję, taką tą szarą, majestatyczną, ale nie pozbawioną funku. To jest bardzo ważne, że kiedy ta muzyka dotarła do Trezora, do Berghain, ona wciąż miała ten taki porywający pierwiastek, po właśnie już bardzo ciężkie, hardowe brzmienia też bardzo mocno atakujące wręcz publiczność, ale ona tego też chce. To jest,
0: chcemy być atakowani trochę muzycznie.
1: Tak, tak. To ma być przeżycie, to ma być doświadczenie, to ma być coś, co zostanie w pamięci na bardzo długo, więc ta oferta jest bardzo szeroka dla ludzi, którzy i chcą sobie pochillować w niedzielę i posłuchać lżejszych brzmień, aż wytańczyć się po prostu w tym szaleństwie takim najbardziej intensywnym. No Audio River prezentuje to całe spektrum współczesnej muzyki elektronicznej.
0: To na pewno do lipca jeszcze trochę o tym będziemy opowiadać. opowiadać. No właśnie, do lipca mamy czas, więc tak naprawdę gdzie my możemy czytać więcej, gdzie możemy się zapisywać, gdzie możemy zgarniać karnety?
1: Zapraszam bardzo na stronę audioriver.pl, tam więcej informacji i takich logistycznych właśnie, jak kupić bilet. Za chwilę pojawią się też takie praktyczne informacje, dojazdy, regulaminy, kwestie pola namiotowego. Oczywiście już jest sprzedaż otwarta, można się zapisywać, można planować sobie ten wyjazd. No i oczywiście też informacje o artystach, wszystkie biogramy. Jeżeli czegoś nie znamy, zawsze można właśnie doczytać, sprawdzić. Okaże się, że to może być wasz nowy, ulubiony artysta, który przekona was do przyjazdu do Łodzi. Także najpierw czytamy, a potem widzimy się 10-12 lipca na łódzkich Błoniach.
0: No i przede wszystkim też jeszcze z mojej strony słuchamy Kampusa, no być może będziemy jeszcze jakieś karty wspólnie tutaj odsłaniać na antenie, więc warto słuchać i być czujnym. No i przede wszystkim śledzić socjale Audio River i nasze kampusowe. Łukasz Warna, Wiesławski był razem z nami, współorganizator Audio Rivera. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: I zostawiamy was z już zapowiedzianym LTJ Bookiem.
2: Normalnie o tej porze.

0: Reklama. Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl. Reklama.
1: 16.30, czas na wiadomości, a przedstawi je Krzysiek Wójcik.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Drugie czytanie projektu o statusie osoby najbliższej. Ulicami Budapesztu ponownie przejdzie Parada Równości. Iga Świątek w trzeciej rundzie French Open.
2: Wiadomości.
3: W Sejmie trwa drugie czytanie projektu o statusie osoby najbliższej.
4: Społeczności LGBT chcę także skierować swoje słowa do Was. Ja wiem, że politycy wciąż Was często zawodzą. Ja wiem, że ta ustawa nie jest tym, na co wszyscy czekaliście. Wiem, droga społeczności, że chcecie tak jak ja i Lewica równości małżeńskiej, ale jeśli tylko dla takiej ustawy na ten moment jest w tym parlamencie większość, to wierzę, że warto próbować ją wprowadzić.
3: Zwraca się z mównicy sejmowej Katarzyna Kotula. Głosem stanowczego sprzeciwu z kolei grzmi poseł Michał Łucik z PiSu.
5: Chcę Państwu powiedzieć, że to jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucje małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje. Mogę powiedzieć, że nikt czegoś podobnego nie wymyślił.
3: Dla Barbary Oliwieckiej jest to bardzo potrzebny krok, który przysłuży się ludziom.
6: Nas satysfakcjonuje? Nie, nie do końca. Czy nas cieszy? Tak. Dlatego, że to jest krok w bardzo dobrą, słuszną stronę. I oczywiście możecie krzyczeć, kłamać, straszyć wetem, tupać nóżkami. Pomimo waszej obstrukcji i sprzeciwów, my będziemy jako Koalicja 15 października robić wszystko na drodze dialogu, żeby wypracowywać akceptowalne rozwiązania, żeby ludziom w Polsce żyło się godnie.
3: Komentuje posłanka Centrum. O szczegółach wkrótce. W Budapeszcie znów przejdzie Parada Równości. Organizatorzy zgłosili marsz na 27 czerwca, a nowy rząd Petra Madziara deklaruje, że nie będzie blokował wydarzenia. To ważna zmiana po ubiegłym roku, kiedy mimo zakazu ulicami stolicy przeszły tysiące ludzi. Władze Viktora Orbana wcześniej zaostrzyły przepisy i próbowały zdelegalizować Parady Równości, powołując się na ochronę nieletnich. Teraz minister spraw wewnętrznych Węgier zapewnia, że zgromadzenie ma odbyć się zgodnie z prawem. Rok temu w marszu uczestniczyło, według organizatorów, nawet 200 tysięcy osób. Młodzi artyści z całej Polski odebrali w Warszawie stypendia programu Młoda Polska. W tym roku wyróżniono 104 twórców, od muzyków i pisarzy po filmowców i aktorów. Każdy otrzyma od 35 do 55 tysięcy złotych na rozwój swoich projektów, zakup sprzętu czy wyjazdy artystyczne. Podczas gali na Zamku Królewskim wiceministra kultury Marta Cienkowska podkreślała, że to właśnie młodzi artyści budują kulturę, a kultura nasz naród i tożsamość. Program Młoda Polska działa od ponad 20 lat.
2: Sportowy kampus.
3: Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie French Open. Polska tenisistka pokonała w Paryżu Czeszkę Sarę Bejlek 6-2 oraz 6-3 w drugim secie i nadal pozostaje w grze o piąty tytuł na kortach Roland Garros. Choć wynik wygląda pewnie, mecz nie był idealny w wykonaniu Polki. Świątek popełniła sporo niewymuszonych błędów i miała problemy z serwisem, ale w końcówce wróciła do swojej najlepszej gry i zamknęła spotkanie. Kolejną rywalką Raszynianki będzie Magda Linette albo Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek jeszcze nigdy nie wygrała.
2: Korki.
1: Sytuacja korkowa jeszcze nie jest najgorsza. Najdłużej postoicie na Armii Ludowej w stronę Alei Solidarności. 17 minut, 16 minut na Radzy Mińskiej w stronę Alei Piłsudskiego i 15 minut na Woronicza w stronę Alei Lotników.
2: Pogoda.
1: Stale na termometrach 21 stopni, bardzo słonecznie dzisiaj, ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr 33 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra.
2: Radio Campus. Same sztosy.

0: Za 20 minut godzina 17, co oznacza, że przechodzimy do segmentu muzycznego, serwis muzyczny, razem z nami niezmiennie Janek z Cukru, cześć.
1: Witam cię, Kuba, i jak zwykle oczywiście bardzo miło mi, że jesteśmy tutaj
0: duo
1: razem.
0: Nierozłączne.
1: I pogadamy sobie oczywiście o newsach muzycznych, a trochę się w tym tygodniu w muzyce wydarzyło. Przede wszystkim, ale od tego na pewno zaczniemy, nie wiem czy przede wszystkim, ale od tego na pewno zaczniemy. Koncert Tako na Stadionie Narodowym. Byłeś na nim.
0: Byłem na tym sobotnim wydarzeniu, więc musiałem odinstalować na cały tydzień social media, żeby nie widzieć, co się będzie działo i kto będzie gościem i co się wydarzy. Fajny był koncert, naprawdę wszystko było dopięte na ostatni guzik, moim zdaniem. Scenografia była świetna, robiła naprawdę duże wrażenie. Nagle ze sceny, albo może nie, albo dobra, powiem, ze sceny wyjeżdżał tramwaj, ze sceny wyjeżdżał bar. No, naprawdę dużo, dużo się tam działo, nagle Tako wisiał w powietrzu, no super. Poza tym dostaliśmy dodatkową zwrotkę do utworu Ostatni. Ostatni z pytajnikiem. I też dostaliśmy kolejną zwrotkę do następnej stacji. Znaczy no zwrotkę, zwrotki.
1: Widziałem właśnie, że o nowych stacjach metra gdzieś
0: tak,
1: tam na Instagramie
0: tak.
1: Doskoczyło.
0: Było naprawdę, no fajnie się tego słucha. Przy okazji, jak się mieszka blisko metra, no to się człowiek utożsamia. Natomiast jakie miałem przemyślenia takie już później, jak trochę emocje opadły, bo jestem fanem, więc na początku wszystko miałem, że super, super, super, to potem miałem taką refleksję, że było trochę nostalgicznie, trochę też wzruszająco, poleciało parę starych kawałków. Były jakieś lekkie łezki ze strony Tako i miałem takie wrażenie, że kurde, jakby on się żegnał już z Narodowym.
1: Ale tylko z Narodowym, czy w ogóle jakoś kończy karierę?
0: Znaczy wydaje mi się, mi tak jak, wiesz, nie chcę tak myśleć w ten sposób, że kończy karierę, ale wydaje mi się, jakby się żegnał trochę z Narodowym, na pewno. Że trochę tak jakby nie... Tak w głowie, być może on tak myśli, że on już nie przeskoczy dalej. Już nie przeskoczy siebie. W związku z tym ten Narodowy to był taki, być może ostatni.
1: Może, może.
0: Ale popytałem trochę i ludzie, niektórzy twierdzą, że już w ogóle kończy. Tak jak zasugerowałeś, że w ogóle już zmywa się.
1: Może tak być, no wiesz, to... Na pewno może być dużym takim przeciążeniem jednak, no, bycie osobą tak rozpoznawalną, która cały czas musi nagrywać hity, które też będą oceniane pozytywnie, będą zarazem znowu popularne, ale też będą jakościowe. No, Tako cały czas trzyma ten poziom, więc myślę, że to może być mocno eksploatujące dla niego. Może przerwę po prostu sobie zrobi jakąś...
0: No tak, znaczy teraz, kiedyś płyty wychodziły co roku, teraz wychodzą tak co dwa lata. Być może ten dystans się zwiększy. Większy, ale miałem jeszcze taką myśl, że historie, o których śpiewa Tako, one są też wyczerpywalne, nie? Że one, jak był powiedzmy studentem i był biedny i chodził po barach i tak dalej, no to one napędzały motyw główny piosenek, że te historie się w jego życiu wydarzały. Teraz już nie ma miejsca, żeby one się wydarzyły, nie?
1: Wiesz, ja nie chcę być jak jakiś taki tutaj bezduszny menadżer z branży muzycznej, ale to też jest zawsze dobry ruch jednak jakoś tam marketingowo. Powiedzieć,
0: koniec
1: że
0: kariery.
1: Koniec kariery, a potem spektakularny powrót. No ile takich już historii było. Ale oczywiście, wiesz...
0: Nie wiem, czy on jest do tego zdolny.
1: Wiesz, to też nie zawsze jest jakiś koncept taki marketingowy. To czasem jest po prostu naprawdę się wydaje komuś, że już ma dość, a potem jednak naprawdę autentycznie, szczerze wraca. No zobaczymy. No mam nadzieję, że jednak Tako nie zakończy kariery i że jeszcze na Stadionie Narodowym go usłyszymy i nie tylko.
0: No właśnie. No.
1: Co? A jeszcze tylko kogo byś zobaczył następnego na Stadionie Narodowym? Myślisz, że kto mógłby to być? Mówiłeś przed wejściem, że Oki.
0: Mi się wydaje, że Oki, tak, że on gdzieś tam...
1: No, Oki by dał radę, myślę.
0: Tym bardziej, że teraz
1: tak
0: już było kolejne wydanie w nocy, bodaj, nie dzisiaj chyba, tylko wczoraj, tak mi się wydaje, że wydał nowe numery, w związku z tym być może jego kroki tam zmierzają właśnie.
1: No możliwe, no może BDS teraz na fali tego wszystkiego, co się wydarzyło
0: możliwe,
1: teraz.
0: Możliwe.
1: Ale on może by potrzebował trochę więcej ekipy zebrać. No,
0: tak.
1: Zobaczymy. Ktoś na pewno z Polski jeszcze wystąpi.
0: BDS przede wszystkim musi wydać nową płytę. Czekamy. Bedi, czekamy.
1: Tak jest. Ktoś z Polski na pewno na Narodowym jeszcze wystąpi w czasie pewnie nie jakiegoś bardzo odległym. To teraz tak szybko, już szybciusieńko, co jeszcze się wydarzyło w newsach w tym pierwszym wejściu, bo jeszcze będzie mieć drugie wejście oczywiście. Nowa płyta Boards of Canada już w ten piątek. tak, że wszyscy fani muzyki elektronicznej będą mogli świętować, no bo to jest naprawdę legendarny szkocki duet. Wyszła płyta gitarzysty Radiohead, Ed O'Brien, Blue Morpho. Jest to płyta moim zdaniem świetna. Jest to płyta taka art rockowo, taka folkowa, postrockowa, trochę progresywna, naprawdę. No słuchajcie, że to jest kolej z Radiohead, bo jest to naprawdę płyta bardzo jakościowa. A teraz posłuchamy sobie jednego singla. Będzie to singiel Olivii Rodrigo, niby wielkiej gwiazdy, ale ja mam do niej ogromną słabość. Uważam, jest świetna, dlatego że wykorzystuje często właśnie gitary w swojej muzyce i odwołuje się do jakiejś takiej tradycji, takich rzeczy typu jakiś Alanis Morissette. Niektórzy mówią, że może bardziej to jest taka, jakaś taka Avril Lavigne, ale no ja naprawdę ją bardzo lubię. Ten pierwszy singiel nie był zbyt dobry, ale drugi jest moim zdaniem ekstra. Nazywa się The Cure, zapowiada jej nową płytę i właśnie teraz go posłuchamy.

0: Fanem Olivii?
1: Jestem wielkim fanem Olivii Rodrigo. Jej pierwsza płyta była u mnie w podsumowaniu najlepszych płyt roku, które robię co roku na moim kanale Cukier Official. Druga płyta też była i to na podium. I ta czy będzie? Może też będzie. Tak jak mówiłeś, że ona ma raczej żeńską fanbazę.
0: Tak.
1: Ale żeńską i krytyków muzycznych, mam wrażenie, też jeszcze co do tego dodać.
0: Okej.
1: Bo ona jest bardzo ceniona, bo ona naprawdę, moim zdaniem, wychodzi poza taki typowy pop naszych czasów, wykorzystuje te gitary, współpracowała naprawdę produkcyjnie z eksperymentalnymi producentami, jak Jam City na przykład, który robi porąbaną muzykę na maksa, więc tam się można doszukać, moim zdaniem, głębi. Pierwszy album, świetny break-up album. No tyle Olivii Rodrigo. Ja ją lubię, ktoś może nie lubić. Akceptuję to oczywiście. Frederyki. Nie wiem, czy Frederyki to jest coś, czym w jakiś sposób żyjesz, ale powiemy o tym.
0: Musimy.
1: Wiedziałeś w ogóle, że się odbywają? Ja mogę ci powiedzieć, i to trochę też mówi o tym, jaki jest mój stosunek do Frederyków. Mm-hmm. Jak się dowiedziałem o tym, że Frederyki są, zadzwoniła do mnie moja mama i powiedziała: Janek, włącz telewizję, Frederyki są. Ja w ten sposób się dowiedziałem, że się odbywają.
0: Okej. No to u mnie mniej więcej jest podobnie, że po prostu z social media mi przypomniały, że takie wydarzenie będzie się odbywało. Czy to jakoś namiętnie śledzę? Raczej nie, ale no jest to jakieś tam, powiedzmy, wydarzenie muzyczne, które trzeba gdzieś mieć na uwadze.
1: No ja sobie włączyłem jednym okiem i tak szczerze mówiąc nie mam kompletnie pojęcia, jak to jest tam wybierane, jakie są kryteria tych albumów. Moim zdaniem jest to tak kompletnie od czapy. Ja patrzyłem tam, kto głosuje, ale czasem są naprawdę bardzo fajne rzeczy, czasem są rzeczy, których tak kompletnie nie kumam, czemu tam są i jakie są kryteria tego, żeby coś było w ogóle tam brane pod uwagę.
0: Ale
1: żeby...
0: to jakie jest twoje zdanie tak naprawdę, bo czy jury jest...
1: Że od czapy jest ta nagroda,
0: okej,
1: moim
0: ale
1: zdaniem,
0: czy
1: kompletnie.
0: Jury jest zbyt boomerskie, czyli że jest po prostu za stare jury, czy za młode, tak jak w przypadku Eurowizji na przykład?
1: Że czasem jest boomerskie, czasem widać, że tak na siłę próbuje właśnie być młodzieżowe i przez to jest jakieś takie to wszystko nieautentyczne i takie trudno jest mi w tym znaleźć jakąś logikę, ale wybrałem kilka kategorii, które uważam, że były bardzo fajnie nagrodzone, fajnie też, bo te kategorie były kategorią nierówne moim zdaniem, ale na przykład fonograficzny debiut roku jazz, produkt May Contain Playgrounds, bardzo dobry wybór. To byłby też mój wybór, myślę. To znaczy... Nie, moim wyborem byłaby na pewno Omasta, ale jeżeli chodzi o takie odkrycie, bo to traktuję też w charakterze odkrycia, bo o Maście słyszałem już wcześniej, a to był taki faktycznie dla mnie debiut, takie, że coś, nie tyle debiutancki album, ale taki debiut, to właśnie byłoby to. No i co jeszcze było ciekawe, no Kasia Linz na pewno, która wygrała, to było bardzo pozytywne, moim zdaniem zasługiwała. Album hip-hopowy roku dla PZ-a, singiel roku hip-hopowy wygrał akurat OSTR, ja bym postawił na Irona, PZ-a.
0: No OSTR się trochę zrzekł już tego
1: Eldokę.
0: Utworu. Tej statuetki.
1: Kończąc to wejście, zmarł Sonny Rollins, słynny, legendarny saksofonista i kompozytor w wieku 95 lat. Zmarł też Rob Bass, autor jednego z najbardziej legendarnych utworów hip-hopowych lat 80. Właśnie teraz posłuchamy na jego cześć tego utworu.
0: No i przy okazji się jeszcze z wami żegnamy, bo już za 7 minut godzina 17, więc byli z wami Janek z Cukru, Kuba Sołtysik.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, hej.
0: Do usłyszenia.
2: Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Raw

0: dwudziestolecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
1: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
2: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
3: Megi Moros, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
4: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
0: Plus goście niespodzianki.
2: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
3: Start godzina 20.
1: Zapraszają wszyscy prowadzący audycje.
2: Owczar,
4: Quentin,
0: Procente,
1: Anusz,
3: Norix.
5: Reklama. Autopromocja. Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja. Radio Campus.

0: Alternator.
1: Zaczynamy. Tak, to jest ten moment. Kasia Rodek, Środowy Alternator, niniejszym się zaczyna. Teraz Wydmy ponad chodnikami. Za chwilę pierwsze starcie, wybory, decyzje, przemyślenia, refleksje. To wszystko do 19:00.

0: dlatego muszę słuchać.
1: Alternator. Weź się rozejrzyj, zobacz, czy ktoś z boku ma to. Wszyscy by...
2: No i, drogi drodzy, przechodzimy do sedna tego programu, czyli wasze wybory. Zawsze w tym programie jest propozycja numer 1, potem propozycja numer 2. To jest propozycja numer 1.
1: Wszyscy będą skakać, tylko wrzuć to na Serato. Się rozejrzyj, zobacz, czy ktoś z boku ma to.
2: Northside District, Serato. Propozycja numer 1.

0: O co chodzi w alternatorze? Musicie podjąć decyzję. Czy tego numeru chcecie posłuchać w całości bez mojego gadania? To jest propozycja numer 1. Serato, Northside District.
1: Wszyscy będą skakać, tylko wrzuć to na Serato, tak, tak. Się rozejrzyj, zobacz, czy ktoś z boku ma to. Wszyscy będą skakać, tylko wrzuć to na Serato.
0: Zaraz przypomnę, podam numery i powiem, jak głosować.
1: Tylko wrzuć to na Serato. Alternator.
0: Nie są to łatwe decyzje, bo to jest propozycja numer 2. Na wspaniałym samplu BSK, kiedy byłem, ale to chaos.

0: To jest właśnie propozycja numer 2, czyli kawałek kawałka. BSK, kiedy byłem, ale to chaos. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać całości, na propozycję numer 2 można głosować. Za chwilę podam numery. SMS-owo, WhatsAppowo, telefonicznie będzie można głosować.
1: Cały świat mogę schować do plecaka.
0: Hej. Drogi drodzy, to jest alternator, na tym właśnie polega, że puszczamy trochę, robimy wam smaka, puszczamy trochę, robimy wam smaka, wy decydujecie, który ze smaków w całości zostanie zjedzony. Nie, przepraszam, jakieś bezsensowne porównania mi się włączyły. Chodzi o to, że jest kawałek numer 1, potem propozycja numer 2. Wy dzwonicie pod numer stacjonarny 228277205. Możecie też słać SMS-y i kontaktować się z nami za pomocą WhatsAppa. Ten sam numer 886-971-971. Witam się już z tymi, którzy się witają i z tymi, którzy się nie witają, też się witam. A co? Halo, halo, halo. Halo. Halo, halo. Tyrolololo. Myślę, że coś zepsułam? Mi się wszystko zgadza. Linia numer 1. Słuchacz zadzwonił na tą linię. Czerwony przycisk jest, hebelek. No u mnie działa! 228277205. Halo, halo? Dobra, kochani, co mi się tu zepsuło? Dlaczego to tak jest, a nie inaczej? No u mnie działa. Dobra. Tradycyjne. Tomku, gdzie jesteś? Potrzeba pomocy. SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Można głosować. Za chwilę będziemy też gadać. Propozycja numer 1 to Northside District Serato, a dwójeczka to BSK. Kiedy byłem, ale to chaos. Dzisiaj jest tak, bo tydzień temu na mnie działały telefony. A działał WhatsApp do dzwonienia. A teraz nie mam tak skonfigurowanej konsolety, żeby odebrać WhatsAppa. I coś mi się nie udaje z telefonami. Więc, drogie drodzy, puszczę wam SDKida i zaraz będziemy się ogarniać. Jedyneczka, jak mówiłam, Serato, Northside District, dwójeczka BSK, kiedy byłem, ale to chaos. No i właśnie Omens SDKid.

0: Alternator.
1: Kolejne starcie przed nami. Przed chwilą między innymi Skepta na Klaucie będzie w lipcu. Beastie Boys i Jedneczka. Check it out. Propozycja numer jeden.
0: Alternator.
1: Propozycja numer dwa. Bardzo szybko to Timo Maas, Brian Molko, First Day. Śmiało, drogi drodzy, można głosować. 886-971-971, SMS-owo, WhatsAppowo, telefonicznie. Za chwilę po wiadomościach po 17.30 będzie czas, żeby pogadać. Zwycięzcy poprzedniego starcia już tutaj są. Northside District Serato.
2: Yo, weź się rozejrzyj.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. 17.30, Krzysztof Wójcik.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nowy szef Hamasu zabity w nalocie. Prokuratura Krajowa domaga się działań w sprawie posłów PiS. Polski pojedynek we French Open. Hamas potwierdził śmierć swojego nowego przywódcy wojskowego w Strefie Gazy. Mohamed Ode zginął wczoraj podczas izraelskiego nalotu. W ataku śmierć ponieśli także członkowie jego rodziny, żona, syn i córka. Izraelska armia już wcześniej informowała o zabiciu dowódcy, oskarżając go o udział w ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. Ode kierował wojskowym skrzydłem organizacji po śmierci swojego poprzednika niespełna 2 tygodnie temu. Mimo obowiązującego formalnie rozejmu, w Strefie Gazy niemal codziennie dochodzi do ataków. Prokurator krajowy chce działań wobec 5 posłów PiS-u po incydencie w siedzibie prokuratury krajowej. Chodzi o wydarzenia z 20 maja, gdy podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza politycy i pracownicy Telewizji Republika weszli do strefy chronionej budynku. Według prokuratury posłowie mieli zignorować procedury bezpieczeństwa i polecenia funkcjonariuszy. Wniosek w tej sprawie trafił do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politycy PiS-u odpierają zarzuty i twierdzą, że wykonywali kontrolę poselską zgodnie z prawem.
4: To jest jakaś aberracja, żeby poseł nie mógł skutecznie sprawować swojego mandatu i na podstawie legitymacji poselskiej nie był wpuszczony do siedziby prokuratury krajowej. Utrudnianie posłom czynności poselskich jest przestępstwem.
2: Komentuje Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Gdańsk z prestiżowym wyróżnieniem od Ukrainy. Miasto otrzymało honorowy tytuł Miasta Ratownika, przyznawany przez prezydenta Wołodymyra Załęckiego za pomoc udzieloną Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Nagrodę podczas szczytu miast i regionów w Kijowie odebrała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Podkreśliła, że wyróżnienie to jest wyrazem wdzięczności narodu ukraińskiego dla mieszkańców Gdańska za liczną pomoc, zaangażowanie, codzienne wsparcie czy działania prowadzone podczas akcji Gdańsk pomaga Ukrainie. Dulkiewicz zapewniła, że miasto nadal będzie wspierało Ukrainę tak długo, jak będzie to potrzebne. Wcześniej tytuł miasta ratownika otrzymały m.in. Warszawa, Lublin, Paryż czy Wilno.
3: Sportowy Campus.
2: Będzie polski pojedynek we French Open. Magda Linette awansowała do 3 rundy Roland Garrosa po wygranej z Łotyszką Jeleną Ostapenko. 6-2, 2-6 oraz 6-2 ponownie. Poznanianka zagra teraz z Igą Świątek, która wcześniej pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Ich piątkowy mecz będzie pierwszym w historii meczem singlowym Polek podczas paryskiego Wielkiego Szlema. Na awans do 3 rundy mają szansę jeszcze 2 Polki, Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

0: Alternator.
1: Come on! To już Green Jesus, a przed chwilą Kamil Pivot z majowym numerem Na Majony. Mam nadzieję, że kojarzycie. To jest projekt Kamila, album Henryk, co miesiąc singielek. Jak słyszeliście, tym razem o babci przede wszystkim, ale też o Kamilu i rodzinie. I Maju. Jedyneczka Green Jesus. Płonące siodła. Green Jesus, nasz kolega redakcyjny, jego leśna strona dźwięku w niedzielę o 21:00. A to jest propozycja numer 1 od niego, Płonące siodła.
0: Alternator.
1: Ależ odgrzebałam, to jest Oxygen, czemu gdy, ale w remiksie naszego kolegi redakcyjnego Simby. Się chwalę, że mamy takich kolegów, nie? Ale mamy! Bita godzina w niedzielę o 16:00, to właśnie Simba i ten sam Simba odpowiada za ten właśnie remiks. Oxygen, czemu gdy?

0: Same zaskoczenia w dzisiejszym programie. Zobaczymy, co będzie do godziny 19, bo to jest właśnie alternator, który od poniedziałku do piątku między 17 a 19 na antenie kampusa. Chciałam powiedzieć, działa, a nieraz nie działa i zaraz zobaczymy, co działa, a co nie działa. Drogi drodzy, propozycja numer 1 poleciała. Green Jesus, Jesus, nasz zielony Jezus. Dwójeczka to Oxygen. Czemu gdy? Numer zremiksowany przez Simbę. A wy głosować możecie. Pytanie jest ciągle takie samo. Które z kawałków ma waszym zdaniem polecieć w całości? Można SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971, telefonicznie 22-827-7205. Halo, halo.
1: 7, 7, 2, 0, 5. Halo, halo.
0: Udało się, cieszę się. Musisz mnie ściszyć w radiu.
1: Dobrze.
0: Jakaś baba ci gada tam.
1: Tak,
0: no, straszna baba. Drogi mój, jak masz na imię?
1: Piotr.
0: Piotrze, co słychać dobrego w taką piękną środę?
1: No właśnie wróciłem do domu, dokładnie w tej chwili zaparkowałem.
0: Idealnie.
1: Jechałem do korku, więc wymęczyłem się, ale już jestem po i już zaraz chyba wskakuję na rower. Więc panie, ja to w ogóle mam jakiś taki, no nie wiem, bo chyba, czy tam nie było The First Day?
0: Wcześniej, w poprzedniej parze. Tak, tak, no był tak. Timo Maas i Brian Molko. No.
1: Ale to, aha, i to już się skończyło.
0: A jak chcesz, no tak, mogę dopisać twój głos. Rozumiem, że na dwójkę.
1: No, tak, tak, dobra, tak, na dwójeczkę.
0: Dobrze, a w tej aktualnej parze?
1: To nie wiem. Też to nie wiem. Można nie wiedzieć?
0: Słuchaj, to ja zrobię tak pomiędzy. Jesteś między jedynką a dwójką. Twój głos jest pomiędzy.
1: Ale co to da? Czy to coś może dać? Bo musiałby być jeszcze ktoś, kto byłby pomiędzy i wtedy byłoby z tego coś ewentualnie.
0: Może propozycja numer 3, ale nie wiem. Sytuacja rozwojowa.
1: Okej.
0: Okay. A masz jakiś...
1: Bardzo miło cię słuchać w ogóle. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo miło cię słuchać, jak prowadzisz audycję.
0: Och, dziękuję bardzo. Zawsze sobie myślę, kto mnie słucha, jak ja tak się jak ten głupi do sera ciągle cieszę, a jednak są tacy. Cieszę się, że to ty.
1: Nie, są tacy.
0: Są tacy, ze dwóch. Moja rodzina i ty.
1: I te baje recovery też słucham, bo też zawodowe. Rzeczy naprawdę niesamowite czasem tam znajdujesz, co jest fajne.
0: Super, cieszę się. Mi też bardzo dużo radości sprawia wynajdywanie tego wszystkiego i mogę ci zdradzić na uszko, że w piąteczek będzie trochę takie wydanie na Dzień Dziecka, bo trochę po starych bajkach poszperałam, co było coverem, a kto potem z tego samplował i tam też kilka takich fajnych rzeczy. Wydaje mi się, że będzie. No.
1: A tak. Nie, to po prostu obydwa na pewno.
0: No, to polecam się. Miłego jeżdżenia na rowerze.
1: Wzajemnie.
0: Trzymaj się.
1: Miłego dnia.
0: Miłego. Buziaczki, papa. 228-277-205. Halo, halo.
2: No to jeszcze ja.
0: Cześć Grzegorzu. Przez telefon, bo tydzień temu się słyszeliśmy przez WhatsAppa i przez telefon jednak jest inaczej. To bardzo jest ciekawe.
2: Inaczej?
0: No troszkę wydaje mi się, że inaczej brzmisz przez telefon po drutach niż przez WhatsAppa, nie po drutach, chociaż też troszkę.
2: Pytanie, czy lepiej, czy gorzej. Pani redaktor brzmi wyjątkowo dobrze w każdej postaci.
0: Zaraz mnie pożycz stówę. No mam. Co prawda przed wypłatą jestem.
2: A ja podjadę na tą dobrą.
0: Słuchaj.
2: Chyba pociąg podjeżdża.
0: No tak, PKP Powiśle niedaleko. Jakaś tam stuwa zawsze jest. Nie wiem, czy złotych, czy uśmiechów.
2: Okej. Sto kubków
0: smakowych. Ha, ha, ha. Takie żarty czerstwe już.
2: Takie żarty. Tak, taki wiek, takie żarty mamy. No.
0: Wiek. Tak to właśnie jest.
2: Niech się wstydzi ten, kto słyszy.
0: Niech ten... to z Nosowskiej. Z puka chyba. Grzegorzu, jedynka czy dwójka?
2: No to dwa.
0: Dwójeczka, Oxygen. Dobra, no dobrze.
2: Nie, może komuś się jeszcze uda, no.
0: Dobra. Dzięki, trzymaj się, buziaczki, pa, pa. 228-277-205, telefonicznie, SMS-owo, WhatsAppowo, 886-971-971. Och, ktoś napisał, oj, miliony słuchają. Raz miałam jakąś taką sytuację, że ktoś powiedział, że słucha od początku do końca zawsze. Myślę sobie, Jezu, naprawdę? Dlaczego sobie to robisz? Ale wiecie, ja na przykład siebie słyszę wewnętrznie, więc to inaczej brzmi. Czy coś. I dobrze, halo, halo, Wiaczesław.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa. Czy jeszcze dzień dobry?
0: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Jak sobie wybierzesz? Zależy, kiedy i z kim zacząłeś dzień.
3: Kiedy z kim zacząłeś dzień?
0: Nie pamiętasz nawet.
3: Wiesz, to z kampusem. Z dziewczynami z porannej audycji kampusa zacząłem dzień. Pod prysznicem słuchałem kampusa, także z nimi zacząłem dzień.
0: No to brzmi to super. Ewa, Julia dzisiaj na poranku. Super towarzystwo.
3: No, dla mnie też tak się wydaje. A propos, niech się wstydzi ten, co robi, nie ten, co widzi, to wskazuje Amana raczej chyba niż Nosowski, ja nie wiem.
0: A wiesz co, to zaraz to wszystko zweryfikujemy, bo najpierw sobie pomyśliłam, no, słuchaj, zaraz będziemy rozstrzygać. Jak ktoś ma pomysły, to śmiało...
3: Nie, to już rozstrzygnijmy, to jest rozstrzygnięte jakby.
0: Bo ty mówisz.
3: Ja wiem, że covery bajery wyciągasz tam dużo tych różnych... smaczków, ale tutaj jakby myślę, że można zamknąć już ten temat, bo jest zamknięty. Pozwolę sobie jeszcze pozdrowić ten sześcioosobowy fanklub Katarzyny, redaktor Rodek.
0: Tak, ja myślę, że w porwach do trzech.
3: I słuchacza wcześniej. No jeszcze pewnie będzie Andy Max, pani Krysia jeszcze nas słucha. Oraz Wojtek i Andrzej, także stałą ekipę pozdrawiam.
0: I nieraz moja mama. Nieraz moja mama. Tak, tak.
3: Wspaniale. A przed chwilą się zastanawiałem, bo dwa razy już próbowałem się dzwonić jak rzadko, bo na wolną linię jakoś nie wstrzeliłem, bo byłem pomiędzy internetowym a normalnymi falami i wtedy jest takie dziwne przejście. I zastanawiałem się, czy jak w robocie, na przykład masz idealną robotę i szef jest skłonny odpalić ci pokrycie 50% mandatów na przykład, kiedy jest służbowo, bo są takie prace, to ciekawy jestem, czy Radio Campus ma taki budżet wyznaczony dla słuchaczy właśnie alternatora, którzy zagapią się na przykład i na tych pomiarach prędkości na dwójką, teraz często jeżdżę na wschód i to są takie nowe pomiary, takie nieintuicyjne, nie wiadomo gdzie się zaczynają, nie wiadomo gdzie się kończą.
0: Dostałam tam mandat niedawno, wiem gdzie to jest.
3: Znaczy no to nie, bo to są chyba ze trzy, jeden jest właśnie jakby w Warszawie,

0: Właśnie, powiedz, czy jedynka, czy dwójka? Dobra.
1: Na dwójkę poproszę i pozdrawiam. Trzymajcie się, pa!
0: Buziaczki, pa! No dobra, SMS-owo, WhatsAppowo dzieją się rzeczy, głosować można oczywiście. Zaraz będziemy kontynuować rozmowy, bo wiecie, trochę się tu zagadałam, wcześniej nie gadałam, bo coś nie działało, ale przecież najważniejsza zasada z resetu i wszystko zaczęło działać, więc zaraz będziemy nadrabiać te nasze małe zaległości. W tym momencie w propozycjach Green Jesus, nasz kolega redakcyjny, Płonące Siodła, dwójeczka to Oxygen, Czemu Gdy w remiksie Simby, naszego kolegi redakcyjnego. A teraz chciałoby się powiedzieć, że koledzy, wirtualni, na pewno serdeczni, na pewno w serduszkach, nie tylko moim. Beastie Boys, check it out!

To jest propozycja numer jeden. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, tej przepięknej współpracy pani Nosowskiej z Łoną, to na jedynkę można głosować.

To jest propozycja numer dwa. Dawid Podsiadło, Problem Lis. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to na dwójkę można głosować.

0: co dalej się wydarzy, jak już posiwiał i lecą krople i się garbi. Ha, więcej o tym, jeżeli zwycięży propozycja numer 2, Dawid Podsiadło, zremiksowany przez Problem, numer Lis, a jedynka to Nosowska i Łona, Boję się. W temacie, może nie wiem, czy to Boję się, ale ostatnio tak mi się spodobał żart Kasi Nosowskiej, naprawdę, naprawdę. Otóż napisałam na swoich social mediach coś w stylu: nie zdążyłam schudnąć po ciąży, a mój syn Mikołaj ma 30 lat. Niniejszym składamy życzenia Mikołajowi. Pozdrawiamy Kasię Nosowską. Jedynka razem z Łoną. Boję się. Dwójeczka to Dawid Podsiadło, Lis w remiksie Problemu. 228272205. Dzwonić można SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Halo, halo.
1: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć Bartku, co dobrego?
1: Super, wracam z pracy, więc już...
0: Trochę słychać, że wracasz.
1: Tak, no u mnie niestety bardzo słychać, bo jadę strasznie malutkim samochodzikiem, który jest słabo wyciszony po S8, więc wszyscy mnie wyprzedzają, jeszcze muszę krzyczeć tutaj.
0: No, żeby zmienić pas na S8 tutaj w stronę Bielan, Żoliborza, to można nakrzyczeć się nawet wewnętrznie.
1: Nie, już jestem na wysokości Janek, ale mój samochodzik to taki rusterek jeszcze z dachem odsuwanym, więc to jest głośno w każdym razie.
0: No ale jedzie do przodu, to się liczy.
1: Ja chciałbym tak, na jedyneczkę zagłosować, na Łonę, to jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, chciałem się również dołączyć do pinów pochwalnych na rzecz pani redaktor oraz również audycji Sample Covery Bajery. Jest genialna. Włączyłem w słuchanie tego nawet moją żonę.
0: O, bardzo dziękuję. Bardzo mi miło. I tak jakoś mi nawet dziwnie, że bo też ktoś napisał SMS-owo i trochę nie przywykłam do tego, że ktoś miło mi pisze. Więc dziękuję bardzo.
1: Dobra, cześć, miłego dnia.
0: Buziaczki, pa. No serio, ja bez jakiejś takiej przekornego czegoś tam, tak, ja lubię audycje, lubię, kocham radio, przecież tyle lat tu gadam, ale jak ktoś mi mówi, że nie słucha, to ciągle jestem taka, na serio? O. Możesz robić tyle rzeczy. Dobra, ale słuchajcie, kończąc już prawie ten wątek, ktoś poprosił, żebym zaryczała albo zaśpiewała, tam też pojawiło się coś od zespołu Mięso. To moje alter ego sprzed lat kilku albo kilkunastu. Miałam taki zespół na antenie. Śpiewaliśmy sobie, to znaczy ja wewnętrznie i wszyscy moi wewnętrzni koledzy i koleżanki. Bo Mięso to brzmiało tak i robiłam takie konkursy kiedyś. Tak to było. Cieszę się, że ktoś pamięta mnie po ryczeniu. Dobra, drogi drodzy, ale ważne rzeczy są, bo trzeba głosować. Jedneczka to Nosowska, Boję się razem z Łoną. Dwójka to Dawid Podsiadło, Lis zremiksowany przez duet Problem. I co? Można SMS-owo 886-971-971. WhatsAppowo 886-971-971. Zaraz do gadania powrócimy. W tym momencie punkt 18. Zwycięzca poprzedniego starcia. Nasz kolega redakcyjny, jakby nie było, zremiksował. Czemu gdy? Oxygen i Simba remix.

Oxygen. Czemu gdy zremiksowany ten numer przez Simbę? Kolejne starcie przed nami. Buraka Szom Systema. We Stay Up All Night. To jest propozycja numer jeden. Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, na jedynkę można głosować. To Buraka Szom Systema. Jak głosować? SMS-owo, WhatsAppowo. Za chwilę powtórzę kontakty.

0: Jedneczka Buraka Home Systema.
1: Alternator. Dale duro, puro, zostawiam en ello.
0: Ciągle wokół języka portugalskiego krążymy. To dwójeczka. Lua Preta. Dale, to propozycja

No. To jest propozycja numer dwa, którą dośpiewałam wam. Jeżeli wygłosujecie, ilu Apreta zwycięży, to dosłuchacie i przekonacie się, czy potrafię zanucić, czy nie. Jedyneczka to Buraka Sound Systema. We stay up all night, we stay up all night. To. Jak głosować? 228277205. Można telefonicznie, można SMS-owo i WhatsAppowo. 886-971-971. Ktoś pyta, czy można się dodzwonić na WhatsAppie. Drodzy, nie. Tydzień temu było tak, że na WhatsAppie udawało się dodzwonić, bo mieliśmy awarię tej linii tradycyjnej, stacjonarnej. No i dzisiaj nie, dzisiaj wróciliśmy do tego, że stacjonarny numer to telefon, a SMS i WhatsAppy to 886-971-971. Ktoś też pytał, czy nie można tych wszystkich kontaktów połączyć. To jest pytanie, które zarzucę naszemu działowi technicznemu. Myślę, że technicznie to oni by to ogarnęli. Ale czy mój mózg się przestawi i będzie miał tak dużo tutaj rzeczy i opcji? Nie wiem. Może się kiedyś przekonamy. 228277205 można dzwonić. SMS-owo, WhatsAppowo spływają głosy. Jest kilka próśb, drogi drodzy, zaraz będę ogarniała, bo kilka fajnych propozycji się pojawiło, a jak są fajne, to przecież nie odmówię. A są fajne, bo są z naszej playlisty. Więc można. Można będzie za chwilę posłuchać. Ktoś dopytywał też o Underworld. Tak, gdzieś zaraz będzie. Taki niepisany numer. Znaczy niepisana zasada, że w środowym alternatorze puszczam go, jak tylko pamiętam. Kocham ten numer. Underworld Born Sleepy. O nim mówię, o nim zrobiłam sample covery Bajery, więc gdzieś tam wokół niego będziemy krążyć. Ale to za moment. W tym momencie Buraka Sound Systema jedneczka, Lua Preta propozycja numer dwa, a ten numer jakże cudny i jakże wspaniały, jeżeli chodzi o współpracę. Już teraz. Boję się, Nosowska i Łona.

0: Alternator. Jeszcze wczoraj jak
1: choinka. Born Sleepy, Underworld przed chwilą, a teraz taki piękny zestaw wam przygotowałam. To oczywiście Quebo na Fide.
2: Teraz w tresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak kółarko.
3: Jakiego mnie wolisz od Sodomy, to Gomory, jestem w roli, tak jak Tomek, kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie...
1: Propozycja numer 1, Quebo na Fide, Futurama 3. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać całości,

0: Ja to od razu mam w głowie klip, jeżeli nie widzieliście, nie wiem jak wam się to udało, warto zobaczyć. Chyba na Fidę jedneczka Futurama.
1: Black, zobacz gdzie to poszło. Świecę jakbym zmieszał tlen i fosfor. Losu kowala to me rzemiosło. Powiedz gołtom, że są łowcą.
2: Alternator.

0: to nie warto. Jestem z Polski i mamut jesienny, znów bezsenny, lubię tako brudne.
1: Gelato, Taco Hemingway to propozycja numer 2. Jeżeli chcecie tego numeru posłuchać w całości, to można, tylko trzeba zagłosować. SMS-owo, WhatsAppowo, za chwilę przypomnę numery.
0: Melancholia już mnie dręczy, gdy modelka w biustonoszu się przed lustrem pręży i mnie pyta. Gdzie lato?
1: Zanim zaczął się dzisiejszy alternator, był szeroko omawiany koncert Taco Hemingwaya, zresztą wczoraj, przedwczoraj też to się zdarzało. Dwójeczka, gelato.
0: Galliano, gazpacho, gelato. Przestań już pisać, nie warto.
1: Taco Hemingway, dwójeczka, jedneczka to kłepo na feed. Dzwonić można, halo.
2: Cześć, Tomek z tej strony.
1: Cześć Tomku, co dobrego?
2: Droga Kasiu, zrobiłaś mi dzień. Jak tylko usłyszałem kłebo, to od razu zacząłem się dodzwaniać, więc nie wiem, co się dzieje na świecie, nie wiem, kto tam jeszcze w parze, nieważne, to jest nieistotne. Wiesz, na co głosuję, zgadnij.
1: Słuchaj, to są niezłe zagadki, ale chyba na jedynkę.
2: Chyba na jedynkę, obojętnie co znasz błyt. Nie chcę wiedzieć, co znasz błyt.
1: No dobrze, zapisane. Co miłego cię dzisiaj spotkało w środę tak piękną?
2: Wiesz co, spotkała mnie podróż do Wrocławia i z powrotem z Warszawy na spotkanie, które trwało 15 minut, więc tak, mieszane uczucia mam na temat skuteczności mojej pracy dzisiaj. Teraz stoję od godziny w korku, słuchaj, pod Złotymi Tarasami. Nie przyjeżdżajcie w te rejony, ponieważ jest jerozolimskie są z jakiegoś powodu przez policję zamknięte i po prostu chciałem sobie przeciąć z Jana Pawła złotą do Emilii Plater i utknąłem tam na 40 minut, nie?
1: Słuchaj, ale, że tak powiem nieskromnie, w miłym towarzystwie kampusa.
2: Oj, zdecydowanie i dołączam się oczywiście, nie jest to wymuszone w żaden sposób, że tak powiem, propsowania jakości twoich audycji.
1: Dziękuję, wcale tego nie wymuszam.
2: Nie, co ty. Tak samo wychodzi w praniu.
1: Przypadkiem. To wiesz co, ta stóweczka to później, nie? Bliżkiem.
2: No, to gadamy.
1: Jakoś to się ułoży. Dzięki bardzo, buziaczki.
2: No,
1: pa.
2: Dzięki, cześć, miłego dnia, pa.
1: Dobra, muszę chyba to powiedzieć na antenie. To był żart, ja nikomu nie płacę za to, że ktoś mnie chwali na antenie. Naprawdę, jeżeli to słucha jakiś komisarz nie wiem czego, bankowy, to nie, ja sobie żarty robię. Żarty sobie robię. Halo.
3: O,
1: jakoś, jakiejś baby słuchasz. Cześć Sebastianie, co za baba ci gada w aucie?
3: Jakaś baba mi gada w aucie, jedna młodsza, teraz starsza. I nie chcę za to pieniędzy.
1: Skandal,
3: dokładnie. Co tam dobrego u was? Bo mi wszystko pożo.
1: Powoli do przodu, jak u ciebie w pożo, no to już wiesz, to już jest dobrze, no. Ja już sobie myślę, że za tydzień to będzie taka środa, która będzie piątkiem i może pogoda się uda i będzie można odpocząć sobie. Tak już sobie myślę.
3: No jak nie będzie gorzej niż w tym tygodniu, to będzie fajnie.
1: No, ja już wiesz, nawet dzisiaj z koleżanką odbyłam taką rozmowę, oby do końca czerwca, bo potem wszyscy mają urlopy, albo prawie wszyscy i jest mniej pracy, a można też udawać, że jest się na urlopie.
3: Tak, dokładnie. Pytanie, kto będzie pracował w kampusie wtedy?
1: No jakoś to będzie, no. Nie, no wiesz, zawsze jest ktoś.
3: Młodzi, świeży.
1: Tak, my tu wiesz, szkolimy niezmiennie, cały czas. Są nowi, zajawieni, fajni ludzie, wchodzą na antenę. Potem idą dalej.
3: Nadzieja.
1: No tak, jest nadzieja w młodych. Ja zawsze jestem zachwycona, jak ktoś przychodzi nowy i chce. To w ogóle jest ekstra.
3: Fajnie. Bardzo dobrze. Trzymam kciuki za młodych.
1: Ja też. Sebastianie, jedneczka czy dwójka? Kłebo czy tako na... Kłebo na fide czy tako Hemingway?
3: Nie no, dylemat mam, ale chyba dwójkę, bo córka młodsza, co siedzi obok, tutaj mówi, że na dwójeczkę chętnie ona by chciała, to ja się dołączam też do dwójki.
1: Dobra. Gelato. A jak córka ma na imię?
3: Sonia.
1: Trzeba namówić tatę, bo jak tu gelato i gdzie lato, to wiecie, co trzeba zrobić. Pogoda sprzyja, żeby gelato było.
3: Pojawił się duży uśmiech. Chyba bezdela to się nie obejdzie.
1: No, sorry. Dzięki. Takie są prawa. Dzięki, papatki.
3: Dokładnie. Pa.
1: Ależ bym zjadła waniliowego loda. Mam taką lodziarnię od wielu lat w moim mieście rodzinnym. Zawsze jak tylko jestem u rodziców, u brata, to idę i myślę sobie, ale lody zjem od gajewskich. No. Dobra, nie o lodach my, tylko Cuevo na Fide, Futurama 3, to jest propozycja numer 1, Taco Hemingway, Gelato, Gelato, propozycja numer 2, a ja mam dla was Buraka Shom Sistema i teraz czekajcie, bo jeszcze mam rozkminkę matematyczną, bo u nas są wiadomości o wpół do, więc do tego, wiecie, myślę, czy jeszcze was tutaj coś zagadać, żeby mi się ładnie ustawiło. Dobra, jakoś to będzie, jakoś to, łokciem dopchniemy. Buraka Shom Sistema, we stay up all night.

0: Reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
6: Autopromocja.
7: Imię ojca.
8: Kazimierz.
7: Nie no, twoje imię.
8: A, dobra. Rafał. Imię syna.
7: Nie mam. No. Pamiętasz?
8: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
7: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
8: Tymek Bryndal.
7: Rafał Bryndal.
6: Autopromocja.

0: 18.30 Krzysztof Wójcik.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Polska i Wielka Brytania chcą jeszcze bliżej współpracować w sprawach bezpieczeństwa. Uganda zamyka granicę z Demokratyczną Republiką Konga powodem Ebola. Centralny port komunikacyjny jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy. Polska i Wielka Brytania chcą jeszcze bliżej podjąć współpracę w sprawach bezpieczeństwa. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie nowy traktat dotyczący m.in. obronności, cyberbezpieczeństwa i walki z nielegalną migracją. W planach są wspólne ćwiczenia wojskowe i współpraca przy produkcji nowoczesnej broni. Obaj premierzy podkreślili, że w obecnej sytuacji, szczególnie wobec działań Rosji, taka współpraca jest dziś bardzo potrzebna.
2: Bardzo dziękuję za naszą współpracę. Naszą przyjaźń, która była potrzebna, i pełne zaufanie, i przewidywalność. To było potrzebne, żeby dobrze zacząć pracę nad traktatem i szybko tę pracę skończyć.
0: Zwrócił się Donald Tusk do brytyjskiego premiera. Dokument podpisano w wyjątkowym miejscu, bo w Muzeum Bitwy o Anglię, gdzie upamiętnieni są także polscy lotnicy. Podobny traktat o współpracy i przyjaźni podpisaliśmy w zeszłym roku z Francją. Uganda zamyka granicę z Demokratyczną Republiką Konga, próbując zatrzymać rozprzestrzenienie się eboli. Ograniczenia mają obowiązywać przez najbliższe 4 tygodnie. Do kraju wpuszczane będą tylko konwoje z pomocą humanitarną, transporty żywności i służby ratunkowe. Każdy, kto przyjedzie z Konga, będzie musiał przejść 3-tygodniową izolację. W samym Kongu sytuacja robi się coraz poważniejsza. Mówi się już o ponad 900 podejrzanych zakażeniach i ponad 200 ofiar śmiertelnych. WHO alarmuje, że zagrożenie w regionie jest wysokie. Centralny port komunikacyjny jest coraz bliżej rozpoczęcia budowy. Prezes spółki Filip Czerniecki poinformował, że pozwolenie na budowę lotniska może zostać wydane w ciągu najbliższych tygodni. CPK ma już zgody na prace przygotowawcze, dlatego pierwsze roboty w terenie mają ruszyć jeszcze w tym roku. Nowe lotnisko powstanie między Warszawą a Łodzią, na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Według harmonogramu port ma zostać otwarty w 2032 roku. A na koniec miły akcent. Caritas Polska zaprasza na rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka. W sobotę Park Legii wypełnią animacje, gry, dmuchańce, rozrywki sportowe i warsztaty dla najmłodszych. Będą też pokazy służb mundurowych, plenerowa msza święta i koncert Małej Armii Janosika. Początek wydarzenia o 10:00. Wstęp jest bezpłatny.
1: Radio Campus.

księżyc oświeca dachy, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk.

DJ Duch, Dzieci Księżyca razem z Cezarem Ostrowskim. DJ Duch to fajny DJ z Wrocławia. Polecam śledzić go na Instagramie. Na przykład o kasetach opowiada. Tak mi się zdarzyło popatrzeć. Alternator. Kolejne starcie przed nami to jedynka.

0: Alternator.
1: Kiedy patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiam to ucieczką.
2: Dwójeczka Electric Root Boys.
1: Mówisz, nie ma lekko, bo w tym temacie nigdy, nigdy nie ma lekko. Patrzę na ciebie, mówisz, nie ma lekko, nie ma lekko, załatwiam to ucieczką.
2: Nie ma lekko Electric Root Boys, to jest propozycja numer 2. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, na dwójkę można głosować.

0: ty i umoczu. Electric Root Boys jako propozycja numer 2, nie ma lekko. Jedyneczka to Święty Bass i ten z babą. Jak ta epka się ukazała, to pamiętam, że z chłopakami rozmawiałam, to Miły ATZ i Funkill, i pamiętam, że oni zapytali, jak ja czytam ten tytuł, a to jest napisane jest ten z baba. I ja mówię, tak, to jest dance baba, nie tańcz babo. Oni nie, ten z babą. Tylko bez polskich znaków i już tego nie mogę zobaczyć. Już widzę ten tytuł, że jest baba po prostu, ten z babą. Halo, halo.
1: O, dzień dobry, witam, witam.
0: Witam, witam, Mozdrówko, pytam. Jak się nazywasz?
1: Jakub.
0: Jakubie, co dobrego u ciebie?
1: Co dobrego? No wszystko generalnie. Kręcę się po mieście samochodem w poszukiwaniu córki, która zaraz kończy zajęcia. Znaczy poszukiwaniu miejsca parkingowego.
0: No. Wiem, jak to jest. No, to jest zawód szofer.
1: Tak, dokładnie tak. Tylko, że bez licencji. No i tak, słucham sobie, kurczę, was w tym pięknym mieście Radomiu. No i miło czas płynie.
0: No to dobrze. Jakieś plany popołudniowo-wieczorne, oprócz podwiezienia latorośli?
1: Nie. Mam trochę pracy jeszcze, z którą muszę się uwinąć i tak.
0: O matko bosko. Sorry. Pamiętaj, że wiesz, no wiem, praca jest dla ludzi, nie ludzie dla pracy.
1: Ja wiem, później zacząłem.
0: No wiesz, mówię ja, która jestem tutaj i nie dostaję do pieniądzów nawet.
1: To daj numer na tego blika.
0: Nie, to ja dzisiaj płaciłam ludziom, jak mówili, że mnie lubią.
1: O, to też można dostać?
0: Nie, wiesz co, ja muszę powiedzieć znowu na antenie, nie, to są żarty. Bo ktoś mnie tu dojedzie zaraz.
1: Zacznę dzwonić, jak... No.
0: No.
1: Dobrze. Słuchaj, ja tak do brzegu, przepraszam cię bardzo, ale tutaj zamieszanie, nie chcę się rozstraszać. Ja bardzo bym chciał zagłosować na numer 2, na Electric Root Boys.
0: Dobra.
1: Mam tak pytanko. Czy chcesz uszczęśliwić jedną osobę dzisiaj?
0: Pewnie.
1: Nie, wiecie. Tak, chciałbym, jeśli mógłbym prosić o rozważenie wrzucenia w alternator Fat Boy Slim, The Journey albo It's a Wonderful Night, to byłbym przeszczęśliwy, jakbym to kiedyś usłyszał.
0: Dobra, wiesz co, znam naszą bazę, Fat Boy Slima mamy bardzo dużo. Wydaje mi się, że Journey nie mamy. Ale wiesz co, zaraz postaram się coś wykombinować. Nie obiecuję, bo po 19 tutaj Suwak wpada i ma swoją audycję, ale postaram się. No, postaram się.
1: Jak nie dzisiaj, to później. Jasne. Dobra, to dzięki bardzo.
0: Dzięki.
1: Miłego
0: wieczorka. Miłego, buziaczki, papa.
1: Pozdrawiam, hejka.
0: 228-27-7205 można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971 i tutaj też sobie o korkach z kimś klikałam oraz o nagłośnieniu na Narodowym. Ja na Narodowym, bo tutaj padło, że było niezłe nagłośnienie na Taco Hemingwayu na Narodowym. Wcześniej też przy okazji głosowania na Cuevona Fide padło, że też znakomite nagłośnienie jak na Narodowym było na koncercie Cuebo. Ja byłam jeszcze na jednym świetnie nagłośnionym koncercie na Narodowym. Bardzo dawno temu. Paul McCartney grał na Narodowym. I no, było znakomite nagłośnienie. Ale chłop się zna, co? Ile on w tym biznesie jest? 60 lat? Od 60 któregoś? No nie będę nikomu tu wyliczać. Ale nowa płyta chyba w ten piątek, tak? I Paul McCartney robi sobie live'a na TikToku. I jeżeli szukacie takich ciekawostek, które połączą różne pokolenia, może nawet dziadków waszych, to na TikToku będzie Paul McCartney z premierą swojej płyty, trochę wspomnieniowej. Tak, wiecie, z innej beczki, nie? Bo my tutaj akurat mamy całkiem inne rytmy. Święty Bass, jedyneczka, Electric Root Boys, propozycja numer 2, a zwycięzca poprzedniego starcia. I to było mega zacięte starcie, bo jedynka, no to hiciorek, który naprawdę śmigał wszędzie. Ja mówiłam o tym klipie, Cuebona Fide, Futurama 3, dwójeczka to Taco Hemingway i Gelato. I co się wydarzyło? Nie tylko ja myślę o gelato albo gdzie lato.

nieustannie polecam jako źródło informacji naszą stronę, nasz portal radiocampus.fm, bo jak was coś ominęło, bo na przykład się to dzieje w weekend, to można sobie w formie podcastów posłuchać na naszej stronie, na tych wszystkich platformach streamingowych, gdzie lubicie słuchać muzyki albo podcastów, tam też jesteśmy, więc polecam. Koleżanki i kolegów, naprawdę dużo złota się dzieje muzycznie i nie tylko. Nieraz wieczorkiem, nieraz weekend, więc można sobie ustawiać plany odsłuchowe. Słyszymy się w piątek po 16:30 sample covery Bajery, jak tutaj zdradzałam na uszko. Wszystko powinno się udać, bo już mam prawie dokończone. Będzie to odcinek o bajkach, o kreskówkach i jakie tam są sampelki i mam nadzieję was zaskoczyć, chociaż z dwiema. Nie, może trochę więcej. To jest grzebanie, kto skowerował co i jaki jest sample. I mogę wam wrzucić na przykład to, co już gdzieś się pojawiło w samplach, coverach, bajerach, że czołówka Atomówek jest oparta na przepięknym, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo używanym w muzyce popularnej samplu od Jamesa Browna. Wygadałam się, ale posłuchajcie w piąteczek sampli coverów bajerów po 16:30. Po 19:00 w piątek, jak wszystko się uda, moją rozmówczynią będzie Gestiulka. Gestiulka wypuściła album znakomity. Tydzień temu chyba Irek o niej powiedział, że jest najlepszą teraz raperką w Polsce. No, myślę, że jest bliski prawdy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w piąteczek w magazynie muzycznym po 19:00, a jej album Melange, jej album, czyli album Gestiulki, też serdecznie polecam. Myśki pyśki moje, buziaczki, cukierki, ciasteczka. Żegnam się zwycięzcami ostatniego starcia. Electric Root Boys, nie ma lekko, a potem jeszcze wam rzucę Plawgo, bo Plawgo był ostatnio też w magazynie muzycznym, też fajny album, rzeczy, które robimy zamiast. Dużo poleceń. Przepraszam, mam nadzieję, że robicie notatki w głowie. Buziaczki jeszcze raz, Kasia Rodek, do usłyszenia. Electric Root Boys. Pa, pa, pa, pa. Oh.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.

0: You didn't care. I didn't care. Nobody cared. That's what grandmothers do. They die.
1: Jeszcze jesteś i mogę cię dotknąć, lecz zwalam na kilometry i mogę zadzwonić, ale nie dzwonię, bo przecież spraw ważniejszych mam tyle. Czyżby to policzmy te minuty, te godziny podglądania życia innych przez podświetlone pryzmy. Ty też siedzisz i patrzysz przez prostokąt, świat zwiedzasz, masz większy, pewnie byś wolał posiadać.

Mieściłem w niej całą swoją, dzisiaj już nie mieszczę. Widzę, jakie są podobne. Ten sam stół, ten sam fotel, remont już nie to zdrowie. Nowe obicie, nowy obrus, czekam na starą opowieść. Opowiedz mi raz jeszcze, choć opowiadałeś tyle razy. Tym razem zapamiętam, bo następny może się nie zdarzyć. Twoją historię, która zostawiła w moim ciele znaki. Jestem z ciebie i sam nie wiem, jak to sobie wytłumaczyć.

0: mamy czas potem.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Godzina 19, minęła On The Streets i Suwak On The Streets, jak zawsze na majku. Słuchajcie, kochani, dzisiaj jak zawsze, zresztą ja chyba zawsze mówię, że u mnie zawsze jest ktoś super, ale taka jest prawda, więc no muszę powiedzieć, że dzisiaj również, tak jak tydzień temu, super gość, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Nawet nie tak dużo o nim, co o jego twórczości, ale dobra, na spokojnie, na spokojnie. Najpierw kilka ciekawostek, które wokół ostatnich dni się wydarzyły, wydarzają i będą się dziać. Jeżeli ktoś jeszcze, mamusi, nie złożył życzeń, pamiętajcie, pamiętaliście, tak, że wczoraj był dzień mamy. Mam nadzieję, że każdy złożył. Jeżeli nie, to warto jeszcze napisać. Jeden dzień takiej obsóweczki to nie jest nic złego. Lepiej wysłać życzenia z opóźnieniem niż w ogóle ich nie wysyłać, więc macie jeszcze czas. Paweł Weisel również miał wczoraj urodziny, ale jemu już życzenia składałem. Ale jeszcze raz dla Pawełka, dla Łysolka zawsze wszystkiego najlepszego. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to tak, to jest szczególny dzień dla Filipa Kalinowskiego, który jest moim gościem, z którym dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o jego premierze książki Szawarwa. To dzisiaj, to już się dzieje w ogóle, to się już dzieje, więc my wam jeszcze pewnie z Filipem was przekierujemy, gdzie możecie nawet w trakcie słuchania tej audycji się udać, żeby sobie zakupić egzemplarz, żeby pogadać, żeby być właśnie w miejscu, w którym ta premiera się odbywa. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to jutro taki dziwny dzień, a chyba o tym powiem, dzień bez prezerwatywy. Tak jest, jutro taki dzień na przykład. Ale skupmy się na Światowym Dniu Hamburgera. Zjedzcie sobie jutro hamburgerka, dajcie sobie, a co? W sobotę ja was zapraszam serdecznie do Wiadukt Pizza, bo tam otwarcie ogródka, tam z Falconem będziemy grać muzykę, będą goście, będą jakieś rapy, z tego co wiem. A akurat jeżeli chodzi o ten lokal, to jestem dobrze poinformowany, bo Kula mnie to zawsze informuje o różnych takich rzeczach, które tam się będą wydarzać i na przykład wiem, że będą jakieś live rapy. Kto to będzie, czy to będzie Bilon, nie mogę powiedzieć, czy Kosi też nie mogę powiedzieć, ale może ktoś będzie. Tak więc warto tam od godziny 19 się już pojawić. No i właśnie, w poniedziałek Dzień Dziecka, więc w niedzielę na pewno dużo atrakcji w całym mieście, nie tylko w całym kraju, można pewnie sobie wybrać kilka fajnych sytuacji. I to chyba tyle z takich informacji na temat rzeczy, które warto zrobić w swoim życiu. My za sekundę wracamy na antenę. Filip Kalinowski już moim gościem. Siemaneczko.
3: Siemano, cześć.
2: I zaraz sobie porozmawiamy o, no właśnie, o tej szalonej powieści. Zaraz do was wracam.

0: Tak jak obiecałem przed sekundą, moim gościem już jest i będzie Filip Kalinowski.
1: Cześć,
0: witam serdecznie. No właśnie, my już z Filipem też się troszkę znamy. Ja może takim krótkim wstępem chciałbym powiedzieć kilka słów o moim serdecznym gościu. Dziennikarz muzyczny, ale też muzyk.
1: Zdarzyło mi się. Przez lata grałem sobie w kilku kapelach, projektach jakichś takich eksperymentalnych zwykle. Dzisiaj rzadziej jakoś mi się zdarza kombinować dźwiękowo, ale tak wiele lat byłem aktywny.
0: Aktywnym muzycznie, cały czas aktywnie piszesz, aktywnie prowadzisz audycje. No i teraz musisz mi przypomnieć, bo mi wypadło z głowy, Niechciani, Nielubiani, to był 23?
1: Czy dokładnie tak,
0: 23.
1: 3 lata temu,
0: pierwsza książka, reportaż i nagle mamy powieść.
1: Na to wyszło, ja jeszcze z jakąś taką trochę nieśmiałością mówię, że to jest powieść, bo to jest takie moje chyba trochę hakowanie powieści, bo po Niechcianych, Nielubianych, do których rozmawiałem z ogromną ilością osób, później autoryzowałem te wypowiedzi, niektórzy je usuwali i mówili, że jednak oni tego nie powiedzieli, albo...
0: Tak, były takie sytuacje, że niektórzy się wypierali swoich słów?
1: Tak, wydaje mi się, że zdarzyło się kilka razy, że to chyba są takie trochę jak w piaskownicy, że jak koledzy będą na mnie patrzeć, jak ja tak powiem, gdzieś tam emocjonalnie się odsłonię, albo przedstawię się nie w takim streetowym, podwórkowym trybie. Kilka wypowiedzi spadło, ale dużo też weszło i dużo też siedziałem w archiwach, w bibliotekach, sprawdzałem różne rzeczy, bo książka jest o moim doświadczeniu, no ale musiałem je zweryfikować ze źródłami, że jeśli ja byłem 3 razy dziennie spisywany przez policję, to czy są na to jakieś statystyki, czy tak się naprawdę działo, albo jeśli ja widziałem, że przez Warszawę przeszła plaga heroiny, no to jakie są źródła na ten temat. I po prostu cały czas odbijałem się od archiwów i bibliotecznych różnych katalogów i doszedłem do wniosku, że już chyba nie mam siły teraz w tym momencie życia.
0: Wystarczy
1: tak,
0: już tego.
1: Tak, może jeszcze kiedyś przyjdzie taki moment, bo dalej jest bardzo dużo jakichś takich białych kart w historii polskiej muzyki rozrywkowej i w ogóle też takiej kultury ulicznej, którą ty się tu zajmujesz, które nie zostały opisane, a coraz kolejne pokolenia dorastają i są ciekawe tego, jak to było kiedyś, jak patrzyło się z perspektywy chodnika i krawężnika, a nie jakoś tak mediów i kamer, które gdzieś zwykle daleko były ustawione od tego. No więc może przyjdzie jeszcze taki moment, żeby coś napisać, zostać kronikarzem z powrotem, ale tu doszedłem do wniosku, że napiszę coś, co trochę się zdarzyło, trochę nie zdarzyło, takie non-fiction, ale fiction, prawda, z wyobraźnią i fantazją tam się miesza i to jest jakiś taki mój sposób opowiedzenia o mieście moim, w którym się urodziłem, wyrosłem, dorosłem i nieustannie mnie ono fascynuje. Czasami go nienawidzę, zawsze je kocham, ale to taka
0: tak,
1: relacja
0: to jest sinusoida. Sinusoida z tym miastem myślę, że jest obecna w wielu, wielu sercach i głowach. Ja jestem ciekaw, no bo też nieraz słuchałem twojej audycji, obserwujemy się na Instagramie, co jest nauczane, polecam i ty bardzo dużo muzyki przeplatasz i w swoich audycjach i na Instagramie, więc jestem ciekaw, czy ta muzyka, czy doświadczenie w ogóle z muzyką w jakiś sposób pozwalało tobie lepiej pisać, budować narrację i w jednej i w drugiej książce?
1: Na pewno. Dla mnie muzyka w ogóle jest taką soczewką, przez którą ja sobie patrzę na różne bardzo rzeczy, bo z jednej strony najbardziej mnie zajmuje ten człowiek, który tę muzykę zrobił i dlatego Ja nie jestem fanem maestri i tego, że ktoś hadur na gitarze gra i ma trzy oktawy w głosie. Mnie interesuje często samouk, człowiek, który sobie na komputerku albo zepsutym syntezatorze w domu coś zrobił i się obnażył z jakimiś emocjami. Ale jednocześnie w tej muzyce widać szereg różnych kontekstów i historie, i społeczne wszystkie sprawy i bolączki bardzo często. Widać nawet założenia jakieś urbanistyczne, miejskie. To wszystko się dla mnie odbija w muzyce i jest świetnym sposobem opowiadania w ogóle o całym świecie przez pryzmat dźwięku. A dodatkowo jeszcze dochodzi do tego to, że ja zwykle piszę pod muzykę instrumentalną, bo ta gadana zwykle jest zbyt angażująca i się łapię na tym, że czasami rytmizuję zdania pod beat, który leci i to nie mi oceniać, ale kilka osób mi mówiło, że mam jakąś taką kadencję pisania, która jest trochę rytmiczna. Okay. Czasami muszę z tym walczyć, no bo słowo gadane jest inne niż pisane i później się łapię za głowę, że wszystkie czasowniki mam na końcu zdania, bo to po prostu sprawia, że ma to rytm i trzeba to poprawiać, ale muzyka mi towarzyszy na każdym możliwym pułapie tego, co robię.
0: Ale masz jakiś na przykład swój ulubiony kawałek, który odpalasz do pisania, albo nie wiem, płytę, coś, nie wiem, artystę na przykład, który ci zazwyczaj pomaga w pisaniu? Pomaga oczywiście w cudzysłowie.
1: Myślę, że dużo jest takich rzeczy przy konkretnych rzeczach, że konkretny tekst, na przykład jeśli, nie wiem, na dwutygodniku piszę o brytyjskim drillu, to słucham brytyjskiego drillu w trakcie pisania tego tekstu i zwykle wtedy type beaty sobie wpisuję, żeby nie słuchać, jak tam chłopy nawijają o nożowanie się, bo wtedy się zbyt angażuję.
0: No tak, tak, znaczy, można nagle usłyszeć coś, co nam gdzieś się tak lekko zahaczy w głowie i już zamiast myśleć o pisaniu, to już myślimy o historii, którą gdzieś tam nam muzyka podkłada sama pod myśli. Jestem ciekaw, czy byłbyś w stanie stworzyć na przykład soundtrack pod Szawarwę.
1: No ten soundtrack powstał, bo jest tak, że w tej książce bardzo dużo miejsca zajmuje muzyka i tam się pojawiają konkretne utwory. Czasami one służą wręcz jako taki chór grecki, który komentuje akcje. Jest dużo też cytatów z takiego rapu warszawskiego przełomu lat 90. i 2000, który mnie wychowywał. I było tam dużo takich prostych prawd wyłożonych. I jednocześnie też jest tak, że pojawiają się tam utwory, które mają jakieś znaczenie narracyjne, że jak puszczam coś konkretnego i coś ten bohater przeżywa, to ciągnie fabułę w jakiś sposób. No i od razu pojawił się pomysł ze strony wydawnictwa, żeby zrobić playlistę, a jako, że ja żyję na bakier z serwisami streamingowymi i czekam, aż one umrą i uważam je za nieetyczne, nie w porządku.
0: Murem za winylem.
1: Murem za artystą przede wszystkim.
0: No, tak,
1: że
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Jakby te sposoby rozliczania się, szczególnie jeśli moje serduszko bije w podziemiu. To jest tak, że ci ludzie, co robią DIY rzeczy, to są moi ludzie. I wiadomo, że mainstreamowi artyści zarabiają na streamingach, ale jakby szereg artystów, którzy wydają się własnym sumptem i mają tych odsłuchów poniżej 1000, no to na przykład względem nowych ustaleń Spotify'a zeszłorocznych, to już nic z tego nie dostają. Ja się na to nie zgadzam, chociaż nikogo nie oceniam, bo trudne mamy czasy, trzeba żyć sobie jakoś w tym późnym kapitalizmie. No i doszedłem do wniosku, że wychowały mnie mixtape'y i trzeba zrobić po prostu mixtape.
0: Porządny mixtape, który opowie nam muzycznie tą historię.
1: Tak, i opowie ją trochę na inny sposób i jako, że DJ Zetten, reprezentant Tonfy i człowiek, który zrobił mój ulubiony mixtape ostatnich lat Wśród nocnej ciszy, gdzie warszawskie i nie tylko warszawskie numery rapowe były położone na brytyjskiej współczesnej muzyce basowo-bitowej, Jeśli ktoś nie słyszał, serdecznie polecam, bo to jest sztos naprawdę. I odezwałem się do Żetona, ZN, cytując klasyka. On zawsze mi pomoże, ja wiem. I to tak było dla niego było. Ciekawe, tak też było. Ciekawe zrobić miks z samych requestów, bo ja wypisałem po prostu utwory z książki, Daniel przeczytał tą książkę, poczuł klimat i zrobił to na swój sposób, bo oczywiście to nie jest tak samo narracyjnie jak w książce, że po kolei te utwory, tak jak w książce, się pojawiają. To jest inna opowieść, ale wydaje mi się, że tak samo jest to.
0: Ale taki charakter pewnie można sobie spokojnie z niej wyciągnąć.
1: Totalnie tak.
0: Nice. Ja myślę, że może fragment tego mixtape'u puścimy w ogóle pod
1: bardzo
0: koniec
1: chętnie.
0: Audycji. Ja też na koniec audycji wrzucę wam w ogóle. Ona będzie, ten mixtape będzie gdzieś do odsłuchu, tak właśnie.
1: Dzień po premierze, który jest dzisiaj. Ja w ogóle w tym momencie uskuteczniam bilokację. Jestem teraz w radiu i
0: jak
1: na Adzie Puławskiej. Dokładnie tak. To jest taka umiejętność. Trzeba było chwilę na tym popracować, ale już się udaje dzisiaj całkiem nieźle, więc w tym samym czasie od 19 do 21 w galerii V9 na Adzie Puławskiej odbywa się Selfish, czyli taka inicjatywa, gdzie na sicie można sobie wydrukować obrazek na koszulce, którą się przynosi ze sobą albo kupuje na miejscu.
0: Fajnie.
1: I Jacek Walesiak, który zrobił okładkę, przygotował trochę inny obrazek na te koszulki i mamy ze sobą też mixtape ZN-a w formie fizycznej, bo zrobiliśmy kompakty, a od jutra będzie można go posłuchać sobie w internecie na serwisie streamingowym, który jest trochę bardziej etyczny, czyli pewnie SoundCloudzie.
0: Alright, no dobra, to ja wam obiecuję, że pod koniec tej audycji poleci kawałek z mixtape'u. Jak już będzie na streamach, to też wrzucę link do siebie na Instagramika, żebyście mogli go łatwo znaleźć. A teraz wrzucimy kawałek od Filipa z jego playki i zaraz do was wracamy, by dokończyć tą rozmowę.

0: On the Streets. Zaprasza Suwak.
1: Ze mną cały czas Filip Kalinowski. Rozmawiamy sobie o najnowszej, pierwszej powieści, ale drugiej książce. Dziś akurat rozmawiamy sobie o Szawarwie. No i muszę przyznać, że tak na samym początku, jak zobaczyłem nazwę, bo też bardzo podobała mi się koncepcja nagrywek, które pojawiły się przed premierą w akcie promocji. Tam Kosior był, dobrze?
2: Bilon. Kosior, był Eros, właśnie, był Żyto, Bilon, Polish Pipe, Rosalie, dużo osób było. W ogóle ja jestem bardzo wdzięczny i z tego miejsca po raz kolejny dziękuję. Pozdrawiam, bo to wszystko szacunkiem się płaci i to, że ludzie, którzy, nie wiem, no Włody to mój trzeci rodzic, w pewnym momencie na tych tekstach się chowałem i że on ten tytuł mojej książki tam wypowiada i po kolei ta Szawarwa, to jest ważne dla mnie.
1: No właśnie, Szawarwa, mówię, no trochę, nie jakoś bardzo długo, tak, ale chwilę mi to trwało, żeby załapać, o co z tym chodzi.
2: Ja pamiętam, jak oddałem tekst do wydawcy, to Julek Strachota mówi: fajne, ale musiałem tak 6 razy przeczytać ten tytuł, żeby wiedzieć, jak go czytać. Więc mówię, no dobra, to zrobimy rapowy numer, żeby wszyscy wiedzieli, jak się czyta. No i to, jak to na raperów długo czeka się, więc to jeszcze trwa, ale już będzie.
1: Dobrze.
2: Pierwsza zwrotka już leży na bicie, jeszcze 2, więc to nadejdzie ten moment, ale pomysł właśnie też tutaj Kiwi mnie wspierał bardzo mocno w promocji i te wszystkie filmiki to jego pomysł i realizacja wspólnie z Fawelem i wiadomo już od razu, jak się czyta, bo po kolei ci wszyscy ludzie powiedzieli, a dodatkowo dobry materiał dla DJ-a Zetena, żeby poskreczować,
1: żeby sobie tam troszkę się tym pobawić. No właśnie,
2: Szawarwa fajne.
1: Jak pobawicie się troszkę tą nazwą, to oczywiście wam wyjdzie Warszawa. I teraz pytanie, czy ta Szawarwa jest właśnie w zupełnie innym spektrum, czy to jest zupełnie inna Warszawa, niż ją widzimy na co dzień, czy to jest Warszawa, którą ty znasz i ty widzisz. Jak można to czytać?
2: To na pewno jest Warszawa, którą ja gdzieś noszę w sobie, bardziej niż widzę ją na co dzień, bo w tym takim błądzeniu pomiędzy prawdą a fikcją w tej książce to jest dużo jakiegoś takiego symbolicznego myślenia i to jest trochę z jednej strony zastanowienie nad tym, jak to moje miasto się zmieniło przez te 4 dekady mojego życia w nim i ja uważam, że to miasto, które udokumentowałem w Niechcianych Nielubianych, go już nie ma. Że Warszawa przełomu lat 90. i 2000. nie istnieje w jakimś stopniu.
1: Zgodzę się z tym, zdecydowanie. No to już ta metamorfoza już dawno za nami chyba.
2: Tak, i wydaje mi się wręcz, że jakby chcieć nakręcić film o Warszawie lat 90., to wymagałoby takiej roboty scenograficznej jak o II wojnie światowej, tak, że te klatki schodowe wyglądają inaczej, wszystko wygląda inaczej. I bardzo się z tego cieszę, że wygląda inaczej, bo było to...
1: Jest lepiej.
2: Zdecydowanie jest lepiej. Jest nieporównywalnie lepiej. To, że moje dzieciaki nie muszą się w tym chować, to harda szkoła to była Warszawa.
1: Myślę, że wiele z młodszych osób nie zna i pewnie już nie pozna takiego stwierdzenia jak Dziesiona, które w latach 90. i jeszcze na początku 2000. to każdy znał to słowo, można było trzęść portkami, że tak powiem, jak się słyszało o Dziesionach osiedlowych.
2: No, przychodzili ci uczynni panowie, pytali, skąd jesteś, jaki masz problem i tak dalej, kogo tu znasz. No i tego się działo bardzo dużo, to jeśli ktoś by chciał sobie gdzieś prześledzić też po faktach, no to Niechciani Nielubijani są tego zapisem. A to jest takie moje zastanowienie nad tym, co się zmieniło, jak się zmieniło, dlaczego się zmieniło, bo cała książka dzieje się dzisiaj, ale ona odbija 3 razy do tego momentu, który dla każdego jest ważny, tego nastoletniego, kiedy tych emocji jest tak wiele w człowieku, tyle rzeczy się robi pierwszy raz i tam są takie 3 powroty do przełomu mileniów, ale tak to dzieje się to dzisiaj. Nawet przez sekundę dzieje się kiedyś w przyszłości i to jest taki lot koszący. To jest... bodajże 4 dni dzieje się ta akcja całej książki i ten bohater tak sobie błądzi po tym mieście, szlaja się, ma jakieś swoje powody i cele, ale to jest takie trochę zaglądanie w różne miejsca, a też... To, że to miasto tak bardzo się zmieniło, jest dzisiaj nieporównywalnie bezpieczniejsze, ładniejsze, przyjaźniejsze, no to też ma pewne jakieś takie pęknięcie, gdzie jak się zajrzy, to się dzieją różne rzeczy, no i ten bohater czasami tam sobie zagląda w te ciemniejsze miejsca, bo zawsze mnie jakoś tak fascynowały.
1: Tam gdzie ciemniej, tam gdzie troszkę brudniej. No, ale
2: tak, to mamy więcej
1: podobnie.
2: Tych takich faktur widać. To tak jak
1: tam się ciekawie dzieje
2: zdjęcie,
1: trochę też.
2: Nie? I to jest tak jak się pojedzie, nie wiem, Palermo, Nowy Jork, Mumbai, to tak to miasto tak trochę degeneruje i masz tak dużo faktur od razu, nie? Taką czystą, ładną, nową ścianę. Tutaj jakiś tagerek się pojawi, tutaj cegiełka wystaje, tutaj coś
1: spleśniało.
2: A tam po tagerku,
1: po cegielce jeszcze tam można dalej zajrzeć w nieodkryte różne bramy.
2: Dokładnie.
1: I tam się dzieje.
2: Tak, a mnie fascynuje...
1: Ale nie każdy też tam może wejść tak naprawdę.
2: Tak,
1: nie powinien
2: i też
1: może.
2: Chyba nie dla każdego warto tam wchodzić,
1: to
2: wydaje
1: prawda,
2: mi się.
1: To prawda.
2: A tutaj dużą część zajmuje ten rap, który mnie chował i cały czas jest ważnym punktem odniesienia, bo rap daje taki bezpieczny wgląd w miejsca, w które czasami może nie warto się w nich znaleźć, albo nie chciałoby się w nich znaleźć. A wydaje mi się, że im więcej wiemy o drugim człowieku, tym bardziej możemy nie oceniać jego postaw. I empatia, wręcz taka radykalna empatia, to jest coś, co w tym dzisiejszym świecie mogłoby nam pomóc, bo wszyscy są... palą się do wydawania wyroków. Ja to bym zrobił tak, a nie inaczej. Ten to jest taki, a taki, bo zrobił tak. A to chyba mało co wiemy o tym, jak byśmy się zachowali w danej sytuacji. No i te ciemne miejsca chyba szybciej weryfikują takie rzeczy, jak westerny czy filmy gangsterskie, nie? Że jakby ci ludzie przeżywają tam wszystko to samo, co my, że tam jest miłość, zdrada, lojalność, wściekłość, wszystkie emocje, które my mamy, ale one są tak przesunięte o 3 poziomy na jakimś mikserku.
1: Dobra, to tu postawimy sobie kropkę, za sekundę wracamy, bo ja mam jeszcze kilka pytań, no przede wszystkim też o głównego bohatera. Chciałbym trochę wyciągnąć od ciebie, kim on jest. I no, dobra, zaraz wracamy.

0: Niezmiennie przy mikrofonie Suwak on the Streets oraz Filip Kalinowski. Rozmawiamy sobie o Szawarwie. No i przed tą przerwą wspomniałeś o głównym bohaterze. Ja bym teraz chciał trochę pociągnąć ten wątek, bo główny bohater ma tak no, dziwnie na imię Filip. I teraz chciałbym się dowiedzieć, oczywiście nie zdradzając żadnych szczegółów, żeby nie robić tu żadnych spoilerów książkowych, na ile ta postać jest związana z tobą, na ile te historie są twoimi własnymi, czy w ogóle warto się doszukiwać takiego mocnego zderzenia i porównania z tobą do głównego bohatera.
1: No myślę, że koniec końców chyba większość pierwszych książek, szczególnie fikcyjnych, no to jest w dużym stopniu o autorze i ta książka jest bardzo o mnie, ale jednocześnie na jakimś takim poziomie symbolicznym, bo to nie jest tak, że ja każdą z tych sytuacji przeżyłem, wręcz pojawiają się tam takie sytuacje, których chyba się nie da przeżyć. I jest tak, że mi też jest bliskie to, że wychował mnie rap, który mówił my. Nie mówił ja, tylko mówił my i tam jest trochę takich doświadczeń po prostu zbiorowych, jakby przyjaciół, załogi. Jest tam tych elementów bardzo wiele wrzuconych w jakąś taką wirówkę zdarzeń. Ale koniec końców prawda o mnie jest tam taka, że nawet miałem taki moment, że mówię, a może ja nie chcę się tym dzielić z ludźmi. Pamiętam, ja w ogóle właściwie 90% czasu pracuję w relaksie na Dąbrowskiego. Serdecznie pozdrawiam, polecam. I miałem taki moment, że mówię, kurde, może ja nie chcę tego wszystkiego wypuszczać i w ogóle dużo tam zastanowień, czy ja umiem powieść napisać, czy przecież nie jestem pisarzem, nie mam papierów na to. I wpadli do mnie koledzy krakowscy raperzy Alix, Ćpaj Stajlu i Krankol. I szlajeliśmy się całe popołudnie i gadaliśmy o odwadze. I że koniec końców, jak coś tworzysz, nieważne czy to jest rap, zdjęcia, filmy, to koniec końców chyba odwaga jest najważniejszym. Wrażliwość i odwaga. I to, żeby się nie zastanawiać, co kto powie, jak to zinterpretuje, to już jest. Ja to napisałem, oddaję, mogę o tym pogadać, poopowiadać.
0: No tak, tak, tak. Ale nie ma co się zastanawiać, czy rzeczywiście warto jest to zrobić, przerzucić, napisać, upublicznić.
1: Tak.
0: W ogóle ciekawe, że o tym mówisz, bo byliśmy teraz w weekend na Kawalerskim, mojego serdecznego przyjaciela Domela. Również pozdrawiam. Nie ma tak, pozdrawiać na antenie.
1: Uwielbiam to.
0: I tam w ogóle mieliśmy też z ziomalami rozkminę na temat właśnie publikowania rzeczy. Większość z nas tam nie jest jakoś tak bardzo bliska z tym, żeby, nie wiem, nawijać do kamery o jakichś tam swoich przemyśleniach, publikować to na Instagrama. Pomimo tego, że niektóre te rzeczy są mega śmieszne, fajne, tylko czasami się zapala taka lampka i tak, kurde, serio, wiesz, warto jakby to wrzucać, a nie jest głupie, albo ten sobie pomyśli, że ale idiota, słuchaj, co on tam robi. Właśnie trzeba to wszystko out i chyba nie ma co aż tak się nad tym zastanawiać.
1: No bo to też wydaje mi się, że to jest kwestia tego, czy robisz coś wobec siebie, czy wobec innych.
0: Dokładnie.
1: Jeśli ciebie to jest git, to po co się zastanawiać, co inni powiedzą.
0: No właśnie.
1: Mnie to już w tym wieku i w takich doświadczeniach życiowych nie interesuje
0: za bardzo. To jest taka rada od starszych kolegów do młodszych słuchaczy. Pamiętajcie, żeby robić rzeczy w zgodzie z samym sobą i nie polegać na opinii ludzi, którzy, no właśnie, jeżeli według was obrażają, to może tak jest, ale jeżeli nie liczycie się z ich zdaniem, to jak mogą was obrazić? No, nie ma takiej sytuacji.
1: Być sobą i trzymać swego zdania to powszedni chleb, idę z tym łeb, a propos cytatów z klasyków podwórkowych warszawskich.
0: Chciałem się ciebie jeszcze, Filip, dopytać o wnętrze tej powieści. Czy to jest książka, która jest agresywna, jest tam dużo przemocy, trzeba by być pełnoletnim, żeby ją zakupić, czy raczej jest to powiedzmy, otwarta księga dla każdego czytelnika.
1: No, względem dzisiejszych standardów to trigger warningów musiałbym rozpisać na pierwszej stronie dosyć dużo, bo jest tam dużo przemocy, dużo narkotyków, jest seks, są wulgaryzmy, jest pełna pula granicznych rzeczy, ale jednocześnie wydaje mi się, że to wszystko prowadzi w stronę światła, bo...
0: Okej, okay, no właśnie, to jest ciekawa informacja.
1: Jest także...
0: To nie jest
1: często...
0: freak fight?
1: Nie, to jest właśnie anty-freak fight. To jest anty-freak fight, to jest o człowieku i o ważnych rzeczach, aż się tak zawahałem z tym mówieniem ważnych rzeczy, bo nie mi to oceniać, ale jest tak, że wydaje mi się, że dużo ludzi, to dotyczy rapu, to dotyczy filmów, odbija się od tego, że jest dużo wulgaryzmów, przemocy, seksu i się nie zastanawia nad tym po co, a mnie wychowały niestety lata 90. i tam dużo było transgresji, jakby to były czasy, w których dużo więcej można było sobie w mainstreamie zrobić rzeczy granicznych i ukształtowały moją wrażliwość rzeczy dosyć ekstremalne, więc dużo środków w tej książce jest radykalna i taka konfrontacyjna, ale jest to, mam nadzieję, po coś.
0: To na sam koniec jeszcze takie mikro podsumowanie, bo w opisie książki pojawia się takie mocne zdanie, że to opowieść o mieście ufundowanym na trupach i ciągłym kombinowaniu. No i pytanie, czy rzeczywiście tak postrzegasz Warszawę? Jakby tak właśnie Warszawa wygląda? Czy to jest jednak troszkę ta fikcja literacka?
1: To jest trochę fikcja z jednej strony, a z drugiej strony to jest dojmująca prawda. No, niewiele jest miast na świecie, które przeszły tyle co Warszawa i to jest tak dosyć radykalnie i mógłby ktoś powiedzieć bez szacunku powiedziane, że to jest miasto na trupach, ale taka jest prawda. No tutaj jakby jak oprowadzam znajomych czy też przyjaciół z zagranicy po tym mieście, to ilość tablic upamiętniających krwawe wydarzenia. Dla mnie to było mocne, jak pojechałem do Hiroshimy i tam jest jedno miejsce, jest Ground Zero, gdzie jest pamięć zachowana i można przyjść, oddać hołd, zastanowić się nad przeszłością, ale całe miasto wokół, nikt nie zauważy, że tam się ta tragedia zdarzyła. Tam jakby całe miasto żyje sobie na nowo, a w Warszawie, jeśli się zagląda w te szczeliny pęknięcia i w ogóle chodzi się miastem w trybie obserwacyjnym, który bardzo polecam każdemu.
0: Nie z telefonem w rękach, tylko...
1: Bo to miasto można czytać w różny sposób. Można czytać je po tagach i po graffiti, można czytać po właśnie pamięci.
0: Tak, jest mnóstwo ukrytych informacji, które warto jest zauważyć i warto w ogóle na nie zwrócić uwagę.
1: I to jest ta jedna kwestia historyczna, nad którą się zastanawiam w tej książce, a to ciągłe kombinowanie.
0: Mamy
1: uwielbiam słowo kombinowanie.
0: Okay.
1: Ono jest takie, że bardzo trudno jest je przetłumaczyć na inny język, bo po angielsku można powiedzieć hustling.
0: No właśnie, tylko hustling jest troszkę taki jednak nacechowany negatywnie.
1: Tak, jest taki szemrany, uliczny.
0: Nawet,
1: dokładnie.
0: Bym powiedział, a ktoś jak kombinuje, to raczej no nie musi być oszustem, bo może być po prostu inteligentny i
1: w ogóle mówi
0: próbować
1: się
0: sobie radzić.
1: Dobrze kombinujesz.
0: No właśnie.
1: To jest taka cecha nasza narodowa, wydaje mi się,
0: dobra,
1: że zaradność. Taka zaradność, która niekoniecznie zawsze idzie w sukurs państwu, systemowi i tak dalej, ale lubię to słowo. Tak dużo się w nim zawiera, że to ciągłe kombinowanie nie oznacza tutaj żadnego kontekstu kryminalnego, bo tam są jakieś takie wątki parakryminalne, ale to nie jest opowieść o żadnych bandytach. To jest ewentualnie o jakichś takich podwórkowych chłopakach, którzy gdzieś tam
0: normalne chłopaki, stoją w kapturach, tak?
1: Dokładnie.
0: Postacie źli i łysi, no. Jeżeli ktoś ma
1: może
0: pomysł...
1: Może dobrzy i łysi.
0: Właśnie, teraz to i dobrzy i łysi. To klima kapisz. Jeżeli ktoś ma pomysł, jak dobrze przetłumaczyć to słowo, kombinator, kombinować, ja jestem ciekaw, możecie do mnie napisać. Jak będzie coś dobrego, to jakaś nagroda też
1: coś
0: pewnie.
1: Wymyślimy.
0: Coś wymyślimy. No. Moim gościem Filip Kalinowski. Dzisiaj premiera pierwszej twojej powieści Szawarwa.
1: Tak jest.
0: Zbliżamy się do godziny 20, więc jeszcze jak ktoś jest zainteresowany spotkaniem, to galeria V9 do 21, tam siedzicie mniej więcej.
1: Do 21
0: znaczy, jesteś
1: siedzimy,
0: tam teraz, tak?
1: Dokładnie, siedzimy cały czas sobie w V9 Ada Puławska, nie pamiętam numeru, naprzeciwko Narbuta.
0: Tak, dokładnie.
1: Mixtape Zetena, moja książka. Moją książkę też można na stronie szawarwa.pl sobie zamówić. I będziemy jeszcze różne w ogóle takie miejskie, uliczne akcje.
0: Będą się jeszcze działy jakieś akcje
1: przy okazji
0: wokół promocji
1: tego,
0: książki.
1: Dokładnie tak.
0: Super, no to wbijajcie do V9, tam grupa na pewno wesoła. Śmichy, chichy będą na pewno do 21. Ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie Suwak on the Streets. Moim gościem był Filip Kalinowski.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję, że wpadłeś, a to była audycja On the Streets. I co? Słyszymy się za tydzień. Wesołych świąt.
1: Pozdrowienia i powodzenia.
0: Yo! Szabarwa.

0: On the Streets. Zaprasza Suwak. Reklama.
1: 20-lecie audycji Hip Hop Campus w Radiu Campus.
2: W piątek 29 maja spotykamy się w Dziku przy ulicy Belwederskiej 44 w Warszawie.
3: Zagrają Younes, Parzel, Na Pół Etatu,
4: Megi Moros, Skorup, Plako Viber, Tobik, Mada WCK,
5: Procente i Łysonży, Pękaty, Jaca Nabicie.
1: Plus goście niespodzianki.
3: O afterparty zadbają DJ Anusz oraz DJ Mariano MBH.
4: Start godzina 20.
2: Zapraszają wszyscy prowadzący audycję.
3: Owczar,
5: Quentin,
1: Procente,
2: Anusz,
4: Norix.
0: Reklama. Radio Campus 97,1 FM.
6: Z Fuksem. Zaprasza Szymon Fuks.
7: Dzień dobry, wybiła właśnie w tej chwili 20. Mamy środę, końcówkę maja, a ze mną w studiu jest Przona.
8: Dzień dobry.
7: Zaczynamy od pytania klasycznego. Przed tym, jak porozmawiamy o tym, co tutaj stoi na naszym biureczku, coś ślicznego, co świeci, za chwilę o tym porozmawiamy, ale przed tym pytanie klasyczne, które zawsze zadaję na mojej audycji. Masz w życiu fuksa?
8: No, stary, myślę, że na maksa. W sensie, już nawet nie mówiąc właśnie o tym, co tu stoi, to wszystko to, co się w ogóle dzieje ostatnio w moim życiu muzycznie i w sumie właściwie prywatnym również, myślę, że mogę powiedzieć, że mam duże szczęście, no.
7: A masz taką jedną sytuację, która od razu ci się przypomina?
8: Wiesz, no, jakby miałem...
7: Słyszysz?
8: No, głównie mam na myśli to, że stary, no... Że zaczęliśmy tak naprawdę wydawać muzę w zeszłym roku, w maju i drugi singiel już mi dał tak wiele, wiesz, taki duży boost na start, że to tak poszło i w radiach i na streamingach superowo, no to było wielkie szczęście. Wiadomo, że na to się wiele rzeczy złożyło i pracy dużo ludzi i mojej również, ale no niesamowity fuks to był tak naprawdę. I no wiesz, fakt, że całe moje życie jakoś się składało, żeby do tego momentu doprowadzić, no to wiele było takich rzeczy, które też można by nazwać szczęściem po drodze, no nie?
7: Wielkie, wielkie gratulacje, bo za chwilę też przypomnę taką jedną historyjkę, jak byłem właśnie w Radiu Studenckim, no. Miałem swoją audycję i pamiętam, pisałem do ciebie o utwór twój Sogo, abyś tak mi podesłał wersję bez przekleństw.
8: No właśnie, ja dla ciebie robiłem.
7: Tak.
8: To jest to, co teraz ci wysłałem, to było to, czyli ty to miałeś już.
7: Tak, miałem. I więc to jest w ogóle super, super historia, nie, do niej wrócimy. Ale po prostu trzeba zacząć od tego, co się wydarzyło wieczorem w poniedziałek. Była gala Fryderyków, no i otrzymałeś swoją statuetkę. Czy dociera to do ciebie jeszcze po tych już 48 godzinach, że udało ci się zdobyć statuetkę za tak naprawdę odkrycie, debiut roku w 2025?
8: No, piękna to jest rzecz. Dociera do mnie całkiem, bo jakby też muszę dawać znać wszystkim, że to się wydarzyło. Jest to okres, że tak powiem, celebracji publicznej w tym momencie dla mnie, ale no też jakby ja się oczywiście bardzo cieszę prywatnie tym i to był piękny moment. Dużo bardziej oczywiście byłem na samej gali skupiony na występie niż na tym, czy zgarnę tę statuetkę, czy nie, bo to, jednak to było zdrowsze podejście, żeby po prostu się skupić na tym, żeby dobrze wykonać robotę, a później ewentualnie się martwić tą wygraną bądź nie. Tym bardziej, że tak naprawdę sama nominacja i też właśnie możliwość pokazania się zagrania jest już super wyróżnieniem, ale i po tym jak zszedłem ze sceny, to miałem takie, dobra, teraz spoko, można sobie siedzieć na luzie i wydawało mi się, że cały stres związany w ogóle z tym wieczorem ze mnie zszedł w tym momencie. Ale muszę przyznać, że jak doszło do naszej kategorii, to jednak mi znowu zabiło serce szybciej. I to, kurde, nawet może bardziej niż przed występem już, nie? Bo to pierwszy raz w ogóle byłem nominowany do czegokolwiek. Znaczy, nie, coś tam jeszcze wcześniej było, ale jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym jakoś tak, wiesz, przeżywał to szczególnie i na tej gali się znalazł. Wcześniej były on-airy, ale niestety w ogóle tam nie mogłem się pojawić, więc nie miałem w ogóle tego momentu. Byłem gdzieś wtedy na wakacjach chyba. A teraz, no to wiesz, no to jest największa nagroda, więc już w ogóle jednak waga tego jakoś w mojej głowie była wysoka i kurde, no jak zaczęli czytać, to no zabiło mi szybciej serce, a jak wyczytali już mnie, to przeżyłem taki szok, że wyleciało mi z głowy parę rzeczy, które chciałem powiedzieć. Niestety, miałem świetny żart, który po prostu młodo umarł, niewypowiedziany.
7: Ale twoja przemowa o chłodnikach to już też może zostanie gdzieś kultowa, więc no, jak do tego doszło, że nagle pomyślałeś o chłodniku, którego jadłeś tam tydzień wcześniej?
8: No, bo po prostu chciałem coś ciekawego wypowiedzieć i z ciekawych rzeczy to mi się przypomniało to, no, że jadłem go pierwszy raz w życiu po prostu, a to jest taka polska zupa i większość ludzi już miało wiele razy, wiesz, możliwość, więc to była taka ciekawostka. To miałem. W sensie siedząc przy stoliku pomyślałem, że powiem o tym na koniec. To nie był taki, wiesz, że wpadłem na to wtedy. Ale i właśnie przy tym stoliku wymyśliłem coś jeszcze, tylko że przez te emocje zapomniałem. A to jest jednak dla mnie takie... bardzo lubię zarzucić jakimś żartem, jak mam jakąkolwiek taką publiczną wypowiedź, więc bardzo byłem zły na siebie, że zapomniałem o tamtym. Był jeszcze lepszy.
7: To na przyszłość. Pamiętam, że jedna osoba, która otrzymała Fryderyka, to wyciągnęła karteczkę na koniec, więc może za rok jakiś kajecik, kurde, coś w tym stylu. Chociaż z drugiej strony to też fajnie by to było coś naturalnego.
8: Lepiej wygląda to, jak tak mówisz z głowy, no nie?
7: Więc... Chociaż też to jest ważny moment, więc tutaj taka przemowa też... Kurczę, to chyba zależy od każdego artysty z osobna.
8: Mi się wydaje, że w moim stylu jest bardziej, żeby to... Bo widzisz, ty na przykład właśnie, dopóki ci nie powiedziałem, to nawet miałeś taką iluzję, że być może ja to tak powiedziałem na freestylu, nie? Więc ten element myślę, że jest istotny.
7: Dokładnie, a istotne jest to też, że tak naprawdę ta statuetka to jest coś wielkiego, bo wcześniej, no nie, z wielu artystów wygrywało ją. Wygrywała Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Maria Peszek, Dawid Podsiadło.
8: Mówisz o debiucie
7: Cortez,
8: teraz?
7: O debiucie. Aha. Czy czujesz jakąś odpowiedzialność w momencie właśnie, kiedy ją dostałeś, że po prostu kolejne twoje rzeczy też muszą być takie wielkie?
8: Kurczę, nie, szczerze, w sensie nie myślałem jeszcze o żadnym ciężarze, jaki ona na mnie może zrzucić, poza tym, że waży, tak myślę, że z 3 kilo, jest całkiem masywna. Wydaje mi się, że bardziej to jest, wiesz, to zwieńcza ten początek właśnie, debiucik, który już został okrzyknięty dobrym przez kapitułę. I nie myślałem o tym, że to narzuca na mnie jakąś odpowiedzialność, ale ja jakby cały czas jestem tak krytyczny wobec siebie, tego co wypuszczam, się staram robić to w taki sposób, żeby się tym jarać i być dumnym, że jakby czy to, myślę, że to po prostu tak czy siak jest na mnie taka odpowiedzialność, no nie?
7: Dobrze, to przechodzimy do utworu Zły, który zagrałeś właśnie na gali Fryderyków. Yes. No i nieskromnie powiem, że to jeden z największych przebojów zeszłego roku. Przed wami Przona w utworze Zły.

0: To był utwór Sły Pszony, który jest ze mną cały czas w studiu Radia Campus. I w ogóle zagrałeś ten utwór na Fryderykach przed całą groną wielkich muzyków. Jak się w ogóle czułeś, że mogłeś zagrać swój utwór, który załóż, powiedzmy, że jest dużym hitem w radiu i w ogóle. Ale no chyba to jest gdzieś taka niestandardowa gdzieś grupa i widownia, do której można zagrać. I też dodam, że fantastyczna scenografia. Leżałeś niczym Newton pod jabłonią z jabłkami. I też chciałem zapytać, kto na to wpadł. I w ogóle super, że było takie urozmaicenie, że to nie była tylko zwykła scena, tylko coś więcej. I tak naprawdę oprócz chyba PZ-a, no i też Komy, która też miała fantastyczny gdzieś tam występ, super, no to twój występ chyba zapadł każdemu w pamięci.
1: Mam nadzieję wielką. Występowało się, znaczy grało mi się dobrze generalnie, z superbandem tam byłem, chłopakami, którzy mega mnie też wsparli, więc myślę, że występ był dobry, ale oczywiście było to stresujące pod kątem właśnie publiki, którą byli po prostu muzycy i to w dużej mierze znani i szanowani i tak dalej. I chyba no właściwie takiej bardziej stresującej publiki nie ma właściwie. Już ten występ Fryderykowy to jest chyba najbardziej taki...
0: Najgorszy masz za sobą po prostu
1: najbardziej stresu. Spięty taki powiedzmy, no. Ale co, miałem o tyle trochę łatwiej, że mój występ był wyreżyserowany w taki sposób, że dużo grałem do kamery, a mniej do ludzi, więc byłem tak skupiony na tym, trochę jakbym nagrywał teledysk, wiesz, jakby byłem cały czas po prostu przed kamerą i mało, powiedzmy, mało łapałem kontakt z ludźmi poza samą końcówką, gdzie zszedłem w ogóle w publikę i bo mieliśmy zaplanowaną fazę, że jedno z tych jabłuszek właśnie, które leżały na scenie, podam komuś przy stoliku siedzącym i nawet miałem zaplanowane komu to dam, bo w tamtym miejscu, gdzie schodziłem, był posadzony wcześniej Artur Rojek. Takie to będzie piękne, jeżeli panu Arturowi się uda podać jabłko. I stary, zszedłem tam wtedy na tym występie i go tam nie ma. I ja miałem takie parę sekund po prostu patrzyłem po tych ludziach, czy ja jestem szalony, po prostu już wiesz, w ferworze występu i nie widzę, że przede mną siedzi Artur Rojek, czy tu naprawdę, ale nie, po prostu go przesadzili bez kitu. I
0: ja tak rozkminiałem właśnie.
1: Sprankowali mnie w ten sposób, więc dałem, już nawet nie pamiętam komu, bo byłem w takich emocjach, że po prostu pierwszej osobie, przy której stałem, podałem to jabłko i uciekłem sobie na górę z powrotem.
0: Jak ja byłem na gali właśnie podczas twojego występu, właśnie tak rozkminiałem, komu ty dasz te jabłko, jak tak schodziłeś i czy to było zaplanowane, czy to właśnie jest jakiś tam twoja fantazja końcowa, by jakoś urozmaicić ten występ. Tak naprawdę za miesiąc ten numer kończy rok. Chwilę wybije temu utworowi 10 miliona jakby odsłuchań na Spotify'u. Spodziewałeś się w ogóle? Że to tak daleko pójdzie, jak go tworzyłeś?
1: Nie, no stary, w ogóle jakby... Jak wydawaliśmy te rzeczy, pierwsze już pod szyldem wytwórni, bo ja tam parę piosenek sobie wydałem jeszcze wcześniej sam, ale miałem tak naprawdę oczekiwania tylko takie, żeby to po prostu jakoś mimo wszystko szło do przodu i było lepiej niż wcześniej, ale wcześniej było na tyle undergroundowe, że to też nie była wysoko postawiona poprzeczka. I absolutnie, no wiesz, to był drugi singiel, więc... Totalnie się nie spodziewałem, że to aż tak poleci. Troszkę, w sensie, niedawno sobie przypomniałem, że jak robiłem, jak nagrałem Złego i odsłuchiwałem sobie tego tam po raz pierwszy, to miałem taką czutkę, że to jest chyba pierwszy taki numer, co zrobiłem, co mógłby nawet być w radiu, że tak słyszę, że ten refren jest taki troszkę mainstreamowy i podobało mi się to, fajna jest, była to wizja, bo to jakby cały czas... Było, wiesz, tylko i wyłącznie ze mnie płynąca, a nie żadna wizja czyjaś, że muszę zrobić piosenkę do radia. Po prostu pewnego dnia sobie zrobiłem, więc super. No i super się cieszę, że to tak poleciało, bo poleciało absolutnie powyżej wszelkich oczekiwań moich i chyba wszystkich innych. Myślę, że się mało kto pracujący przy tym spodziewał, że to tak wejdzie, no.
0: A to masz jakąś receptę, aby dotrzeć do tak różnorodnych środowisk?
1: Nie, absolutnie nie. Wydaje mi się, że... Kurczę, wydaje mi się, że ten numer taki jest, dlatego że łączy w sobie po prostu troszkę, wiesz, różne rzeczy, które różnym ludziom się mogą podobać.
0: No bo są przekleństwa, więc tak teoretycznie powinien być skazany na samym początku na No brak sukcesu komercyjnego, radiowego.
1: No, komercyjny to już bywa z przekleństwami, co nie, dzisiaj. Ale radiowy rzeczywiście, no, w radiu leci ocenzurowana wersja. W sensie nie wypikana, tylko nawet są podmienione słowa. A, no wiesz, łączy ten numer rapowanie z takim bardzo nośnym, po prostu chwytliwym refrenem, co przede wszystkim myślę, że ten refren mu daje radiowość, ale te zwroty, które są, się też wyróżniają przez to od innych radiowych hitów. Myślę, że też jakby to spodobało tym ludziom z radia, że to jest trochę coś innego niż wcześniej mieli, ale dalej jest to, wiesz, jakby po prostu ma to repeat value, takie jak powinno być w radiu, nie?
0: Po Złym stworzyłeś już kilka utworów. Często myślisz i porównujesz kolejne utwory do tego
1: do
0: hitu?
1: Złego?
0: No. Pod czy raczej postarasz się jakby...
1: Wyświetleń, no, i tak dalej?
0: Nawet, nie, w samym momencie tworzenia. Żeby był taki moment, który właśnie pokochali ludzie jak w Złym.
1: Nie, nie. Jakby w ogóle podczas nagrywania staram się nie myśleć ani o tym, ani tak naprawdę żadnych założeń wstępnych chyba nie czynię, jak siadam do pisania czegokolwiek, tylko bardziej... No, a nawet jak czasami myślę o tym, że na przykład chciałbym zrobić numer w takim trochę stylu jak coś tam, albo wiesz, że taki, w takiej emocji, to często to wychodzi inaczej z deka niż planuję na początku, więc nawet nie staram się trzymać takiego czegoś, tylko być może czasem jest to potrzebne, żeby zacząć pracę, ale na pewno nie miałem jeszcze takiego pomysłu, żeby troszeczkę jakoś coś przekalkować, albo wiesz, skserować delikatnie z tego Złego, żeby powtórzyć sukces. Myślę, że to by w ogóle niezbyt pykło, szczerze. W sensie,
0: kalkulacja jest zbędna.
1: No, wiadomo, że można by jakoś pewnie próbować coś w ten sposób zrobić, aczkolwiek jednak wychodzę z założenia, że wiesz, jak skoro Złego zrobiłem w taki sposób, że po prostu nie kalkulując siadłem do pisania i w ogóle bardzo spontanicznie, no nie, bo po tej kłótni, o której śpiewam tam, to dosłownie tak prawie jakby w trakcie tej kłótni nagrałem ten numer tak sobie w godzinę na szybkości. No to skoro tak mi wyszło wtedy, no to po prostu będę czekał na ten moment drugi raz, jak to pyknie w ten sposób. Może się to zadzieje, może nie, ale raczej patrząc na to, ile robię rzeczy, a raczej jak mam tylko możliwość, nie zajmują mnie inne zawodowe sprawy, to tworzę bardzo dużo muzy po prostu. Bardzo regularnie nagrywam i dużo ze mnie wypływa, no to statystycznie jest szansa, że powtórzymy sukces, nie?
0: To trzymamy kciuki. Teraz będzie utwór, chyba twój pierwszy utwór, czyli Praise the Lord, a później porozmawiamy o twoich początkach. Przed wami Przona i Praise the Lord.

0: To był Przona, który cały czas jest z nami w Radio Campus. Były Fryderyki, był zły. Teraz czas cię poznać od samego początku.
1: Okay.
0: To ile miałeś lat, jak usłyszałeś pierwszy kawałek rapowy i jaki to był utwór?
1: Dobre pytanie. Pierwszy kawałek rapowy w ogóle, to wydaje mi się, że mogłem mieć z 8-9 lat, może max 10, ale myślę, że wcześniej ciutkę. I to był, przynajmniej pierwszy, jaki pamiętam, to był Eminem... I'm Not Afraid, czyli po prostu Not Afraid kawałek i to moja mama mi pokazała w ogóle. Jeszcze wtedy, jako że byłem na tyle małoletni, że nie znałem angielskiego, to było powiedzmy bezpieczne do pokazania mi pod kątem wulgarnych treści. Chociaż akurat ten numer chyba jak na Eminema to jest w ogóle dosyć spokojny właściwie.
0: A jak do tego doszło, że akurat rap został pokazany?
1: Nie, ogólnie łącznie jakby popatrzeć na całą muzykę, mnie głównie moja mama karmiła, bo mój ojciec, mimo że jest muzykiem, to znaczy właśnie przez to, że jest muzykiem i cały czas pracował nad muzą, to dużo słyszałem, wiesz, z jego pokoju rzeczy, które robił, ale mało słyszałem później w czasie wolnym, no bo raczej wolał odpoczywać od muzyki niż, wiesz. A moja mama, w większości jednak rzeczy, które nam puszczała, to były raczej popowe numery, może jakieś takie trochę też R&B, gdzieś tam coś takiego. Ale kurde, Eminem się wtedy przebił do mainstreamu, no nie? Więc jakby robił też kawałki, które doceniali ludzie tak bardziej, mniej hardkorowe może powiedzmy.
0: A później poszło gdzieś naturalnie?
1: Później ja miałem w ogóle bardzo długo tak, że nie słuchałem prawie w ogóle rapu, poza właśnie może troszkę tym Eminemem, jakimiś takimi tylko właściwie zagranicznymi rzeczami, bo polskiego w ogóle nie byłem świadomy absolutnie, co się dzieje. Przez to, że to ten okres właśnie, w którym ja wtedy, o którym mówimy wtedy, czyli tam chyba typu, nie wiem, 2010 do 15, chyba dla polskiego rapu był taki dosyć ubogi, nie? W sensie, to był ten moment jakby po hip-hopolo, że ludzie tak stwierdzili, że ten jednak rap to jest jakiś wieśniacki trochę, nie? I dopiero tam w tych chyba późniejszych latach znowu już się stał sexy. I ja właściwie za sprawą Tako właśnie, o którym przed chwilą na poza anteniu tak zwanym rozmawialiśmy, to zacząłem polski rap w ogóle sprawdzać, a z kolei Tako Hemingwaya stary mi pierwszy raz pokazał mój ojciec. W ogóle to było to totalnie niespodziewane teraz też jeszcze z perspektywy czasu na to patrząc, że mi pokaże mój stary jakiegokolwiek rapera, bo on jest bardzo mało hip-hopowy, ale Tako też z kolei był jakby taki, że wybił się trochę poza tą bańkę rapową, no nie, bo się bardzo odróżnił, wtedy nie był w ogóle uliczny, tylko taki właśnie bardzo swój miał charakterystyczny styl i pewnie też dlatego dotarł do innych ludzi trochę, szerzej po prostu. I jak mi mój ojciec pokazał następną stację i Białkoholicy, to mi się to bardzo spodobało, ja się wtedy mega zajarałem tą płytką. Ale też tak myślę, że z rok, dwa to nie słuchałem w ogóle rapu polskiego poza nim i to jak zacząłem w ogóle tej muzy słuchać, to było przez to, że obejrzałem, wracając znowu do Eminema, obejrzałem ósmą milę po raz pierwszy, zajarałem się mega tym ich freestylem z końcówki filmu i oglądałem sobie potem na YouTubie tą bitwę i przez to mi się zaczęły proponować bitwy freestyle'owe polskie na YouTubie i wszedłem w to i miałem takie, o kurde, ty, oni serio to tak kminią w ogóle, wiesz, na żywo robią takie punchline'y, w ogóle to ma jakieś znaczenie, wiesz, i się jeszcze cisną na dodatek, a byłem wtedy w gimnazjum, więc to, że się obrażali, było najlepsze dla mnie, w ogóle, wiesz, wybitna rzecz. I przez to, że oni jakby, wiesz, często nawiązywali do rapu czy coś, to zacząłem sprawdzać sobie te rzeczy i jakoś tak później wsiąknąłem w ogóle w ten świat rapowy polski i zacząłem słuchać jakiegoś tam, wiesz, Kłebo i innych ludzi, którzy wtedy byli popularni bardziej. I wtedy to już się stał w ogóle główny gatunek, jakim się interesowałem przez całe gimnazjum praktycznie, no nie?
0: A to w tamtym momencie już wtedy pomyślałeś, że będziesz robił muzę, czy to już było jeszcze wcześniej, tylko związane z innym gatunkiem?
1: Chyba ja właściwie jako dziecko to nie miałem za bardzo innych marzeń, poza tym, że tak bardzo wcześnie to chciałem być żołnierzem, ale potem się dowiedziałem, że musiałbym wtedy też jeść krupnik, jakby mi podali na stołówce, a bardzo nie lubiłem, więc uznałem, że jeżeli będę musiał jeść to, co oni dają, to ja tam nie idę.
0: Czy te zupy to tak krążą w twoim życiu?
1: A dzisiaj bardzo lubię, znaczy krupniku nie wiem, czy bardzo lubię, ale zupy bardzo uwielbiam, jestem bardzo zupowy.
0: Czyli motyw zup na następnej twojej płycie będzie obecny.
1: Może trzeba coś w sumie o tym pomyśleć, bo to też jest bardzo polska rzecz. fajna.
0: Chyba nikt nie miał. Chyba zupy? Sanach coś miała z zupą, tak kojarzę.
1: Sanach to z jedzeniem ma różne.
0: Tak, ale tak stricte nawet nie kojarzę w polskim rapie dziś numeru.
1: O zupach?
0: Rów Babicze miał numer, gdzie była
1: gotowali
0: tak, i była recepta jakby na rosół, dokładnie.
1: Tak, tak, pamiętam to. No.
0: Więc to...
1: Ale to dobry pomysł, może na tym pomyśleć.
0: Hmm? A wracając właśnie do twojego rapu, to ile lat miałeś, jak wziąłeś Majka?
1: Ja wcześniej sobie nagrywałem jakieś coverki w ogóle, śpiewałem bardziej po prostu jakieś popowe rzeczy, tam Eda Sheerana bardzo lubiłem, jak miałem 12 lat.
0: Jak takie, każdy takie po prostu rzeczy. W tamtym momencie.
1: A pierwszy raz, jak swój autorski numer napisałem i nagrałem od razu, to miałem z 15 lat, to był początek trzeciej gimnazjum. Jeszcze jakiś taki wrzesień, typu, że już miałem iść do szkoły i dzień wcześniej nagrałem numer, czy coś takiego. I to był mega rapowy kawałek już wtedy, nie? To był taki, że tam był hardkorowy rap, powiedziałbym, ale z takim refrenem troszeczkę takim podśpiewanym, melodyjnym w miarę, no nie? Ale jednak to był jakiś beat w ogóle stary, taki trapowy, jakiś dark trap type beat, który miałem na kompie, bo kiedyś do mnie przyszedł ziomek, który już sobie coś tam nagrywał i mieliśmy taką fazę, żeby coś zrobić, ale finalnie skończyło się na tym, że pobraliśmy beat i zostawiliśmy go na pulpicie. Nie zrobiliśmy nic tego wieczora. I to tak wisiało na tym pulpicie. Ja pewnego dnia miałem takie, kurde, w sumie on rapuje. Ja tak czuję jakoś podskórnie, że może mógłbym fajniej to zrobić niż on. I miałem takie, nie no, chyba mógłbym, to spróbuję. I nagrałem. I chyba było fajniej niż on, ale dobrze, że to jest ukryte wszystko. Ja mam czasami takie...
0: Na SoundCloudzie?
1: Tego nawet mogłem jeszcze nie wrzucić na SoundCloud, tylko na samego YouTube'a z jakimś obrazkiem i wszystko to jest poukrywane. Mam czasami taką, lubię sobie zrobić taki rytuał, że przechodzę przez te stare rzeczy raz na jakiś czas od najstarszego do najnowszego i cierpię przy tym, ale to jest takie oczyszczające cierpienie.
0: Może coś cię zainspiruje, jakiś wiesz, wers, jakaś fraza?
1: No powiem ci, że... Ciężko. Znaczy, jest jedna rzecz, którą tak później wykorzystałem w numerze, który też nie wyszedł, też jest to było dosyć dawno, ale faktycznie jakby cofnąłem się i wziąłem coś z tego, bo to o dziwo, to nie było już aż takie stare, to było już z liceum, tam typu dwa lata później, może rok później niż zacząłem nagrywać, ale rzeczywiście dziwnie fajne to było to, co tam, jeden numer się taki zdarzył rzeczywiście.
0: W ogóle ty kiedyś miałeś jakiś inny pseudonim artystyczny niż swoje nazwisko?
1: Niestety, to jest kolejna przypałowa rzecz, widzisz, o której teraz muszę opowiedzieć.
0: Rzeczy tutaj rozmawiamy.
1: No pytasz mnie o początki, to w sumie w dużej mierze są przypały. Ja miałem taką fazę, to były karkołomne starania, żeby wymyślić sobie ksywę. I jako, że też właśnie idąc z duchem tamtego czasu, no to sobie najpierw wymyśliłem ksywę Młody Szekspir.
0: A to co jest taką inspiracja?
1: Nie, w sumie ja wtedy miałem w pewnej grupie znajomych ksywę Szekspir po prostu.
0: Okay.
1: To absolutnie randomowe, w ogóle z niczym nie związane, ale...
0: Czy nie masz na drugie imię William?
1: Nie, na drugie mam Krzysztof, po ojcu. I tak, i młody, no to wiadomo, wtedy wszyscy mieli takie dwuczłonowe ksywy z pierwszym członem oznaczającym młody wiek artysty i dobrze, że to nie zostało. W sumie dzisiaj to nie jest jakieś takie specjalnie sexy, żeby się nazywać młody coś tam, nie?
0: No, ale w tamtym momencie był Chopin, czy pisane przez szy, więc to był taki ten okres, właśnie 16-17, że dodatkowo young i młody, czyli
1: tak.
0: Prawie każdy raper się tak nazywał.
1: Każdy startujący na pewno, nie? Ale to mi się znudziło po chwili i zmieniłem na młody W. To jest chyba jeszcze gorsze niż Szekspir, szczerze mówiąc. Dzisiaj wolałbym być młodym Szekspirem niż W, ale W to po prostu miałem od imienia
0: mojego. Ale W jako po prostu W, czy W pisane W i U?
1: Nie, W jako po prostu literka.
0: A to już było w momencie Shaftera?
1: W by było fajniejsze. Czy Shaftera...
0: Bo pamiętam, że Wojtek też czasem na siebie mówił, że coś tam młody W, coś takie, tak.
1: To nie wiedziałem, ale był już Shafter wtedy, raczej go znałem. To było straszne i po chwili gdzieś już w liceum pomyślałem, że dobra, trzeba jednak po prostu nazwisko wykorzystać, bo ono jest na tyle charakterystyczne, że może być ksywą, ale jeszcze to nie było to, bo miałem fantazję taką, żeby to zapisać w inny sposób niż po polsku. Tak, żeby fonetycznie się to czytało normalnie przona, ale żeby zapis był jakoś zangielszczony. Nie wiem, czemu w ogóle miałem taki pomysł głupi strasznie, ale Więc pomyślałem, że jest, jak masz imię Sean, jak na przykład Sean White czy ktoś, i to się pisze S-H-A-U-N, to po prostu dam P i N na, wiesz, po bokach, a będzie w środku Sean i będzie Pszona. Ale przez to, że tam było A w środku, to nikt absolutnie tego nie czytał, stary, w ten sposób, tylko wszyscy czytali Pszauna. I miałem tak, i mnie tak to po prostu spalało. I to były straszne momenty, jak ludzie to czytali w ten sposób przy mnie, a jeszcze wtedy to tak, wiesz, bardzo moja nieistniejąca kariera była raczkująca, albo wręcz była płodem jeszcze, średnio rozwiniętym, więc te zdarzenia miały dla mnie właśnie taki wydźwięk cringe'owy i po jakimś czasie, też jeszcze w liceum, już uznałem, że basta i normalnie po polsku zapiszmy to i koniec. I to była najlepsza decyzja już dotycząca ksywy, jaką podjąłem.
0: Nie, to ja właśnie miałem dosyć podobnie, że też mam gdzieś super nazwisko i też gdzieś
1: masz
0: staro...
1: jeszcze fajniejsze moim zdaniem pod ksywę.
0: No
1: Fuchs,
0: mamy fajne nazwiska, jakby tutaj bardzo dziękuję za to nazwisko gdzieś, ale właśnie też miałem taki moment, że jak zacząłem jakieś tam rzeczy robić w internecie, czy coś, rozkminiałem jakieś tam przezwisko, jakiś tam pseudonim. Też ja byłem taką osobą, która grała w piłkę i ja do 13 roku życia miałem swoją ksywę, która była często na mnie gdzieś tam wołana i towarzyszyła mi bardzo długo i w pewnym momencie chciałem się od niej odciąć.
1: Ale co to było?
0: Tutaj nie powiem.
1: Niecenzuralne?
0: Nie, jest cenzuralne, ale jakoś nie chcę wracać do tych czasów. Może kiedyś będzie na to
1: wielka
0: okazja.
1: Tajemnica. Tu wysprzęgliłem ze wszystkiego, jak nas powiedzi. No dobrze.
0: Następnym razem może.
1: No
0: ale potem właśnie rozkminiałem jakieś inne ksywy tutaj. Miałem jakieś tam Innocenty. To się potem też nie przyjęło. I właśnie uznałem, że kurde, wszyscy jakoś lubią moje nazwisko. Pamiętają moje nazwisko. No. To jest właśnie mega czasem ciekawe, że
1: tak,
0: coś cię woła i od razu pamięta twoje nazwisko. I właśnie uznałem, po co mam wymyślać coś, jak mogę po prostu skorzystać z tego, co dostałem. I po prostu ten Fuchs, albo w swoim przypadku Pszona jest super.
1: Czy to zapisujesz w taki sposób przez CH? Tak?
0: Wiesz co, moje nazwisko jest przez CH, ale audycję mam przez K po prostu.
1: Okay.
0: Tak uznałem jako taką zabawę po prostu słowną, jako
1: Fuchs.
0: Ty w
1: drugą stronę zrobiłeś, tak, że spolszczyłeś.
0: Tak, dokładnie, spolszczyłem. Ciekawe. Z języka niemieckiego. Dobra, tutaj rozmawiamy o początkach, ale czas na ten utwór, o którym na samym początku naszej audycji rozmawialiśmy, czyli Sogo, o które cię kiedyś prosiłem, abyś mi podesłał wersję bez przekleństw. Mm-hmm. I właśnie tą wersję bez przekleństw możemy teraz posłuchać w Radiu Campus.

0: To był Przona i utwór Sogo. To zamykamy tą szafę z flashbackami, z tym, jak zaczynałeś. Ty czujesz się bardziej artystą sceny popowej czy rapowej? Na pewno często dostajesz to pytanie, też się tak cały czas zastanawiam.
1: Ja chyba dawno o tym nie gadałem z nikim, choć jak sobie sam o tym myślę, to zazwyczaj dochodzę do wniosku, że mnie to na koniec dnia nie interesuje tak bardzo jak ludzi niektórych i pozostawię im do oceny, czy wolą mnie zaszufladkować tu czy tu, bo ja siebie trochę nie potrafię, dlatego że ja ostatnimi czasy, jak nagrywam, to praktycznie w każdym numerze mieszam te dwa światy i rapuję i śpiewam. Dosyć płynnie z jednego do drugiego przechodzę i się bardziej po prostu zastanawiam pod kątem, w sensie używam tego obu tych środków wyrazu jako po prostu, wiesz, nie wiem, barw na obrazie i wiesz, no dla mnie to jest dosłownie tak, jakbyś miał dwa różne kolory i wybierał, który bardziej pasuje do tego miejsca akurat do pokolorowania, więc trudno mi jest po prostu się jakoś w tym skategoryzować. Pewnie dużo ludzi by pomyślało, że jednak bardziej popowym, bo ten zły, który najbardziej mnie w tym momencie niesie i najwięcej ludzi go zna, jest tak mainstreamowym numerem, który leci w radiach i tak dalej. Ale to trochę tak jest z tym kawałkiem, że zależy kogo spytasz, bo jak puszczasz go ludziom, którzy są hip-hopowi mocno, to oni mają, że to jest jednak popowy numer. A jak puściłem go, no wiesz, na przykład jakimś popowym producentom, na przykład Lesmanowi, pamiętam jak go puszczałem, który też na tej epce mojej się pojawił, to jego, i mówiłem mu, że to będzie w radiu, to on miał takie, o, to radio teraz hip-hop będą grały, tak? Więc wiesz, zależy po prostu, kto na to spojrzy, z jakiej perspektywy, bo tam jest dużo rapowania na tych zwrotkach, więc to też jest rapowy kawałek poniekąd. A no, także, nie wiem, patrząc na to, jaką robię muzę, to myślę, że jestem pół na pół, a patrząc na to, do jakiej należy sceny, to nie mam pojęcia.
0: Też rapujesz na nowym utworze Żaden Raper, ale w sercu rap. Więc nie czujesz się raperem?
1: No właśnie, bardziej chodzi o to, że ja nawet się mogę czuć, ale nie mam siły, szczerze mówiąc, o to się bić z kimkolwiek i udowadniać swoją rację, że nim jestem dla kogoś, kto, wiesz, kto jest jakimś turbotruskulowcem i próbuje mi powiedzieć, że w ogóle nie rapuje. Więc no, chodzi tutaj o to, to jest taki statement, że jak ktoś chce, to może uważać, że nim nie jestem i dla mnie to jest średnio istotne. No, mogę sobie sam odebrać po prostu ten tytuł, jako że bardziej się dla mnie liczy po prostu, czy ta muzyka jest dobra i tyle. Ale w sercu rap, no bo ja jakby cały czas mam zajawę na rapowanie. Coraz mniej może słucham tego gatunku, ale cały czas mi się zdarza rapować i jest też nadal wielu raperów, których lubię.
0: To kogo lubisz?
1: Tak, o, bardzo. No tak jak mówiłem, od niego się zaczęło moje słuchanie rapu.
0: Byłeś teraz na koncertach?
1: Byłem w sobotę na Narodowym.
0: I jak?
1: Kurczę, no Narodowy niestety mi zepsuł koncert, ale patrząc na to, jak oni byli przygotowani do tego, to wyglądało świetnie. Liwka też super sobie radziła, naprawdę niesamowicie dobrze, jak na to, co to było w ogóle za wydarzenie szalone. I mega. No tak, też na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie tym, jak występował, jak miał energię, co mówił i tak dalej. Było to super zrobione, z tą jedną wadą, że momentami nic nie słyszałem.
0: A w którym miejscu siedziałeś?
1: Stałem na płycie. Na płycie byłem dosyć blisko sceny, tak trochę z prawej strony.
0: Okej, właśnie ja, to był chyba, bo ja byłem w piątek i to był może mój z 15 koncert na PGE Narodowym, no coś w tym stylu.
1: Sporo.
0: I ja nigdy nie narzekałem na tą akustykę, jakby, no jakby okej, mogło być lepiej, ale nigdy nie byłem w tym kościele, który gdzieś krytykował Narodowy.
1: A w piątek?
0: I powiem ci, w piątek pierwszy raz, ja byłem tak bardziej, też blisko, ale tak po lewej stronie sobie tam gdzieś tam stanęliśmy i powiem ci, że pierwszy raz krytykowałem, że po prostu było bardzo słabo słychać.
1: No to,
0: i
1: to podobne mieliśmy doświadczenie.
0: Chociaż dzisiaj rozmawiałem z ludźmi, którzy byli na trybunach i oni powiedzieli, że to najlepszy koncert, na którym najlepiej było słychać. Więc po prostu
1: ciekawe,
0: zależy, gdzie
1: ja słyszałem,
0: siedzisz.
1: Słyszałem, że Mata był bardzo dobrze zrobiony.
0: Tak, Mata był super, no. Dawno też nie byłem na tak dobrym koncercie pod względem nagłośnienia. Jeszcze pod pryzmat tego, że też trochę inną mieli scenę, bo tam wykorzystali całe trybuny, bo tam były te schodki w ogóle. Taką gdzieś miał taką klasyczną scenę, więc ten głos się inaczej rozchodzi na koniec dnia.
1: A zrobił ktoś na Narodowym 360 scenę?
0: Tak.
1: kto?
0: Dawid Podsiadło na pewno miał.
1: Okay.
0: Na dwa lata temu, tak była na pewno 360.
1: Zastanawiałem właśnie wtedy, że w sumie jest fajna.
0: Byłem też na swoim pierwszym koncercie na 360 i to był już wspomniany dzisiaj Ed Sheeran. 2022. Wtedy miał też 360.
1: Mi się podoba ten koncept, chciałbym na taki koncert pójść.
0: Pamiętam, jeszcze byłem na Billie Eilish, to też była 360 ostatniej trasy, to na fajnie to wyglądało. Na Radiohead byłem w Kopenhadze, to też była 360 i ostatnio też byłem na jakimś koncercie, że ktoś też miał pośrodku.
1: A ty bijesz rekord Guinnessa, to mógłbyś tak gadać cały czas.
0: Dokładnie, a dzisiaj nie gadamy o mnie, tylko o tobie. Przechodzimy do kolejnych tematów. To jak już powiedziałeś, że ten rap i w ogóle, to czym się inspirujesz? Oprócz muzyki.
1: Oprócz muzyki. Kurczę, to jest... To mnie teraz zaskoczyłeś. No, ja lubię konsumować sztukę pozamuzyczną również. Jak każdy, wiadomo, dzisiaj oglądam różnego rodzaju filmy i seriale, ale też jestem dosyć dużym fanem takiej wizualnej sztuki, no głównie obrazów. W sumie nie będę ukrywał, że rzeźby i instalacje mnie troszeczkę nudzą, ale lubię chodzić po galeriach i oglądać rzeczy, aczkolwiek jestem bardzo amatorskim, podchodzę do tego z takiej perspektywy, że nie chce mi się udawać, że będę się jakoś mega w to wchminiał i świrować, że się na tym znam, ale bardzo lubię sobie po prostu pod kątem takiej estetyki, cieszenia oka po prostu dobrymi rzeczami, dobrze wyglądającymi. Ja bardzo się skupiam, jak patrzę na obrazy, na tym, jakie to ma barwy i jak mnie kolory właśnie interesują i kompozycja, to może tak naprawdę nic nie przedstawiać w ogóle i mi się podobać, albo może przedstawiać jakieś takie dość abstrakcyjne sceny i też to wtedy bardzo lubię. Na przykład byłem niedawno na wystawie takiego gościa, który się nazywa Sajner, Przemysław Blazyk, albo jakoś, nie pamiętam, czy nazwiska nie pomyliłem, ale ma w Warszawie obecnie wystawę i polecam sobie zobaczyć, bo to bardzo ciekawie gościu przeszedł z takiego malowania turbo realistycznych murali do takich rzeczy, które właściwie się głównie z pikseli składają.
0: Jak Fangor.
1: No, Fangors, może nie znam aż tak dobrze jego twórczości, ale to mi się kojarzą głównie te plamy.
0: Plamy, no tak.
1: A on zrobi taki pixel art, ale też maluje to, nie że się to
0: jest. Dobra.
1: Tylko, że po prostu jest to takie syntezowane do najprostszej jakby postaci w ogóle, te kompozycje. I jest ten ziomek, bardzo mi się spodobał jako artysta. No to lubię sobie ładować głowę takimi wizualnymi rzeczami. Aczkolwiek czy to jakoś później się mega przekłada na, inspiracje moje? Pewnie to bardziej działa w ten sposób, że dobrze to działa po prostu na mój mózg. Fajne to jest doświadczenie, żeby... To po prostu też na psychikę jest zdrowe, z tego co słyszałem. I myślę, że lepiej mi się dzięki temu żyje i też lepiej tworzy. Ale głównie mnie pewnie jednak inspiruje do tworzenia jakiejś konkretnej muzy, do pójścia w jakieś konkretne emocje. To chyba też po prostu inna muzyka, no i zwyczajne wydarzenia z życia, nie? Jakieś rzeczy, które po prostu na mnie odcisną jakieś piętno emocjonalne, albo gdzieś zasłyszę coś ciekawego, jakiś wers mi po prostu wpadnie do głowy, wokół którego później jest obudowywany cały numer, albo właśnie taka sytuacja jak ta kłótnia z moją dziewczyną, bez której by nie było numeru zły, to jest w ogóle szalone, jak sobie dzisiaj pomyślę, że stary jednak, no jest tak, że po prostu gdybyśmy się wtedy nie pokłócili, to by to nie powstało i jak dużo rzeczy
0: by się... dostał Fryd.
1: Jak dużo rzeczy by się nie zdarzyło, no pewnie tak, no.
0: Tutaj efekt motyla.
1: Efekt motyla szalony, no, na maksa.
0: Dobra, to przechodzimy do czwartego twojego utworu, najnowszego, no i nazwa też idealnie pasuje, bo przed wami Przona i utwór Nowy.

0: To był Przona i utwór Nowy. Nowy nie jest w studiu nasz gość, dalej jest z nami Przona przez najbliższe 13 minut. I co? Ten numer coś zapowiada większego? Może zdradzić?
1: Jeszcze nie zapowiada nic poza tym, że będzie na pewno dużo muzyczki ode mnie w to lato i w to wakaty, w ten rok ogólnie. Planujemy na pewno zwiększyć intensywność wydawniczą.
0: Bo teraz co miesiąc tak naprawdę wdrobisz.
1: Prawie, no tak chyba mniej więcej pomiędzy miesiąc a dwa to było od ostatniego singla. I myślę, że mniej więcej zachowamy ten stosunek. Nawet może będzie trochę więcej, bo jakieś gościnki się pojawią też w tym roku. I jeszcze tego nie mam do końca w głowie spiętego w album, nie ma na to planu, aczkolwiek będzie dużo, dużo muzyczki i myślę, że ona na koniec wyłoni się z tego jakby jeden większy projekt.
0: A masz taki pomysł, że to, co teraz gdzieś puszczasz, to też się zjawi na tym albumie, czy raczej to są jakieś luźne single, czy o tym nie myślisz na razie?
1: Trochę o tym myślę i wydaje mi się, że muzyka, którą jakby dobieram właśnie do wypuszczania jest w pewien sposób spójna i to się złączy. Jeszcze nie jestem przekonany, czy wszystkie te numery, które jakby wyszły w tym okresie, powiedzmy od epki do teraz, to będę brał pod uwagę, ale myślę już pod tym kątem, żeby to mieć, no mam to z tyłu głowy, że to na koniec może właśnie się złączyć w jeden projekt.
0: A o co chodzi z tą żabą?
1: O co chodzi? Z tą emotikonką? Po prostu mi się spodobała ostatnio i troszkę pasuje do tego całego naturalnego, przyrodniczego vibe'u, który w moim wizerunku ostatnio się pojawia. Więc po prostu była to emotka. Ja lubię ogólnie emotki zwierząt dodawać i ta żaba mi ostatnio wyskoczyła. Jest zielona, pasuje fajnie.
0: Teraz właśnie dużo artystów, jak teasuje jakiś projekt, to właśnie
1: emotki
0: siedzą,
1: używa.
0: Rozkminiają, jaką emotkę użyć i potem właśnie używają bardzo często.
1: Ja używam ostatnio jabłuszka właśnie głównie i ostatnio ta żaba też mi się spodobała, żeby trochę urozmaicić. A jabłuszka się też pojawiły na moim koncercie.
0: Więc wszystko
1: to
0: tutaj
1: idealnie pasuje. A właśnie pytałeś o to, czyli to był pomysł. To był mój pomysł. Ja ostatnio właśnie generalnie cały czas czuję, że jako, że ja bardzo lubię naturę i właściwie to jest głównie miejsce, w którym odpoczywam, jak się położę w jakiejś trawie i wśród drzew i generalnie jakby jakiejś przyrody, to jest miejsce, w którym się ładuję, to też jest, skoro jest mi to tak bliskie, to uznałem, że jest to motyw, na który warto postawić i chciałbym w takich miejscach być widoczny, że tak powiem. To też właśnie taką scenografię zrobiliśmy. I te jabłka to jest coś, co niedawno mnie też pochłonęło. W sensie dostałem stare zajawy na jabłka, bo po prostu kurde, kupiłem sobie jabłka i uznałem, że to jest tak pyszny owoc. On jest tak jakby basicowy z jednej strony, że jakby wiesz, no, najbardziej polski owoc, jaki jest, ale to jest w sumie w nim też piękne, że on po prostu leży ci na ulicach, a jest tak dobry. To jest świetne. I sok jabłkowy to jest jeden z lepszych soków, moim zdaniem, jakie są. Oczywiście taki prawdziwy, taki wiesz, tłoczony na, nie że jakiś tam z zagęszczonych soków, to są w ogóle, to jak bardzo się różni prawdziwy sok jabłkowy od takiego, nie będę mówił marki, to jest szalone, to jest wielka różnica, ale no generalnie jabłka są piękne i promuję jabłka, kupujcie polskie jabłka, to jest
0: też ostatnio na TikToku pojawił się tutaj ranking tam, jak kupowałeś na hali Mirowskiej.
1: Był ranking jabłuszek, prawda.
0: Więc te jabłka super, to mam nadzieję, że będziesz kontynuował tę estetykę, jak już o estetyce, to właśnie ona jest dla ciebie jakimś takim ważnym elementem, czy to właśnie wizerunkowym, czy to właśnie tego, co ubierasz na sobie gdzieś tam, czy na teledyskach, czy jak występujesz, to skąd czerpiesz inspirację? Masz super Pinteresta?
1: Rzadko, mało czasu spędzam na Pinterestie dosyć. No, jak potrzebuję komuś wysłać jakiś inspo czy coś, to wtedy tam patrzę na te rzeczy, ale generalnie w sumie to nie za bardzo. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak te jabłka i w ogóle, to są rzeczy, które gdzieś tam się rodzą po prostu w mojej głowie, jak się zastanawiam nad tym, jak to chciałbym, żeby wyglądało. Teraz... No i zdarzyło mi się na Pinterestę zajrzeć. A co chciałeś?
0: Nie chciałem ci przerwać,
1: proszę.
0: Ale od razu mi się przypomniało z tym jabłkiem, to polecam ci płytę Slow Time.

0: w to, że się dzisiaj uważam dobrze ubieram, ma moja dziewczyna Julia, z którą jestem od 4 lat ponad i rzeczywiście jak patrzę wstecz na to, jak się ubierałem te 4 lata temu, to widać spory progres. Ale już dzisiaj się nauczyłem od niej wiele rzeczy, jestem w stanie sam sobie znajdować fajne ciuchy i wydaje mi się, że kurde, trudno by było, żebym się zdał na stylistów w tym momencie. W sensie już po prostu na tyle dobrze kumam, wydaje mi się, niektóre rzeczy, znaczy oczywiście jej sugestie są dla mnie dalej cenne, ale potrafię sam na tyle dopasować do siebie w miarę możliwości poszerzam swoją garderobę na tyle, że jestem w stanie dobrze to samodzielnie wszystko zrobić, no.
1: To super, że na taką osobę trafiłeś, bo tutaj macie taki wspólny team.
0: Tak,
1: pod tytułem
0: prawda,
1: trzona.
0: Prawda, jest nieopłacaną i nie wpisywaną nigdzie stylistką, ale daję jej kredyt jak tylko mogę w wywiadach, więc mam nadzieję, że jest z tym dobrze. No,
1: no to pozdrawiamy, teraz niestety zostały nam ostatnie minutki i na sam koniec zawsze mojej audycji tutaj pytam się gości, czego słuchają w tym momencie z polskiej sceny. I ty mi podrzuciłeś kilka utworów, zagramy tylko jeden z nich niestety.
0: Niestety za dużo gadaliśmy.
1: Dokładnie, ale było super. Czego słuchasz w tym momencie na twojej rotacji
0: playlistowej? Tak, no właśnie jak mnie zapytałeś, no to wszedłem sobie w lajkowane moje utwory i jako jeden z pierwszych się wyświetlił piosenki z nowego albumu Michała Anioła, który pierwszą swoją płytą mnie bardzo oczarował i dlatego musiałem sprawdzić tę.
1: Michał był tutaj w studiu miesiąc temu, więc jak nie słuchaliście audycji, to polecam na Spotify'u i nadrobić, bo kawał z niego artysty i też super album kolejny wydał, więc...
0: Też sobie chętnie posłucham w sumie,
1: to
0: co
1: zapraszam.
0: Miał do powiedzenia. I chyba najbardziej mi się podoba z tej płyty właśnie kawałek Slowdown
1: nazywa,
0: który ma zaraz polecieć. Super ma Michał wokal w ogóle, ja bardzo lubię takie męskie, falsetowe wokale, takie bardzo delikatne i gość, który pisze super melodie, też sam sobie to wszystko chyba produkuje z tego co wiem, więc jest w ogóle bardzo zdolny. Z bardzo wielką chęcią bym z nim coś wspólnie w ogóle stworzył kiedyś, myślę, że się muszę do niego odezwać.
1: No myślę, że Michał chętny, to trzymamy mocno kciuki. Bo tutaj chyba podobna gdzieś tam wrażliwość.
0: Tak, no właśnie też właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje się po muzyce, że to jest bardzo wrażliwy też człowiek i takie emocjonalne pisze teksty, fajna to jest muza.
1: Dobrze, to za chwilę posłuchamy wszyscy razem Michała Anioła, a na sam koniec, gdzie się widzisz za 5 lat?
0: Jak w korporacji pytanie, a nigdy nie byłem na takiej rozmowie o pracy, więc w sumie spoko.
1: To pierwszy raz takie pytanie.
0: Za 5 lat, no to myślę, że już tak z taką w miarę ugruntowaną pozycją w rodzaju, że po prostu regularnie gramy trasy, wiesz, koncerty i tak dalej i spokojnie mogę się skupić w 100% na robieniu muzy i jakby na tyle jest to rozpędzona maszyna, że po prostu nie martwię się taką bieżączką już tak jak dzisiaj, tylko myślę na samych najlepszych rzeczach, czyli po prostu robieniu jak najciekawszych projektów, zarówno pod kątem muzycznym, jak i oprawy tego wszystkiego, bo też obecnie już pracuję z takimi ludźmi, którzy dają mi zdecydowanie nadzieję na to, że to właśnie tak będzie wyglądało dzisiaj, nie? Znaczy za te parę lat.
1: To super, to ja ci tego po prostu życzę i bardzo dziękuję, że mogłeś dzisiaj tutaj się pojawić na świeżo z super Fryderykiem. Ja ci jeszcze raz gratuluję, bo
0: dobrze,
1: to coś wielkiego.
0: Bo bym zapomniał go zabrać.
1: Dokładnie, Radio Campus by otrzymało swego Fryderyka. Pierwszy raz w historii radio by dostało.
0: A tu nie ma graweru, więc moglibyście świrować, że to wasz.
1: Dokładnie, więc tutaj musisz ten grawer, już rozmawialiśmy przed chwilą o tym grawerze. Ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję, Wiktor.
0: Dzięki.
1: Możecie słuchać najnowszego singla Wiktora wszędzie. I co? Słyszymy się już za tydzień. Ze mną był dzisiaj Przona.
0: Tak jest. Nowy numer o nazwie Nowy. Słuchajcie wszędzie. I dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Campus.
1: Ja też pozdrawiam. I co? Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocki. A teraz Michał Anioł i utwór Slowdown.

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódmej jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. A chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę i syna i córki i syna.

older. Kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy. Eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

Nie spodziewałem się żony. Próbuję moim tempem, ale presja czasu kurczę. Świeci mi długimi jak ta beta na czwórce. Kiedyś byłem pewien, a teraz bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę. Sam nie wierzę, ale tam go już nie zobaczycie. Teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami. Żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami. To był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: 97,1 FM.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

śpiewać o czymkolwiek. Mogę robić to gdziekolwiek. Mógłbym zagrać całkiem sober. Mógłbym śpiewać tak jak Coldplay. I choć nie wiem co jest grane, jej poliki całe blade, nasze drogi rozkopane, się postawi autostradę. Dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwa.

this time.

0: Radio Campus.
1: A gambiar ya. A gambiar ya.
2: Gambiar ya.

Where you go?

Yeah.

0: Nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Zadek Gryn, szpan, jak ty Bóg, szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie ważne.

przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle miedź. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie, bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię, iść nie dzieje. Może śnieć się stanie treścią. Patrzę na jej warstwy ledwie.

0: chce czy nie chce. Solisz rany i nie czeźnie, bo to flow jest slenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć.

0: 97.1 FM.
1: Out of a silent prayer.
2: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
3: Wurde, are, toiletta.

0: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23. Nadaje Marcin Witkowski.
1: Wuri, ar, toaleta.

0: facebook.com/radiocampus.
1: Operator. I want to make a collect.

I really want you to come.